0: służyła jako auto użytkowe. W pierwszej chwili, później odrestaurowałem, ale po odrestaurowaniu jest już ponad 10 lat to auto.
1: Także no to ładnie, naprawdę piękne.
0: Ponad
1: 10
0: lat jest od momentu odrestaurowania. Mhm. I po tym odrestaurowaniu stało się autem takim już drugim. To jest ciekawa jednostka, bo to jest taki przykład na starą konstrukcję, gdzie auta były konstruowane jako czytelne. No.
1: Tak, spokojnie można było dojść do wszystkiego.
0: Do wszystkiego. Jest tego miejsca, w sensie serwisu to było bajka. Dzisiejszy no to nie ma
1: dużo,
0: szans.
1: Dużo miejsca pod maską, niewielki silnik jest.
0: To jest bardzo. To jest jednostka najmniejsza, to jest 1,2 litra. Mhm. Natomiast auto było przygotowane pod kątem sportu, bo kiedyś było się inaczej. Firma musiała wskazać, że to będzie auto do sportu. I to widać, bo to auto wtedy ma konstrukcję bardzo sztywną. I fartuchy widać, że są przetłoczenia.
1: Tak, przetłoczenia są zrobione. Widać.
0: Potężne podłużnice, potężny tunel i motor. Tu wchodził ten sześciocylindrowy, żeliwny cych. Motor oznaczony jako CIH. I to była szóstka. I wtedy chłodnica
1: szła...
0: Który
1: był później w Senatorach, tak? Tak, w Omega, tak, 3-litrowy, tak, bo miałem taką Omega też 3-litrowy.
0: I on wchodził tu.
1: Żeliwny 3-litry silnik, tak.
0: Był wtedy na 3 Weberach i chłodnica była już wtedy w pasie przednim, a on wypełniał całość. Ma ogromny tunel. Ten tunel jest wysoki, on robi wytrzymałość, jak dźwigasz.
1: Tak, bo sztywność całej płyty.
0: A jednocześnie wchodziła największa skrzynia Getraga bez jakiegokolwiek przespawywania tunelu. Więc to był taki blacharz, który to się zna i to ogląda, to mówi, o kurde, ja bym tego nie chciał prostować, to się nie da. Jest podłoga też tłoczona, te progi.
1: Sztywne, wszystko
0: z grubej blachy.
1: Dzisiaj
0: tylko wskażę dealer, że to jest nowy model, tym trzeba jeździć. A buduje się auto, bo też je budowałem w Relikrosie, z rur, w formie klatki. Całą konstrukcją nośną jest klatka.
1: Kratka, tak.
0: A tu się daje laminaty, tu nie można, bo ten błotnik jest elementem nośnym.
1: Dokładnie.
0: A jak się robi współczesny do sportu tą klatką,
1: to reszta jest wszystko z plastiku, laminat tylko.
0: Tak, klatka jest wyprowadzana rurami pod zaczepy kotwiczne,
1: zawieszenia?
0: Pod zawieszenia i ona niesie, a reszta to jest tylko trapka lekka i tyle. A dawniej nie, dawniej musiał być, eskort miał też tak samo, Ford miał eskorta, to był taki konkurent do Opla.
1: Wiem, do Opla, tak.
0: One były też już budowane mocno, nie? Konstrukcyjnie. A dzisiaj inne czasy, dzisiaj klatka.
2: A panowie należą do jakiegoś auto, jakby to nazwać, do takiego... Razem gdzieś w jakimś jesteście, w jakimś klubie, tak?
0: Znaczy, my tutaj jesteśmy, reprezentujemy Automobil Klub Toruński. Bo to jako jednostka, to ma osobowość prawną, wiadomo, że zwrócił się do nas organizator. Ale tak, to różnie, jako Automobil Klub Toruński, albo też jako towarzystwo automobilowe toruńskie, czyli prywatnie.
1: Prywatnie, tak, zrzeszacie się, żeby zobaczyć.
0: Wróciliśmy do korzeni, po prostu znamy się towarzysko, po prostu. Bez żadnych zobowiązań.
1: Skoro się spotykacie na...
0: Bez prezesów, bez całej tej tam...
1: Otoczki.
0: Tak jak się zaczęło. No tak się zaczęło. Paniska pokupowały auta, to się spotykali u siebie nawzajem. Bawili
1: się. Tak się
0: sobą, poznaliście.
1: Poznali
0: się. Nie, wracam do historii, przed wojną.
1: A, no tak, przed wojną
0: Krawiowie
1: tak było.
0: Później stworzyli organizację. Właśnie Automobil Klub Polski. No i wtedy to był taki prestiż, że wszyscy inni kierowcy też wchodzili.
1: Czyli...
0: I mieli odznaki, ale srebrne, a tamci mieli złote. I ci, co mieli złote, mieli prawo, to było w Warszawie piękne lokum Automobil Klub Polski, ale tamten z tą srebrną nie mógł wejść. Ale i tak był dumny,
1: że miał
0: że jest
1: srebrną.
0: Tym, tak, był bez prawa głosu, chociaż no był prosty człowiek, nie miał. Tamci robili swoje, bo oni ustalali wtedy, była dżungla, przepisy prawne, przepisy ruchu drogowego, więc mieli co robić. No i chwała im za to. Ale ludzie byli pozostali dumni, że mogą mieć ten sam znaczek, że są w tym towarzystwie.
1: Że hrabiowie tam jeździli.
0: Tak,
1: no właśnie.
0: Naprawdę ci złoti, ale tu srebro, to ja też jestem. No, na inne czasy. Ludzie się widzieli na drodze, co my machali, bo to byli automobiliści.
1: No właśnie.
0: I nierzadko mieli ten sam srebrny znaczek.
1: A nie teraz,
0: przyczepiony.
1: Że
0: a nie jak dzisiaj jest każdy, no, kolejny intrus, kolejny intrus. Depnij,
1: będziesz szybciej.
0: Ten parawanik tam będzie na szybciej. Nie?
1: No.
0: Ore. ta motoryzacja. Dlatego nawet nie ma przyjemności z jazdy, no bo przejechać takie miasto oldtimerem to udręka. Gdzieś semafor, semafor. Prędzej lepiej gdzieś się spotkać, porozmawiać.
1: Na spokojnie postać.
0: No, a to jest jako pretekst tylko, żeby się skojarzyć, prawda? Rozmawiać, wymienić poglądy. A jeżdżenie jest... Ta motoryzacja, ona coraz mniej jest motoryzacyjna na zewnątrz, jak się wyjedzie.
1: Tak, to się zgadza. Ja tak mam takie wrażenie, że tak...
0: Człowiek jest intruzem przeciwnym.
1: Tak, to właśnie. Jeden drugiemu jest wilkiem, można powiedzieć.
0: Tak, dokładnie. A nie tak dawno było zupełnie. No wystarczy z kierowcami, nawet z ludźmi z mojego wieku, porozmawiać z zawodowymi. To oni jeszcze jako młode chłopaki, to byli zawodowi kierowcy. Jak on stał, coś się stało, to kolega starszy, starem jadąc, się zatrzymał, mówi: pomógł, kolego, co się stało? Pomóc ci, masz wszystko.
1: Z tego druku nie ma.
0: Nie, nie a co?
1: My jadąc
0: a mówi,
1: panu tutaj, dał,
0: masz narzędzia, ja ci pomogę, dobra, zrobili, wyregulowali, na końcu jeszcze papieros, prawda, i rozjechali się. Do dzisiaj tego nie ma.
1: Nie, nie, nie.
0: Stoi, no to dobra, ja będę, dla mnie więcej miejsca. Nie,
1: tutaj nie jechaliśmy, nie, już na jednym ze skrzyżowań, panu się tak spieszyło, że musiał zatrąbić na mnie przecież.
0: No, no właśnie.
1: Chociaż później czekał sobie dalej i co?
0: Ludzie nie wszyscy to rozumieją, że jeżeli ja przejeżdżam przez miasto, to moje tempo zależy tylko od tych paskudnych semaforów, od ich konfiguracji czasowej.
1: Tak.
0: A jak ktoś przyspiesza, to i tak go za chwilę, jadąc optymalnie, dojeżdża, bo jego zatrzyma to światło i on tu ryzykuje, kombinuje, ale następne światło, jak i następne, to następnego ma i go dojeżdża. Nie? Nie mieści się ludziom w głowach, że to jest ten regulator.
1: Tak. A nie on.
0: Nie on
1: rządzi.
0: Nie jego tempo. Tylko te semafory. Ich konfiguracja czasowa. Nie? Otwarci zamknięci. No dobra,
1: dobrze,
0: ale się nagadałem.
1: Ja się pan nagadał bardzo. To jest jakie...

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, oto zaczynamy dzisiejszy program Historyczna Kuropatwa. Moi drodzy, jak wspomniałem, tematem będą dzisiaj szczodre gody. Cóż to takiego te szczodre gody są? Czy ogólnie gody, skąd one się wywodzą? I co mają wspólnego z naszym Bożym Narodzeniem? Otóż już niedługo, bo dzisiaj mamy 22 grudnia, rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Zatem choinka, prezenty, kolędowanie, 12 pysznych potraw na stole, a pod nimi, pod obrusem siano. Zwyczaje te znane są nam wszystkim już od wielu lat, ale już tak naprawdę niewielu wie, skąd tak naprawdę się wzięły. Niektórzy uważają je za czysto chrześcijańskie, a tu nic bardziej mylnego. Przed chrystianizacją u Słowian były szczodre gody, zwane też inaczej jako święto zimowego stania słońca, tak to się nazywało. To pradawne święto Słowian przypadało w nocy 21 na 22 grudnia w okolice przesilenia zimowego. A jak wyglądało to święto? O tym postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Ten czas świętowania się zbliża. Przygotowujemy się do obchodów tradycyjnej Wigilii, tradycyjnej wieczerzy. Poczniemy wyglądać na grudniowym niebie pierwszej gwiazdki, znaku takiego rychłego rozpoczęcia tradycyjnej naszej uczty wigilijnej. A ten prawdziwy powód, który pojawił się u zarania dziejów, to też i słońce, moi drodzy. Słońce wtedy jakby zastygnie na chwilę nad zwrotnikiem koziorożca. Moment ten wiązać będzie się z najkrótszym dniem w roku, a także z początkiem kalendarzowej zimy. Dzisiaj już zima nastała, o 16:59 dokładnie to się wykonało. Pomimo tych chłodnych i ciemnych skojarzeń, będzie to jednak czas triumfu światła. Wszakże od tej chwili dzień ponownie zacznie stawać się coraz dłuższy. No, wiedzieli o tym dawni Słowianie, ale także i inne starożytne ludy, które w porze zimowego przesilenia rozpoczynały huczne, trwające przeszło tydzień obchody świąt związanych z narodzinami Nowego Słońca. Współcześnie niestety człowiek z naturą ma coraz mniej wspólnego i ten związek właśnie niezmiennie znacznie osłabł, przez co dziś do zimowego przesilenia nie zwykliśmy przywiązywać już aż tak dużej wagi. Mimo to zwyczaj świętowania końcem grudnia staje się nieśmiertelny, choć dziś ten czas inaczej się nazywa. Interpretujemy go inaczej dzięki wierze naszej. Wciąż w takiej zbiorowej świadomości wiąże się on też po części z triumfem światła nad ciemnością. Starożytni Rzymianie zimowe przesilenie zwykli nazywać za cesarzem Aurelianem mianem czasu niezwyciężonego słońca. Z tej okazji obchodzili huczne Saturnalia. W tym okresie świętowali również Słowianie. Wśród słowiańskich ludów moment górowania słońca wiązał się z rozpoczęciem celebrowania, które w zależności od regionu i czasu nazywane było mianami święta godowego, szczodrych godów, święta zimowego stania słońca bądź kolędy. Wraz z nastaniem na słowiańskiej ziemi chrześcijaństwa poszczególne tradycje godowe zaczęto interpretować na nowe sposoby, stopniowo odchodząc w ten sposób od dawnego kultu solarnego, czyli słonecznego. Szczodre gody z biegiem czasu przekształciły się we współczesne obchody Bożego Narodzenia. Przyćmione zostały też starożytne postacie słowiańskich bogów związanych z kultem solarnym, czyli Swarożyca, Daszboga i Swaroga. Za sprawą właśnie narodzin Jezusa Chrystusa stopniowo zaczęto zapominać również o Mitrze, Ajonie, Czyrysie i innych bóstwach, które wśród różnych słowiańskich ludów utożsamiane były ze słońcem i odradzającym się życiem. Dawni Słowianie wierzyli w to, że zimowe przesilenie było czasem takiej symbolicznej zmiany warty, ustąpienia starego słońca
utożsamionego właśnie z tym swarogiem na rzecz nowego. W podaniach słowiańskich dobrze zachowała się wiara swarożego syna, który w zależności od obszaru słowiańszczyzny mógł zwać się Starożycem bądź Daszbogiem. No to muszę trochę to wyjaśnić Państwu, skąd to się wzięło wszystko, dlatego te nazwy też są potrzebne. Poglądy na temat pierwszego imienia są jednak podzielone. Tutaj zostawmy to naukowcom, historykom. Nie będziemy się tym zajmować. Zajmiemy się Szczodrymi Godami. Szczodre Gody to początek nowego roku, zarówno w tym wymiarze słonecznym, bo dnia przybywa, w wymiarze liturgicznym, jak i też i wegetacyjnym, bo triumf światła daje wszakże ziemi nadzieję na wypuszczenie nowych plonów. Z tego powodu w czasie święta godowego chętnie wróżono również o przyszłym urodzaju. Gody te były szczególnym czasem, w którym cześć oddawano zarówno bóstwom solarnym, jak i innym odpowiadającym za cykl wegetacyjny. Z tego powodu z gotowymi tradycjami należy kojarzyć również Welesa, słowiańskiego boga zaświatów i pasterza bydła, wykazującego wiele podobieństw do postaci świętego Mikołaja i zagadkowego spasa zimowego, pogańskiego opiekuna zimowych zajęć. Tradycja świątecznego wróżenia przyszłego urodzaju najlepiej zachowała się w postaci, i tutaj pewnie Państwa zaskoczę, w postaci turonia, kolędowej maszkary, której cucenie alkoholem symbolizowało początek nowego roku wegetacyjnego. Na uwagę zasługuje również to, że w tradycji słowiańskiej ten welez skojarzony był z wróżbiarstwem, które szczególnie chętnie praktykowano właśnie w czasie świąt. To chwilka przerwy, teraz muzyka dla Państwa i za moment dowiemy się reszty. Tak, my wracamy do tych naszych Szczodrych Godów. Nazwa Szczodre Gody ma rodowód prasłowiański. Wyraz god znaczył pierwotnie po prostu rok. Gody to liczba mnoga, zatem Szczodre Gody to czas, kiedy jeden rok przechodzi w długi. No, nieprzypadkowo również w tym czasie wypadają obchody nowego roku. Należy przypomnieć, że obchody godów trwały około 2 tygodni. Współczesnym reliktem tych długich obchodów jest pozostałe w zbiorowej świadomości przekonanie, że okres świąteczny trwa od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Dnia Trzech Króli. Wyraz gody z czasem zmienił swe znaczenie za sprawą skojarzeń z hucznymi obchodami, zaczęto nazywać uroczystości weselne, małżeńskie, pewne jubileusze, a także inne święta. Za sprawą tych samych skojarzeń wyodrębnił się również przymiotnik polski w naszym słowniku, w naszym języku, godny, określający coś wyjątkowo wartościowego. Godna powinna być na przykład świąteczna wieczerza, jak i ludzki pochówek. W zasobie słowiańskich przymiotników trudno odnaleźć inny przypadek równie pozytywnie wartościowego słowa. W polskiej tradycji, moi drodzy, jeszcze w XVIII wieku czas Bożego Narodzenia powszechnie nazywano mianem godów, co zresztą powtarzam, cytując Państwu rano pewne chociażby przysłowia pogodowe związane z tym. To tam też tak to słowo pada. Tego typu nazwa zdołała zresztą przetrwać gdzieniegdzie nawet do teraz w folklorze słowiańskim. Obchody Szczodrych Godów i Bożego Narodzenia w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. W czasie Szczodrych Godów dawni Słowianie powszechnie zaprzestawali pracy fizycznej po to, by skupić się głównie na relacjach z najbliższymi. Przyjmowaniu gości, dawaniu sobie prezentów, śpiewaniu tradycyjnych pieśni świętowano do tak zwanego Szczodrego Wieczoru, który przypadał na dzień przed
dzisiejszym świętem Trzech Króli. Tradycją tego wieczoru było rozdawanie dzieciom i krewnym upominków i tradycyjnych pierogów zwanych szczodrakami. Ważnym elementem święta godowego były również zwyczajowe pochody kolędników, którzy obchodzili okoliczne domostwa z życzeniami pomyślności w nowym roku. Na Słowiańszczyźnie, na słowiańskiej ziemi powszechnie wyglądano ich wizyty, gdyż była ona dla gospodarza takim gwarantem urodzaju w przyszłym cyklu wegetacyjnym, w przyszłym roku. Znakiem rozpoznawczym grup kolędniczych jest charakterystyczna gwiazda, kojarzona dziś z gwiazdą betlejemską, będąca w pierwotnym zamyśle symbolem triumfującego słońca. Tej jedynej nam gwiazdy, dającej nam ciepło i też życie, bez której nie byłoby tych wszystkich wspaniałych świątecznych tradycji. Dzisiejsze grupy kolędnicze to swoisty religijno-kulturowy taki miszmasz, można tak to nazwać. Jednakże rdzeń, trzon pradawnych pogańskich kolędników stanowił gwiazdor, czyli ten dzierżący gwiazdę oraz towarzyszące mu maszkary. U dawnych Słowian w czasie szczodrych godów pamiętano również o zmarłych, którzy w czasie święta godowego otrzymywali możliwość nawiązania kontaktu ze światem. Zmieniające się słońce i czas przejścia jednego roku w drugi sprzyjały łączności pomiędzy światami. Nic zatem dziwnego, że szczodre gody wśród Słowian wiązały się również z oddawaniem czci rodowym przodkom, czyli dziadom, którzy z okazji świąt mogli nawiedzić rodzinne strony. Z okazji święta godowego zmarłych wypadało zaprosić do wigilijnej wieczerzy, a także rozpalić im ognie, tak by nie zabłądzili podczas grudniowych ciemności. Tutaj, moi drodzy, reliktem tych przekonań jest przetrwały do dziś zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy stole wigilijnym, które w pogańskiej interpretacji przeznaczone było właśnie dla rodowych przodków. Dawni Słowianie wierzyli również w to, że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu słowa od duszy rodowego przodka. I w tym przekonaniu można doszukiwać się początków powszechnego dziś przekonania, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. A teraz trochę innym głosem zaśpiewa nam muzyka, a ja za chwileczkę przekażę dalszą część informacji dla Państwa. Także sporo już, moi drodzy, wiemy na temat tego obchodów szczodrych godów. Ale nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego, dlatego że chociażby Słowianie nie mieli języka, nie mieli pisma. Nie spisywali tych wszystkich swoich wierzeń. Były to tylko przenoszone z opowiadania z pokolenia na pokolenie, choć zachowały się pewne zwyczaje także u Słowian wschodnich. Tam już mieli Słowianie pismo, mieli już alfabet i trochę zostało tych spisanych. A tutaj to możemy też trochę domniemywać się z różnych wierzeń, nie tylko będących w Polsce, ale także wśród dawnych Słowian w Europie. O zwierzętach mówiliśmy. Symbolicznym zaproszeniem zmarłych bliskich do wieczerzy był diduch, czyli... Cóż to był ten diduch? To był pierwszy z rzęty w czasie żniw snop żyta ustawiany w rogu izby na czas świąt. Był zwiastunem urodzaju, a także takim metaforycznym przedstawieniem przodków. Oznaczał właśnie ten diduch, dziada, przodka. Diduch to również jeden z dwóch słowiańskich ekwiwalentów choinki, moi drodzy. Drugim z nich jest tak zwany podłaźnik albo podłaźniczka, gałąź drzewa iglastego podwieszana do sufitu na czas świąt,
przyozdobiona owocami, orzechami i ciastkami, ozdobami symbolizującymi po prostu urodzaj, dobrobyt i siły witalne. W kontekście świątecznego oddania czci zmarłym warto wspomnieć również o kuti, moi drodzy, o kuti. Tradycyjnej wigilijnej potrawie, która była dawniej poświęcana zmarłym przodkom. W czasie obchodów dziadów, czyli słowiańskich uroczystości pogrzebowych. Jak to wszystko się wiąże, ile tych zwyczajów powstało wtedy i przetrwało do naszych czasów, przejęte przez naszą chrześcijańską wiarę. Współczesne obchody Bożego Narodzenia w wielu aspektach czerpią z dawnej tradycji pogańskiej, moi drodzy. Poza wspomnianymi już tradycjami, czyli grupy kolędnicze, puste miejsce przy stole, kutia, ozdabianie drzewka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, wspomnieć należy również o symbolice liczby 12, która wiąże się bezpośrednio z tym, że kalendarzowy rok składa się na przykład i tylko wyłącznie z 12 miesięcy. W czasie wigilijnej wieczerzy przyjęło się to, że na stole powinno znajdować się 12 różnych potraw. Każda z nich była dziękczynieniem za jeden miesiąc minionego roku. Co ciekawe, na czas od Wigilii do Dnia Trzech Króli składa się 12 wieczorów, nazywanych w tradycji mianem Świętych Wieczorów. Przyjmuje się, że w czasie każdego z nich wróżono o przebiegu poszczególnych miesięcy w nadchodzącym roku. Wracając jeszcze do wigilijnej uczty, warto powiedzieć, że nie bez powodu przyjęło się, że powinna być ona taka sowita bardzo, bardzo dużo powinno tego wszystkiego być. Słońce w czasie zimowego przesilenia potrzebuje ludzkiego wsparcia, tak wierzono, a zwyczajowe przejedzenie umożliwiało takie symboliczne przekazanie energii walczącemu z ciemnością słońcu. Takie wierzenie się utrwaliło również. Najważniejszą spuścizną dawnych pogańskich obchodów dni niezwyciężonego słońca jest jednak po prostu to, że w czasie świąt należy się przede wszystkim cieszyć i świętować, moi drodzy, i być razem z rodziną, z bliskimi, z tymi, których kochamy. Ludzie zwyczajowo od dawien dawna ucztowali i wyprawiali godne biesiady z okazji tego, że dzień ponownie zaczynał się wydłużać. Ale to wróćmy jeszcze na chwileczkę do zwyczajów, ponieważ w niektórych regionach, głównie na Śląsku, w okresie tym praktykowano zwyczaj stawiania w kącie izby ostatniego z kolei zrzętego snopa żyta. Był on zazwyczaj dekorowany suszonymi owocami, najczęściej jabłkami oraz orzechami, zaś po święcie pieczołowicie przechowywany był aż do wiosny. To właśnie z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa należało rozpocząć przyszłoroczny siew. To taki zwyczaj na Śląsku. Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie w południowej Polsce, czyli na Podhalu, Pogórzu, ziemi sądeckiej i krakowskiej, na Żywiecczyźnie oraz także na Śląsku, tak zwana, o czym już wspomniałem, podłaźniczka, czyli gałąź drzewa iglastego, którą przyozdobiono owocami, orzechami, ciastkami. Udekorowana gałąź jodły, świerku lub sosny wieszana była pod sufitem. Powszechne było też ścielenie słomy lub siana pod nakryciem stołu. Wszystko to czyniono dla zapewnienia przyszłorocznego urodzaju. Na przełomie XVIII i XIX wieku tradycje dekorowania snopa żyta orzechami, jabłkami, drewnianymi ptaszkami, figurkami z ciasta niemal całkowicie zastąpiono zwyczajem dekorowania choinki. Ten zwyczaj przybył z Niemiec i ostatecznie to właśnie choinka stała się symbolem naszego chrześcijańskiego święta, jakim jest
Boże Narodzenie. Zatem pamiętajmy, że wiele dawnych słowiańskich zwyczajów, jak wspomniane już ścielenie słomy lub siana pod obrusem, jest po dziś dzień obecne i powszechnie praktykowane w wielu domach, choć z czasem nadano im chrześcijański wydźwięk i interpretację. Podobnie rzecz miała się z wyrazem kolęda, które pierwotnie oznaczało radosną pieśń noworoczną. Śpiewano ją podczas nocnego odwiedzania znajomych gospodarzy w trakcie właśnie przesilenia zimowego. Z kolei inna etymologia wiąże słowo kolęda z przeniknięciem na obszar słowiańszczyzny łacińskiego słowa calendae, którym określano początek nowego roku. Taka interpretacja jest zgodna z tym wyjaśnieniem naszej nazwy Gody. Bardzo ważnym elementem pradawnych szczodrych Godów było, jak już tutaj opowiedziałem Państwu, rytualne obchodzenie domów z figurami symbolizującymi nowonarodzone w dzień przesilenia słońca. Triumf słońca, triumf Pana Jezusa to powód do nieskrępowanej radości, moi drodzy. Podobnie jak właśnie zbliżające się dla nas święta narodzenia Jezusa Chrystusa. A my, czyli Radio Kuropatwa, a szczególnie ja, prowadzący dzisiejszy program, chcę życzyć zatem wszystkim naszym słuchaczom wspaniale spędzonych świąt. Wszystko dookoła ma znaczenie. Wkrótce zacznie do nas przemawiać, by cieszyć się i radować. Doceńmy to. Potraktujmy to jako takie przejście, drodze ku lepszemu po narodzinach naszego Zbawiciela. Wykorzystajmy ten świąteczny czas na odpoczynek w gronie naszych najbliższych i nabierzmy sił na nadchodzący nowy rok. I cieszmy się triumfem jasności nad ciemnością. I to wszystko, co, moi drodzy, przygotowałem w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Państwu wyjaśniłem, co to były Gody i dlaczego, co obchodzimy w święta Bożego Narodzenia. I to było też moim celem, żeby Państwu opowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Jeszcze raz życzę spokojnej nocy. Powoli kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa. Życzę dobrych snów i do usłyszenia jutro o 7 rano. Jak co dzień program poranny od 7 do 9 z małym ogonkiem. Serdecznie na niego Państwa zapraszam codziennie, tylko w niedzielę jest od 8 do 9. Dobranoc.

Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch, urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptorzy razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, Charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługa w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom, Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786/7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę benonici sami byli benonitami. Redemptoryści benonici, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie już
1: później. Pewnie zaciekawienie redemptorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolicy Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta. I tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski. Kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby, żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przyrynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem. Opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji. Stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgawa, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocznicach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą. Czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki pomocy, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano. W każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony stąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wezwany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prowostwa zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi byli zobowiązani, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, w tym terenie. Różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
0: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
1: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
0: Wiemy.
1: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich. bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie dwa lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został uświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Dubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia, ojca Hammerle, udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo dawniej, w poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
1: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
0: Daj Boże, żeby tak się stało.
1: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. i taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliżymy jeszcze lepiej też ojciec Bernard Łubiński, te wspomnienia, które jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
1: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
1: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

0: Zapraszam dzisiaj Państwa na nowy cykl programów dotyczących niezidentyfikowanych obiektów latających. To w ramach naszego cyklu Analogowa Kuropatwa, która ukazuje się w poniedziałek. Tak będziemy zamiennie troszeczkę działać, raz w sobotę, raz w poniedziałek, w zależności od tego. Oczywiście Analogowa Kuropatwa pozostaje w poniedziałek, ale dzisiaj postanowiłem Państwu przybliżyć ten temat. I temat bardzo ciekawy, bo materiały, które przygotowałem dla Państwa w wielu miejscach, nie były nawet publikowane. To obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających przeprowadzone przez Polaków poza granicami Polski. Przyjęło się mówić w literaturze i też w mediach UFO, ale my jesteśmy w Polsce, będziemy stosować skrót NOL, czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Dzisiaj zajrzymy w przeszłość bardzo odległą, bo w wiek XVII, a skończymy na roku 1984. Przed nami, przed Państwem 18 takich przypadków, które postaram się w telegraficznym skrócie opowiedzieć. A zaczynamy od tego najstarszego, od tych opisów obserwacji. Posłuchajmy. W jednym ze swych listów do Marysieńki, idący z odsieczą na Wiedeń Jan III Sobieski napisał: z Heligobornu, mil 3 od Tulnu, gdzie most budują, Ultima Augusti, anno 1683 rok. Przed tym spotkaniem się widzieliśmy na niebie o 7 z rana, w śliczną, bardzo jasną pogodę, tęczę niby małą, w miesiąc zrobioną, tak jak zwykł bywać kilka dni po nowiu. Przez to wcale niezwyczajną. Myśmy szli z zachód, z zachodu, a to się pokazało, za nami obróciwszy się ku wschodowi w lewo od słońca. Potem z tego miesiąca zaczęło się czynić takim kształtem na kształt litery X. Trwało to pół godziny. Będę dzisiaj także prezentował dla Państwa źródła tych informacji, a źródłem jest Ekspres Reporterów numer 5 z 1984 roku i artykuł Jana Tettera pod tytułem Zwykłe zjawiska nadprzyrodzone. Przejdźmy dalej. 26 czerwca 1925 roku Karol Borchardt płynął żaglowcem szkolnym Lwów przez Ocean Atlantycki na trasie z Fowey w Cornwalli do Genui z prędkością około 10 węzłów. Niebo było bezchmurne, kilkadziesiąt minut po wschodzie słońca, tuż przed godziną 5 rano. W chwili, gdy statek znajdował się w położeniu 40 stopni nord i 15 west, na horyzoncie ukazał się nagle czerwony dysk wielkości księżyca w pełni. Pozostając nisko nad horyzontem, przesuwał się równolegle do prawej burty statku od strony rufy. Borchardt przyglądał mu się w milczeniu wraz z Tadeuszem Weissenerem aż do chwili jego zniknięcia za horyzontem na trawersie prawej burty. Źródło: Karol Borchardt. Na pewno nie był to piorun kulisty. Przekrój numer 1709 z dnia 8 stycznia 1978 roku. W czasie rozmowy przeprowadzonej 21 września 1986 roku Józef Wronowicz stwierdził, że w lipcu 1936 roku około godziny 17 obserwował przez około 15 minut w Montpellier koło Marsylii kilkadziesiąt, około 30 dużych kul o niezbyt regularnym kształcie, świecących żółtym światłem, które tworzyły trójkątne formacje. Były to 3 do 4 razy większe od księżyca kule. Świadek obserwował je ze wzgórza wraz z wieloma innymi ludźmi, patrząc na nie niejako w dół, co oznacza, że musiały znajdować się nisko nad ziemią. O zdarzeniu tym pisał później, według świadka, także lokalne gazety. Podane przez niego informacje nie były co prawda sprawdzane, w związku z czym nie przeprowadzono rejestracji tego przypadku, a źródłem jest archiwum Grupy Badań NOL w Krakowie. Przejdźmy dalej. W styczniu 1940 roku Stanisław S., bo nazwisko zostało zastrzeżone, wracał późnym wieczorem razem z bratem i matką ze szkoły do domu. Niebo było bezchmurne, upstrzone gwiazdami, a powietrze mroźne. Dotarwszy w pobliże domu, spojrzeli na niebo i dostrzegli trzy świecące jasno-czerwonym światłem obiekty. Miały kształt cygar o długości około 100 metrów. Tkwiły nieruchomo w powietrzu na dość znacznej wysokości. Jeden z obiektów znajdował się z przodu, po stronie wschodniej, zaś pozostałe dwa zajmowały miejsce z tyłu za nimi. Po kilku minutach patrzenia na nie świadkowie poszli do domu. A tutaj źródłem informacji jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Kolejna informacja pochodzi od radzieckiego tym razem ufologa W.I. Sanarowa. Posłuchajmy. 25 marca 1942 roku w południowej Holandii nad Zuiderzee porucznik polskiego lotnictwa Roman Sobiński, obecnie zamieszkały w Richmond, był w okresie 5 minut atakowany przez UFO. Spotkał on w locie dysk, względnie kulę, goniącą jego samolot w czasie powrotu z bombardowania Essen. Pierwszy zauważył to strzelec tylny i gdy Sobiński potwierdził, że też to widzi, wobec zbliżania się nieznanego obiektu, na rozkaz pilota otworzył ogień z działek. Nie zrobiło to jednak na obiekcie żadnego wrażenia. Obiekt miał kolor jasno-pomarańczowy, pojawił się na wysokości około 4,5 tysiąca metrów, 100 do 200 metrów z tyłu za samolotem. Pomimo ostrzelania go, minął i wyprzedził samolot Sobińskiego, a załoga określiła prędkość jego samolotu większą od samolotu na 1600 km na godzinę. Źródło tej informacji Kazimierz Bzowski, napady ufolutków, tygodnik demokratyczny, numer 26 na 1986 rok. Jesteśmy cały czas w latach 40. W czerwcu 1942 roku M. Doroba pełnił służbę na statku pasażerskim SS Pułaski, odbywający rejs z Durbanu do Suezu w Egipcie. W czasie przepływania przez kanał mozambicki położony między Afryką a Madagaskarem, świadek tutaj nie podał, którego czerwca to było, pełniąc wachtę około godziny 0:30, świadek spojrzał przypadkowo na bezchmurne, usiane gwiazdami niebo w kierunku północnym i ku swojemu zdumieniu ujrzał świecącą jasno zielonym światłem kulę. Wisiała nieruchomo w powietrzu na wysokości około 3000 metrów. Jej wielkość pozorna wynosiła połowę średnicy księżyca w pełni. Oprócz Doroby widzieli ją także inni członkowie załogi. A tutaj źródłem jest gazeta Przekrój numer 1680 z 1977 roku pod tytułem Czy to było UFO? I dalej lata 40. Przebywając pewnego lipcowego dnia 1944 roku około godziny 18 na skrzyżowaniu ulic Sakramentek i Piekarskiej, Roman C., i też tu nazwisko zostało zastrzeżone, dostrzegł na tle błękitnego nieba wąską taśmę o połysku metalicznym, tak to określił, która przesuwała się szybko na dużej wysokości, w kierunku prostopadłym do swojej długości. A po przemieszczeniu około kilkudziesięciu metrów zniknęła. Kilkanaście sekund później w miejscu zniknięcia pierwszej pojawiła się druga taśma, podobna, która przesunęła się w kierunku przeciwnym do tamtej, po czym również zniknęła. Następnie obie te taśmy pojawiły się kolejno jedna po drugiej i wykonawszy takie same manewry, ale w kierunku prostopadłym do poprzednich, ponownie zniknęły. W sumie cztery taśmy, jak to określa świadek, zakreśliły na tle nieba powierzchnię jakby prostokąta. Zjawisko to powtarzało się regularnie co około 20 sekund i trwało mniej więcej 20 minut, nie zmieniając położenia na niebie, oprócz Romana C. Zjawisko to widziało także kilku innych przypadkowych przechodniów. A źródłem tutaj jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. A my cały czas jesteśmy w czasach II wojny światowej. Antoni Szachnowski, założyciel anglo-polskiego klubu badań UFO, widział latem 1944 roku w czasie ofensywy wojsk alianckich w okolicach Loretto we Włoszech oraz wraz z innymi towarzyszami broni wiszący nieruchomo na niebie metaliczny obiekt w kształcie jaja. Zarówno Niemcy, jak i alianci otworzyli w jego kierunku ogień, który nie uczynił jednak temu przedmiotowi, temu pojazdowi najmniejszej szkody. Po minucie lub dwóch obiekt odleciał z ogromną szybkością, wznosząc się pod kątem około 50 stopni. I tutaj źródłami są czasopisma brytyjskie, jak chociażby London Advertiser z dnia 10 kwietnia 1973 roku. Idziemy, drodzy Państwo, dalej. W lutym 1960 roku niektóre czasopisma polskie przedstawiły wypowiedź pierwszego oficera statku MS Hugo Kołłątaj, J. Chrapkiewicza, w związku ze zjawiskiem, jakie zaobserwowano 24 listopada 1959 roku, w czasie gdy statek znajdował się w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Posłuchajmy. Po dokładnych pomiarach ustalających dokładne położenie jednostki ujrzałem niespodziewanie na niebie około 20 stopni od prawej burty statku świetlny obiekt otoczony białym blaskiem, jak gdyby neonowego światła. Punkt znajdował się mniej więcej około 10 stopni powyżej planety Saturn. Świecący obiekt zbliżał się z wielką szybkością. Gdy był dokładnie widoczny, zauważyliśmy, że miał u góry kształt wypukły, a u dołu płaski. W pewnym momencie świetlny punkt zatrzymał się, by następnie z niesamowitą szybkością oddalić się od nas i zniknąć za horyzontem. Obserwowaliśmy to zjawisko wraz z kapitanem statku Jerzym Pszennym i kilkunastoma członkami załogi. Niezwykła szybkość i kształt świecącego przedmiotu, nagła zmiana kierunku jego lotu, nie dająca się porównać z żadnymi zmianami nam ziemskimi i astronomicznymi zjawiskami. Pamiętajmy o tym, że te obserwacje są dokonywane także przez osoby, które są profesjonalistami. No kto jak kto, ale marynarze czy lotnicy te zjawiska znają, są na morzu, często widzą różne rzeczy, więc tutaj podobne relacje nadeszły od załóg statków innych bander płynących w tym samym regionie. A źródła to sensacyjne obserwacje załogi polskiego statku, Dziennik Polski numer 43 z dnia 20 lutego 1960 roku i Gazeta Pomorska z dnia 20 lutego 1960 roku, rewelacje marynarzy, latający talerz na horyzoncie. I kolejna relacja, a w zasadzie informacja. W sierpniu 1960 roku, w czasie wycieczki w Alpach Szwajcarskich, pani magister Maryla H., tu też nazwisko zastrzeżone, wykonywała zdjęcia, które następnie wklejała do albumu. Pół roku później jeden ze znajomych, przeglądając album, dostrzegł niezauważony dotąd obiekt unoszący się nad zaśnieżonymi szczytami gór. W trakcie wykonywania zdjęcia pani H. nie zauważyła tego obiektu, będąc zajęta podziwianiem krajobrazu gór. W związku z czym nie wiadomo, czy był on widoczny wzrokowo, czy też nie. A zdjęcie wraz z powiększeniem obiektu było publikowane w materiałach źródłowych, czyli Kurier Polski z dnia 27 lutego 1975 roku, tytuł artykułu Kto wierzy w latające talerze oraz także Kurier Polski z dnia 9 stycznia 1976 roku w poszukiwaniu kosmicznych braci. W sierpniu 1962 roku około godziny 19 mieszkający w New Jersey na wysokim brzegu rzeki Hudson M. Doruba spojrzał w kierunku Nowego Jorku i na wysokości około 1000 metrów ujrzał unoszący się nad miastem, jak to nazwał, samolot pozbawiony skrzydeł. Poruszał się bez najmniejszego odgłosu w kierunku północnym, w górę rzeki. Przypominał kształtem cygaro, którego zewnętrzna powierzchnia wyglądała, jakby była wykonana z polerowanego metalu, co przy pogodnym niebie w promieniach zachodzącego słońca wywoływało wrażenie, że jest różowa. Świadek obserwował ten obiekt wraz z bratem przez około 5 minut, dopóki nie zniknął za linią horyzontu. A tutaj źródłem mamy gazetę Przekrój numer 1608 z 1977 roku. Czy to było UFO? A teraz informacja od naukowców z pustyni Gobi. Przebywający 27 sierpnia 1964 roku na pustyni Gobi w Mongolii, w odległości około 15 km od Gurwan, członkowie ekspedycji naukowej zauważyli o godzinie 22.08 wznoszący się pionowo z nad gór jasnożółty, kulisty obiekt wielkości gwiazdy, otoczony ciemną otoczką wielkości księżyca w pełni, która z kolei była otoczona trzy razy większą po światu. Obiekt ten na pewnej wysokości zatrzymał się, błysnął, trochę się powiększył i poleciał w kierunku północno-wschodnim. Odległość od świadków do obiektu wynosiła według ich oceny około 20 km. I tutaj wykonano zdjęcie obiektu, a źródłem informacji jest Archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Lata 70. W 1970 roku w czasie rejsu parowcem kopalnia Wałbrzych po Morzu Śródziemnym między Walencją a Majorką doszło do obserwacji dokonanej przez drugiego oficera Józefa Gawłowicza i dwóch sterników, młodszego i starszego marynarza oraz asystenta pokładowego, którzy pełnili wachtę od północy do godziny czwartej. Współrzędne pozycje statku podane o północy przez trzeciego oficera wynosiły 39,5 stopnia szerokości północnej i 1 stopień długości wschodniej. Statek płynął do Włoch i był na kursie 0,50 prowadzącym do Genui. Kurs był dokładnie północny i prowadził wzdłuż południka 1 stopnia. Szybkość wynosiła 6 węzłów, ponieważ niedaleko Ibizy zerwał się silny wiatr, który dął prosto w dziób statku. Gdy minęła druga godzina wachty, a latarnia na Columbrate Grande widoczna była 80 stopni na lewo od dziobu, przy trawersie z drugiej burty Gawłowicz zauważył bardzo silne białe światło. Myślał, że to statek będący na kursie kolizyjnym, ale asystent krzyknął, że to nie światło statku, lecz słup ognia. Spojrzał więc przez lornetkę i potwierdził jego spostrzeżenia. Światło było bardzo jaskrawe, podobne do płomienia palnika acetylenowego. Powiadomił o obserwacji kapitana, który wydał sternikowi polecenie. Lewa na burtę, kurs 270. Zamiast na północ płynęli więc na zachód, zostawiając obiekt za rufą statku. Zauważyli jednak, że słup szybko się zbliża. Włączyli radar, aby sprawdzić, w jakiej jest on odległości, ale na ekranie nie było widać żadnego echa. Gdy przełączyli go na mniejszy zakres, ekran zrobił się mleczny, po czym przygasł. Kapitan wydał kolejny rozkaz. Lewa na burtę, kurs 180. Skierowujący statek na kurs południowy. Po tym manewrze słup ognia znalazł się z lewej burty statku. Następnie kapitan polecił dać 5 sygnałów świetlnych lampą Aldis oraz dźwiękowych za pomocą syreny parowej oznaczających w międzynarodowym kodzie niemożliwość uniknięcia kolizji. Po chwili 30 stopni na prawo i 30 stopni na lewo od słupa ognia, obiekt więc musiał być bardzo ogromny, zabłysło 5 krótkich świateł. Snopy tych świateł były skierowane w niebo i zsynchronizowane z 5 dziwnymi, krótkimi dźwiękami przypominającymi rozbijanie się o betonową płytę ogromnych kropli oliwy. Gdy zapalono na statku 2 czerwone światła oznaczające „nie odpowiadam za swoje ruchy”, słup ognia zaczął maleć i przesuwać się w kierunku Barcelony, gdzie wkrótce znikł. I tutaj źródła są bardzo różne. Józef Gawłowicz, Ścigani, to źródło w Przekroju numer 1705 z dnia 11 grudnia 1977 roku. Lucjan Znicz opisywał także w Gościach z kosmosu. Fakt numer 14 z 1980 roku, co 10 dni, polski NOL. I też Lucjan Znicz, Goście z kosmosu, ilustracja karuzeli czy pulpit sterowniczy. Oraz fakt numer 13 z dnia 28 marca 1987 roku. 17 września 1982 roku, około godziny 20, załoga statku generał Ben była świadkiem niezwykłego zjawiska. Pierwszy zauważył je marynarz wachtowy LP, dane zastrzeżone. Posłuchajmy całej relacji. Jeden rumb za trawersem lewej burty na wysokości około 30 stopni płonęły w głębi nieba blisko siebie dwa jasne ogniska pomarańczowego światła. Na chwilę zjawisko przesłoniła chmura. Po jej oddaleniu się świadkowie ujrzeli falujące barwy we wszystkich odcieniach czerwieni, zieleni, szafiru i fioletu. Nagle z tej ferii barw wystrzelił w ich kierunku ognisty pocisk błyskawicznie rosnący w oczach. Gdy osiągnął trzykrotną wielkość Syriusza, przeobraził się w rosnącą w szybkim tempie kulę w kolorze oliwkowo-pomarańczowym, osiągając w pewnej chwili średnicę większą od średnicy Księżyca w pełni. Wtedy nastąpiło trzykrotne, gwałtowne wypromieniowanie kręgów poświaty rozchodzących się od kuli z ogromną prędkością, a po około 10 sekundach jej natychmiastowe zniknięcie. Po kilkunastu sekundach zjawisko powtórzyło się, tym razem jednak kula miała kolor szafirowo-fioletowy i otoczona była zielono-białym blaskiem. Również i ona zniknęła, jak wyłączony przełącznikiem obraz filmowy. A w miejscach ukazania się obu kul pojawiły się dwie przeźroczyste pary pasów. Świadkowie określili je jako wrzeciona zjonizowanej materii. W jednym z pasów było wyraźnie widać jasno-srebrzyste cząstki uformowane w słup światła. W chwili obserwacji statek znajdował się na południowym Atlantyku w odległości około 170 mil morskich od wybrzeży Brazylii i płynął kursem 24 stopnie. Kierunek i siła wiatru 4 stopnie w skali Beauforta. Kule pojawiły się nad widnokręgiem na wysokości około 35 stopni. Uśredniony namiar na pasy jonizacji wynosił około 315 stopni. Co było dalej? Następnego dnia wieczorem wiele osób załogi generała Bema zgromadziło się na lewym skrzydle mostku statku w nadziei powtórnego ujrzenia zjawiska z dnia poprzedniego. I nie zawiedli się. O godzinie 19.45 na niebie rozbłysła mała gwiazdka w rozszerzającej się pomarańczowo-oliwkowej kulistej otoczce. Po kilkunastu sekundach zniknęła, pozostawiając po sobie blady ślad, blady pas jonizacji. Kilkanaście sekund później pojawiły się następne, czyli ogółem sześć o tej samej barwie i zachowaniu, z tym, że każda kolejna wydawała się być większa od poprzedniej. Siódma miała kolor szafirowy z odcieniem intensywnego fioletu i miała na krawędzi pierścieniową otoczkę jasno-zielonego blasku. Ósma i zarazem ostatnia miała barwę taką samą jak sześć pierwszych. Była przy tym największa ze wszystkich i najbardziej nasycona złotym kolorem. Zanik tych pasów jonizacji nastąpił o godzinie 20.30. W chwili obserwacji statek znajdował się na pozycji 3 stopnie 31 z minut S i 30 stopni 16 minut W i płynął tym samym kursem co poprzedniego dnia. Kierunek i siła wiatru 3 stopnie w skali Beauforta. Wysokość kątowa, na jakiej pojawiły się kule, wynosiła od 35 do 50 stopni nad horyzontem, a uśredniony namiar na pasy jonizacji 225 stopni. I tutaj źródłem jest archiwum Klubu Kontaktów Kosmicznych w Bydgoszczy. Na marginesie tych dwóch obserwacji załogi generała Bema warto dodać, iż w dzienniku okrętowym numer 33 na stronie 71, pozycja 39 pod datą 18 września 1982 roku zanotowano. W dniu dzisiejszym o godzinie od 0 do 04 zauważono nieprawidłowość w funkcjonowaniu odbiornika systemu nawigacyjnego Omega, polegającą na dwukrotnie szybszym przesuwie taśmy rejestratora niż normalnie, a w konsekwencji wyrysowaniu dwóch dodatkowych linii, czyli hiperbol. Interpretacja tego zapisu rejestratora sugeruje przepłynięcie przez statek dwukrotnie większej odległości, niż by to wynikało ze zliczenia. Podobna sytuacja nigdy przedtem nie została zauważona. Czy to miało jakiś związek z obserwowanymi zjawiskami? I przenosimy Państwa teraz do roku 1983. I to dość daleko od Polski, bo do Iraku. 3 stycznia tego roku o godzinie 5.01 w Basrach Franciszek Spierzak czekał przed udaniem się do pracy przed drzwiami baraku na jednego z kolegów, gdy w pewnym momencie zauważył wysoko na niebie na zachód od obozu dwie smugi czerwonego światła wiszące nieruchomo pionowo obok siebie. Dokładnie nad łuną czerwonego światła jednego z szybów naftowych na pograniczu Iraku i Kuwejtu. Obie smugi były tej samej długości. Stosunek szerokości do długości wynosił jak 1:8. Na samym dole każdej z nich znajdowały się jaskrawo-czerwone plamy. Co kilkanaście sekund od tych dolnych plam odrywały się podobne co do wielkości jaskrawości plamy i wędrowały z jednostajną prędkością do góry. W obydwu smugach działo się to niejednocześnie, ale w ten sam sposób. O godzinie 6 Spierzak poszedł do pracy, ale jeszcze kilkakrotnie wychodził na zewnątrz oglądać to zjawisko. Zauważył, że zmieniało kolor od czerwonego przez różowy do białego. Po godzinie 6 od zachodu zaczęły napływać chmury, które w końcu uniemożliwiły prowadzenie dalszej obserwacji. Po raz ostatni zjawisko było widoczne o godzinie 6.18. Według obliczeń świadka smugi znajdowały się na wysokości prawie 10 tysięcy metrów nad ziemią, przy czym szerokość obiektów wynosiła 20,5 metra, a długość aż 165 metrów. Unosiły się nad szybem naftowym w rejonie irackiego osiedla Safran. Podczas ponad 8-miesięcznego pobytu świadka na tym terenie powyższe zjawisko zostało zaobserwowane tylko raz. Razem z nim obserwowało je również 40 polskich pracowników Budimexu. A źródłem jest książka Lucjana Znicza, Goście z kosmosu. Wszystko, co o nich wiemy, to kolejny artykuł ukazał się w Faktach w numerze 46 i 47 z 1983 roku. Fakty to była gazeta wydawana w Bydgoszczy. Kolejny przypadek, rok 84, 16 dzień marca. Arkady Szturman przejął wachtę o godzinie 20. Statek, niestety nie podano tutaj jego nazwy, znajdował się wówczas w odległości około 220 mil morskich od wybrzeży Chile. Pogoda była piękna, na niebie nie było ani jednej chmurki, nad wschodnim horyzontem wznosił się księżyc. Szturman spacerował po mostku, gdy nagle asystent zawołał: Panie drugi, co to jest? Spojrzał więc we wskazanym kierunku i oniemiał. Przed prawym trawersem w pozycji 230 stopni na wysokości około 30 stopni nad linią horyzontu, w pobliżu gwiazdozbioru Aries, znajdowało się zagadkowe światło. Patrząc przez lornetkę, zauważył, że ma biały kolor i jest wielkości gwiazdy Syriusz. Było otoczone grubym pierścieniem białej mgły, który miał średnicę księżyca w pełni i nie przylegał bezpośrednio do świecącego punktu. Obiekt przemieszczał się w kierunku północnym. Szturman zawiadomił o swojej obserwacji kapitana, który z kolei telefonicznie wezwał na mostek ochmistrza i lekarza. Gdy zebrane osoby znajdowały się na mostku, obiekt znajdował się na tle gwiazdozbioru Oriona i przelatywał w pobliżu gwiazdy Beatrix i Betelgeza. Mgielny pierścień zwiększał swoją średnicę i stawał się coraz bardziej rozmyty. Wkrótce znikł, a świecący punkt rozdwoił się. Widoczne teraz oba punkty świetlne słabiej już świeciły, oddaliły się od siebie, lecąc w prostopadłych do siebie kierunkach. Wkrótce stracono je z widoku. Dochodziła godzina 20:30 czasu lokalnego. Zmrok zapadł szybko. Szturman wszedł do kabiny nawigacyjnej i zanotował pozycję statku. 40 stopni, 42 minuty, 55 sekund szerokości południowej i 78 stopni, 39 minut, 34 sekundy długości zachodniej. Świadek wyklucza tutaj całkowicie możliwość obserwacji sztucznego satelity lub meteorytu. Wątpi też, by 5 osób uległo halucynacji. Pułap lotu obiektu ocenił na 10 do 15 tysięcy metrów, zaś prędkość kątową na 40 stopni na minutę, co daje prędkość liniową wynoszącą około 500 km na godzinę. Ten opis ukazał się w Panoramie numer 19 z dnia 6 maja 1984 roku pod tytułem Coś nad oceanem. I kolejna obserwacja, która powinna właściwie zostać zaklasyfikowana jako obserwacja radarowa, gdyż wizualnie obiekt nie był obserwowany, jednak ze względu na to, iż przebieg tego zdarzenia był podobny do obserwacji radarowo-wizualnych, posłuchajmy. 18 czerwca 1984 roku, około godziny 20:30, statek MS Edgar L. Beida, dowodzony przez kapitana Edmunda M., tutaj też dane zastrzeżone, znajdował się na Morzu Ligurijskim u wybrzeży Włoch w pozycji 43 stopnie 48 minut N i 10 stopni 6 minut IST. Ruch na morzu był niewielki, w związku z czym kapitan zwolnił oficera wachtowego i sternika, pozostając na mostku sam. Radar wskazywał trzy wyraźne, ale nieduże echa w odległości około 4 mil morskich i w kierunku około 45 stopni w lewo od dziobu. Wskazywały one na stojące lub poruszające się z minimalną szybkością kutry rybackie lub jachty. Wkrótce jednak kapitan zobaczył w odległości 2,5 mili morskiej dwa płynące blisko siebie kutry rybackie. Trzeciego nie widział. Chcąc ustalić jego położenie, spojrzał na ekran radaru i niemal podskoczył z wrażenia. Trzecie echo z dużą szybkością zbliżało się do niego kursem kolizyjnym, grożąc zderzeniem. Wybiegł na pokład, chcąc naocznie ocenić sytuację, i zdębiał. Morze było gładkie i puste, poza dwoma zauważonymi wcześniej kutrami. Było to dziwne, ponieważ trzecie echo radarowe było bliżej niż pozostałe dwa należące do kutrów. Podobnie wrócił do radaru. Na ekranie duża, kształtna plama, fosforyzująca jaskrawo-zielonym światłem radarowego echa, wskazywała na obecność jakiegoś obiektu znajdującego się z lewej burty statku na wysokości mostka w odległości około jednego kabla, czyli 180 metrów. Ów niewidoczny obiekt poruszał się teraz równolegle do statku z taką samą prędkością, mimo iż jeszcze przed chwilą poruszał się z bardzo dużą szybkością kursem kolizyjnym. Znów wyszedł na pokład, ale wokół była cisza i spokojne morze, powrócił więc do obserwacji ekranu radaru. Plamka wciąż była widoczna na ekranie, ale powoli zaczęła zostawać z tyłu. Gdy znalazła się w pozycji 45 stopni w tył od trawersu i w odległości dwóch kabli, kapitan chwycił lornetkę i znowu wyskoczył na pokład. Mimo dokładnych poszukiwań niczego nie dostrzegł. Po raz kolejny wrócił przed ekran radaru. Dziwne echo nadal na nim było widoczne. Po chwili gwałtownie ruszyło wstecz, oddalając się łukiem od statku i przebywając odległość jednej mili morskiej w ciągu kilku sekund, po czym nagle jakby rozprysło się i znikło. Jego szybkość w momencie oddalania się od statku kapitan ocenił na około 1200 km na godzinę. Radar okazał się sprawny, fałszywe echo wykluczone. Od 28 lat posługuje się radarem na co dzień, skonstatował na koniec kapitan. Tutaj źródłem jest archiwum klubu kontaktów kosmicznych w Bydgoszczy. Tyle na dziś, drodzy Państwo. Tyle obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających przez Polaków na obczy...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów pierwiastek, srebrzysty. Bardzo dziwny, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko 2 elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska i wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają 3 izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła.
jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest

0: przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy 5 i 6 bloku w Czarnobylu. To jest po prostu taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj

niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania turbin, do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na sam na rozwinięcie tej awarii. Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda. I w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące, ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje.
Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca.
Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa. I ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13, 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa i proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał.
I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel Sergiej Akulinin po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano 2 razy więcej materiału niż w czasie samej awarii.
Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo 2 doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej zostało od tego drugiego wybuchu wodoru no, mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszkodzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar, ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przygniecenia belką tak przenoszoną przez dźwig. 2 samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania
Oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i byli, mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich, jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało, średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety i zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl i tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ.
Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie, dlatego że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej milion razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód. W tej chwili to jest taki stan, jak w tej chwili mamy, ale w najbliższej przyszłości myśli się o właściwie pozostawieniu tylko części tej strefy 10-kilometrowej i praktycznie cały ten obszar zostanie otworzony. Tam być może Państwo nie zauważyli, ale paradoks polegał na tym, że mieszkańcy tych rejonów całą awarię przeżyli w tym miejscu, ponieważ poziom promieniowania był niższy. Natomiast dlatego, że miejscowość Polesko, czyli Poleskoje, czyli po polsku Chabno, tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania, to wysiedlono z całego rejonu ludzi zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 1997 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 1995 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt. Dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie. Koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem.
Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych. W pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych. Proszę Państwa, można domowym sposobem wyekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł Michał.
patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on no prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, to, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. Więc to, a w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł. Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 raza od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje.
wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem stu kilkudziesięciu osób. To już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma. Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest tak lekko licząc 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się tam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach
była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś no, 3 metrów, 3-4. Czyli taka konstrukcja z rur, ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to są tego typu umocowania. Dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Magdalena Rowicka. Jestem na co dzień pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. A dzisiaj na zaproszenie Wawerskiego Centrum Kultury chciałabym powiedzieć Państwu trochę o profilaktyce czegoś, co nazywamy problemowym używaniem urządzeń cyfrowych. Będziemy to sobie rozszyfrowywać w czasie dzisiejszego spotkania. Chciałam się skupić również na dzieciach, od brzdąca do nastolatka, w dużej mierze na tych najmłodszych dzieciach, bo to od nich się wszystko zaczyna, a w tym coraz to późniejszym wieku albo mamy coraz większe problemy, albo jako rodzice, opiekunowie zastanawiamy się, jak wdrożyć tego naszego wczesnego, późniejszego nastolatka w świat technologii. I trochę o tym, jak to zrobić bezpiecznie i czego raczej nie robić, powiemy sobie dzisiaj. Zanim jednak o samej profilaktyce, to chciałabym to problemowe korzystanie czy używanie urządzeń cyfrowych troszeczkę spozycjonować, to znaczy powiedzieć, gdzie my jesteśmy i być może niestety troszkę Państwa przestraszyć, bo my, proszę Państwa, jesteśmy, mówiąc językiem już takim psychopatologicznym, w obszarze uzależnień. Uzależnienia, jak z całą pewnością Państwo wiedzą, między innymi są od substancji, no czyli od alkoholu, ale też od takich substancji, które są nielegalne, ale także uzależnienia możemy powiedzieć, że są od czynności. I właśnie dwie takie czynności zostały formalnie wpisane do klasyfikacji, takich międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń. To jest bardzo ważne, ponieważ to oznacza, że już formalnie możemy mówić o takim zaburzeniu o charakterze uzależnienia od grania w gry hazardowe, stąd te kości, i o zaburzeniu o charakterze uzależnienia od gier komputerowych. Ale na spokojnie, uzależnienie dotyczy około 5% populacji, zatem to, że nasze dziecko, nawet 9-letnie, 12-letnie gra w gry komputerowe, to trzymamy kciuki, żeby do uzależnienia jeszcze był naprawdę kawał drogi. A co zrobić, żeby tę drogę wydłużyć, albo żeby w ogóle ją przeciąć, tak? Żeby nasze dziecko korzystało z komputera, korzystało z innych technologii cyfrowych bez niebezpieczeństwa. O tym trochę sobie dzisiaj powiemy. Ale jak mówimy o, no właśnie, o uzależnieniu, czy w ogóle o korzystaniu z gier komputerowych, to nie jest jedyny rodzaj urządzenia, jedyny rodzaj czynności, którą możemy za pośrednictwem takich urządzeń wykonywać. Bo mamy również sam komputer, tak? Mamy sieci społecznościowe, mamy smartfona i na tym smartfonie bardzo często dzieci, później nastolatki korzystają z bardzo różnych funkcji, z różnych aplikacji, z różnych portali, oglądają filmy, takie dłuższe filmy, półtora godzinne, oglądają seriale, ale też oglądają krótkie filmiki na takich portalach, gdzie te filmiki mogą być nawet kilkuminutowe. I takie oczywiście oglądanie bierne, to my już od początku wiemy, że może nie jest najlepszym pomysłem, ale proszę Państwa, okazuje się, że część nastolatków nie tyle ogląda biernie na takich portalach krótkie filmy, ale samodzielnie je tworzy. I myślę, że jeśli nasze dzieci okazałoby się, że w ten sposób korzystają z technologii, to możemy tylko to wspierać i być dumni. Ale jeżeli chodzi o zaburzenia, bo jeszcze pozycjonujemy, a to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czy to, przed czym będziemy przestrzegać, to mówimy o tym, że mamy coś takiego jak zgeneralizowane problemowe używanie internetu, a także drugi rodzaj, specyficzne problemowe używanie internetu. I to zgeneralizowane wygląda trochę tak, byśmy powiedzieli, jakby ktoś no tak marnował trochę czas siedząc w tym komputerze albo siedząc z nosem w telefonie i nie robił niczego konkretnego. To są takie czynności, które po pewnym czasie ich wykonywania, nawet po krótkim czasie ich wykonywania, nas męczą. Męczą nas poznawczo, męczą nas psychicznie. Bo ile można oglądać filmików 30-sekundowych o kotkach, które nie były w stanie przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. No to jest śmieszne za pierwszym razem, ale za piątym, dziesiątym i po pół godzinie to już jest po prostu męczące. Nasza uwaga musi być bardzo szybko przekierowywana z jednego filmu na drugi, gdzie raz jest jeden kot bohaterem, innym razem mały pies. To jest bardzo męczące. Stąd takie zgeneralizowane używanie to nic konkretnego, przeskakiwanie z różnych czynności, z jednych czynności na inne i trochę, no takie marnowanie czasu, byśmy powiedzieli. Natomiast specyficzne, problemowe używanie internetu jest związane ze specyficzną czynnością. Tutaj są wymienione dla przykładu trzy takie czynności, czyli korzystanie z sieci społecznościowych. Taką chyba najstarszą i nam wszystkim znaną siecią społecznościową jest ta, która jest na slajdzie, ale oczywiście te sieci społecznościowe się zmieniają i co młodsze pokolenie, to trochę nowsze nazwy i trochę inne funkcjonalności. Kolejnym jest takie korzystanie ze smartfona. Smartfon w zasadzie jest telefonem, ale okazuje się, że chyba najrzadziej służy nam faktycznie do dzwonienia albo do pisania SMS-ów, zwłaszcza jak mówimy o osobach problemowo korzystających, a dużo częściej to jest oglądanie filmików, granie w gry prostsze, bardziej skomplikowane, raczej takie rozszerzone używanie niż tylko to, do czego ten telefon był stworzony. No i oczywiście jako ostatnie to granie w gry komputerowe, ale ostrzegam, tak, albo zachęcam do tego, aby nie demonizować gier. Oczywiście jakiś niewielki procent osób, także dzieci, może zacząć używać gier komputerowych w sposób taki przypominający uzależnienie, ale naprawdę znakomita większość robi to w sposób bezpieczny. Chciałabym w pierwszej kolejności podzielić się z Państwem takimi, myślę, że bardzo ważnymi właśnie w kontekście profilaktyki tego, co robić, czego nie robić, wynikami badań, które przeprowadziliśmy wraz z zespołem. To były badania zatytułowane Brzdąc w sieci, używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku od urodzenia do końca szóstego roku życia. Oczywiście te wyniki, które będę prezentowała, będą skupiały się na odpowiedziach rodziców, bo z dwulatkami nie prowadziliśmy rozmów, prowadziliśmy te rozmowy z pięcio- i sześciolatkami. Te badania były przeprowadzone w 2020 roku, czyli no one się powoli starzeją, ale w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że są dość młode. To był okres już pandemiczny i oczywiście pytaliśmy rodziców, czy coś się zmieniło w związku z pandemią, ale proszę zwrócić uwagę, że ten wiek dzieci to jest wiek jeszcze przed przedszkolem i przedszkolny, tak? To jest ta grupa, która nie ucierpiała na pandemii aż tak bardzo jak grupa szkolna, to znaczy nie ucierpiała w takim stopniu, że nie mogła fizycznie chodzić do szkoły, tak? Przedszkola przez bardzo długi czas były otwarte. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, które nam się absolutnie cisnęło na usta, tak, jak przygotowaliśmy ten projekt, to było, czy małe dzieci w ogóle używają urządzeń mobilnych, cyfrowych, ekranowych, tak? Mówimy o urządzeniach takich jak laptop, ale przede wszystkim tablet i smartfon. No i dodatkowo jeszcze zapytaliśmy o smartwatche, ale one w ogóle nie są popularne w tej grupie wiekowej. No i oczywiście, gdybyśmy byli na żywo, to bym Państwa zapytała, jak Państwo myślą, jaki procent dzieci w wieku od zera do szóstego roku życia korzysta albo jest eksponowana na tego typu urządzenia. Wyłączamy telewizor na potrzeby tego badania. Powiem później dlaczego. No właśnie, tak? I tutaj w zależności od tego, co by Państwo powiedzieli, to byśmy sobie podyskutowali. Ja mam takie doświadczenia, że jeśli pytam osoby, które mają poczucie, że jest tego za dużo w tak młodym wieku, to mówią 80%, 90%. Natomiast osoby, które nie mają poczucia, że tutaj jest jakiekolwiek zagrożenie i że tutaj cokolwiek jest nie tak, to mówią, że jest to może 25%. No prawda, jak to zwykle bywa, leży po środku. Jest to mniej więcej połowa, tak? Co drugie dziecko w wieku od 0 do 6 lat, do skończonego 6 roku życia, używa urządzeń cyfrowych, mobilnych, ekranowych, tak? I 50% to jest dużo czy mało, tak? Powinniśmy sobie zadać to pytanie. No to jest, proszę Państwa, co drugie dziecko w tym wieku. To jest sporo. Ale może to jest co drugie dziecko w tym wieku, ponieważ to sześciolatki nam podbijają te punkty, tak? To sześciolatki nam podbijają skalę, a wszystkie dzieci poniżej tego szóstego roku życia nie korzystają. Więc oczywiście sprawdziliśmy, czy faktycznie tak jest i troszeczkę tak, to znaczy im starszy wiek dziecka, w tabeli tutaj jest przedstawiony w miesiącach i w latach, im starszy wiek dziecka, tym większy procent dzieci korzysta. Tak, czyli w przypadku dzieci do ukończenia pierwszego roku życia jest to 12%, czyli możemy powiedzieć, że co dziesiąty niespełna roczny brzdąc jest eksponowany, bo tutaj trudno powiedzieć, że używa, tak, ale jest eksponowany na te ekrany, na te małe ekrany, nie na telewizory, tak, że rodzice oglądają wiadomości, dziecko leży gdzieś tam niedaleko i w związku z tym rodzice przyznają, okej, no jest eksponowany. Nie, tutaj mówimy o takim intencjonalnym daniu czy położeniu przed dzieckiem takiego ekranu. Więc co dziesiąty taki maluch, ale już co trzeci dwulatek. Tak, ponad połowa 3-4-latków, aż w końcu 3/4 5- i 6-latków. To są dzieci w wieku przedszkolnym, tak? 3/4 dzieci w wieku 5 i 6 lat rodzice przyznają, że używa w miarę regularnie urządzeń cyfrowych, urządzeń ekranowych, takich jak tablety, smartfony czy laptopy. To jest dużo. I nasze rozmowy z nauczycielami przedszkolnymi pokazują, że nauczyciele przedszkolni widzą, że jest to pewien problem. Widzą, są w stanie rozpoznać, co się dzieje, jeśli dziecko w ciągu weekendu korzystało z tych urządzeń, bo to nie jest w ciągu weekendu 15 minut. To jak już jest, jak się worek rozpruje, to jest to całkiem sporo czasu. I nauczyciele przyznają, mówimy o przedszkolu w dalszym ciągu, przyznają, że zachowanie dziecka się zmienia, że po weekendzie dziecko jest dużo bardziej pobudzone, dużo trudniej jest mu usiedzieć, dużo trudniej jest mu się bawić w sposób taki spokojny i mniej więcej do środy trwa uspokajanie, tak? Do piątku wtedy możemy realizować program, bawić się, zachowywać pewne reguły, a potem tak jest trochę loteria, co się wydarzy w weekend w domu. I kolejny wynik, to oczywiście pytaliśmy, w jakim wieku dzieci zaczęły używać, tak? W jakim wieku była inicjacja technologiczna, czyli był dany od tego momentu, był dany ten tablet albo telefon. I jest to 2 lata i 2 miesiące, tak? Jest to bardzo wcześnie, tak? Wyobraźmy sobie, może jest koło Państwa dwulatek, to jest naprawdę bardzo młody wiek i to, co dajemy, te treści, które dajemy z tym telefonem, muszą być bardzo odpowiednie do tego wieku, tak? Do wieku rozwojowego, emocjonalnego, do możliwości zrozumienia, co jest, do możliwości zrozumienia, że to, co jest, jest bajką, jest fikcją. Jeżeli jest jakiś morał, to też pytanie, czy dwulatek jest w stanie ten morał z tej bajki zrozumieć. I kolejne kilka wyników, takich myślę ważnych, bo dużych, tak? 3/4 dzieci z tych, które korzystają, tak? Czyli z połowy, która korzysta, to są dzieci, które korzystają z urządzeń, które mają dostęp do internetu. I zaledwie 5% korzysta z urządzeń, które są offline. To jest ważne, ponieważ jeżeli urządzenie ma dostęp do internetu, to znaczy, że jeżeli nas nie ma w pobliżu, to my trochę tracimy kontrolę nad treściami, które dziecko może oglądać. Są oczywiście różnego rodzaju oprogramowania, które mają za zadanie chronić dzieci przed treściami dla nich niedostosowanymi, tak? Ale jako psychologowie, jako pedagodzy mamy wrażenie, że najlepszym takim kimś, kto stoi na straży, to jest jednak opiekun, rodzic, który wie, czy ta bajka, ta treść z takim bohaterem może być chomik, bohaterem może być świnka, czy to jest okej dla naszego dziecka, czy nie jest na przykład tak, że akurat nam chomiku umarł. i dziecko bardzo przeżywa tę stratę chomika, w związku z czym bajka z chomikiem będzie dla niego dodatkowo źródłem emocji i takiego przypomnienia o tym, że swojego chomika stracił. Więc ten chomik nie tyle jest nieodpowiedni dla naszej grupy wiekowej, ale w tym momencie dla naszego dziecka, bo akurat była jakaś historia, coś się wydarzyło. Już nie wspomnę o tym, że zdarzają się treści, które są trollowane i na przykład pod nazwą znanej bajki ze świnką może się okazać, że zostanie przemycona treść, gdzie zamiast tej postaci kreskówkowej świnki będzie pacynka, której będzie podrzynane gardło. I takie sytuacje też miały miejsce i oczywiście dzieci z płaczem przybiegały do rodziców, bo algorytmy nie były w stanie tego wychwycić. Kolejna kwestia z tym, że treści są online, że treści są w internecie. One są non-stop w internecie, tak? Czyli jak się kończy jedna bajka, to można kliknąć lub nawet nie i pojawia się kolejna. I my jako rodzice tracimy kontrolę nad czasem, tak? Nad tym, że bajka jest puszczona w telewizorze, bajka jest nagrana i jak bajka się skończy, no to jest koniec, tak? To nic więcej nie ma, to teraz dziecko zajmie się czymś innym. A jak to jest online, to jest taki bez większego ograniczenia cały czas możliwość dostępu. I kolejny wynik, który też nas trochę martwi. Dzieci, bardzo duża część dzieci, wśród tych, które korzystają, czyli przypominam, 50% w tym wieku korzysta, 80% w tej grupie korzysta samotnie, tak? Czyli bez innego dziecka, bez brata, bez siostry, bez kolegi, bez koleżanki, bez opiekuna, bez rodzica, bez dziadka. I to też się wiąże z tymi treściami online. Przygotowałam też taką tabelkę, w której chciałam pokazać, czy znowu nie jest tak, że to tylko sześciolatki korzystają same, a cała reszta korzysta w towarzystwie. No otóż nie, tak? Okazuje się, że nawet te dzieci do pierwszego roku życia, większość z nich, ponad 50%, korzysta sama. No i oczywiście moglibyśmy się zapytać, dlaczego? Najczęściej jest dlatego, że rodzice chcieliby dziecko uspokoić, chcieliby móc coś samemu zrobić i stąd, żeby dziecko samo zajęło się sobą, w związku z czym ten tablet albo ten smartfon. I każdy kolejny rok życia to jest trochę większy procent, aż dochodzimy do sześciolatków, w których 91%, w zasadzie prawie każde dziecko, które ma 6 lat i korzysta z tych urządzeń, robi to samodzielnie. To, proszę Państwa, niekoniecznie oznacza, że mamy samodzielne dziecko. To niekoniecznie oznacza, że mamy dziecko, które ogarnia nowe technologie na takim poziomie, że z całą pewnością sobie ze wszystkim w życiu poradzi, bo to może oznaczać, że nic więcej nie robi, że wybiera samotne siedzenie przed tabletem albo smartfonem, wgapianie się w ten telefon albo smartfon, wybiera nad interakcję z innymi dziećmi, wybiera nad zabawę klockami. I to już nie jest taki dobry kierunek. A teraz trochę pozytywnych rzeczy, bo jak ja mówię o uzależnieniach, to wpadam w taki ciemny nurt. Zapytaliśmy rodziców, czy posiadają, czy wprowadzają jakieś zasady związane z korzystaniem. I zaledwie 6% rodziców powiedziało, że nie. Że dzieci korzystają w dowolnym momencie, bez ograniczeń, przychodzą, biorą, coś robią, odstawiają, idą gdzieś indziej, wracają, tak? Czyli nie mają żadnych ograniczeń. I to jest dobra wiadomość, że zaledwie 6%, czyli znakomita większość jednak ma pewne ograniczenia. I jeżeli chodzi o takie najczęściej wskazywane sposoby czy zasady związane z korzystaniem. I tutaj w nawiasach mają Państwo podane procenty często i bardzo często, czyli nie tylko, że w ogóle stosują, na przykład rzadko stosują, ale stosują często lub bardzo często. To są bardzo wysokie wskazania i bardzo dobrze. Kontrola czasu, czyli ustalenie, że dziecko ma 15 minut dziennie na korzystanie z takiego telefonu. Kontrola treści. Ta kontrola sfera treści może na różne sposoby wyglądać. Może być tak, że mama, tata lub inny opiekun, dziadek, babcia zerknie, tak, co to jest. Albo jak dziecko ogląda, to tam od czasu do czasu przez ramię zerknie, co to ogląda i jest okej. Okay. Tak? Ale mamy trochę bardziej zaawansowane sposoby kontroli, na przykład programy czy aplikacje w trybie dla dziecka. I one już teraz powinny mieć tak dobrze opracowane algorytmy, które nie powinny pozwolić na takie treści trollowane, czyli treści, gdzie pod tytułem bajki, faktycznie istniejącej bajki, jest nagrana jakaś treść zupełnie nieadekwatna. Innym sposobem jest kontrolowanie instalowania nowych aplikacji. Jest to bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że nawet jeżeli dziecko posiada tablet, który jest takim tabletem domowym, ale może z niego korzystać, nie służy głównie rodzicowi do pracy, to dobrym pomysłem już dla takich starszych dzieci jest to, aby ustalić liczbę, limit aplikacji, które mogą być w tym samym czasie zainstalowane. I jak dziecko chciałoby nową aplikację, nową grę, to potrzebuje zdecydować, z której z tych, które są, powinno zrezygnować, tak? Czyli odinstalować. To jest takie nauczenie dziecka trochę odpowiedzialności, tak? Brania odpowiedzialności za swoje decyzje, przemyślenia, przeanalizowania, trochę może rozwiązywania problemów, tak? Która z tych aplikacji, która z tych gier jest dla mnie najciekawsza, z której już nie korzystam albo mniej korzystam i na jaką mogę ją zamienić. No i tutaj rodzice oczywiście wskazywali różne sposoby kontroli, między innymi poprzez wpisanie PIN-u, czyli jak dziecko chce zainstalować, to idzie do rodzica, żeby wpisało PIN, ale PIN okazywał się być bardzo szybko przechwytywane przez nasze pociechy i odcisk palca jest zdecydowanie bezpieczniejszy pod tym względem. No i kolejne wskazanie, już troszkę rzadsze, sprawdzanie historii przeglądarki w internecie, czyli sprawdzanie no trochę po fakcie, co takiego, gdzie dziecko było i jeżeli trafiłoby na treści nieadekwatne, ale nie bardzo wiedziałoby, co z tym zrobić. Nie ma takiego podejścia, że jak coś się dzieje nie okej, zwłaszcza w tym internecie magicznym, to przybiegnie do rodzica i powie, że coś widziało, bo nawet nie potrafi tego nazwać. Wie tylko, że się dziwnie z czymś czuje. Na przykład, jeżeli by to była jakaś erotyka albo pornografia. No bo to trochę inaczej niż zabijanie, tak? Więc nie jest to aż takie oczywiste dla małego dziecka. No to po fakcie zawsze rodzic może o tym porozmawiać, tak? Jest takie jakaś forma sprawdzenia, jakaś forma faktycznej weryfikacji. No i aplikacje chroniące przed treściami nieprzeznaczonymi dla dzieci, czyli nie tylko strony w wersji, może nie strony, ale aplikacje w wersji dla dziecka, ale dodatkowe aplikacje, które wyłapują treści nieadekwatne, zwłaszcza związane z przemocą, z agresją, z wulgarnym słownictwem, ale także właśnie z erotyką czy z pornografią. Zatem, proszę Państwa, dobrze się dzieje, tak? Dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w tym obszarze, Akademia NASK, czy w ogóle NASK, oferuje bardzo szeroki zakres poradników dla rodziców, właśnie dotyczących takich, no powiedzieliśmy sobie, technologicznych, tak, rzeczy, czyli jaką aplikację, w jaki sposób zainstalować, żeby było bezpieczniej. Ale teraz wracamy trochę do ciemniejszej strony. I kolejne pytanie, które zadaliśmy rodzicom, to było, czy korzystają z tych technologii jako straszaka, to znaczy jak nie zjesz brukselki, to dzisiaj będziesz szlaban na oglądanie filmów, czy na przykład korzystają z tych technologii jako marchewki, tak? Czyli jak wstaniesz od razu, to będziesz miał dodatkowe 15 minut. No i rodzice korzystają. Korzystają, bo jak to odkryli, to okazało się, że działa i jest to faktycznie taka skuteczna metoda, nawet byśmy powiedzieli wychowawcza. Tutaj mamy na slajdzie taki cytat z naszego badania. Bezcelowe przeszukiwanie sieci, żeby zabić czas, bo nam się nudzi. To może być dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy. Ja teraz bardzo szybko Państwu pokażę taką grafikę mówiącą o tym, jakie motywy, jakie motywacje do grania w gry komputerowe różne gry spełniają. I to, jeśli Państwo nieszczególnie się znają na grach, widzieli jedną albo dwie, proszę nie generalizować, bo te gry są bardzo szerokie, realizują wiele potrzeb dzieci, młodzieży, wiele potrzeb poznawczych, czyli takich związanych z tym, że jedna osoba chciałaby pobudować coś totalnie od zera, a inna chciałaby strategicznie zaplanować, no chociażby atak, albo też budowę miasta. Tak, i tutaj mamy no, towarzystwo, które dzieli się trochę na konkurencję, czyli rywalizację, ale też na społeczność, czyli na współpracę, mistrzostwo, czyli wyzwania. Tak, ja przekraczam swoje granice, to znaczy ja staję się coraz lepsza w czymś, a niekoniecznie konkuruję z innymi. Osiągnięcia, kreacja, zanurzenie, fantazjowanie, gry, które są grami fantasy, to jest jeszcze wyższy poziom niż fantastyczna książka. No i w końcu ta akcja, która być może jest najczęstsza, czy najczęściej ją widzimy, tak? Akcja, gdzie coś się bardzo, bardzo szybko dzieje, no a żeby coś się szybko działo, to bardzo często musi być to związane z destrukcją, przynajmniej tak twierdzą twórcy gier. I już na zakończenie rekomendacje dla rodziców, proszę Państwa, zwłaszcza jak mówimy o tym, o tych najmłodszych latach, to my jesteśmy wzorcami zachowania. To znaczy to, że my siedzimy przed komputerami, nad tabletami, przed smartfonami, my absolutnie modelujemy zachowanie naszych dzieci. Czyli w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się samym sobie, jak mamy takiego małego brzdąca w domu, ile my korzystamy, a nie musielibyśmy korzystać. Kolejna kwestia, ustalić limity i zasady. Za chwilkę pokażę przykład, oczywiście odniosę się do strony internetowej i jedną z zasad mogłoby być na weekend zrobienie sobie detoksu i całej rodzinie, z którą mieszkamy, detoksu cyfrowego, odłożenie telefonów, zamknięcie, wyjechanie razem na wycieczkę. I nie korzystanie z telefonów, nie korzystanie z oglądania filmów podczas jazdy, po prostu bycie tu i teraz i trochę rozejrzenie się dookoła, jak i ten świat jest piękny, jaka ta natura jest piękna. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony Domowe Zasady Ekranowe Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która rozszerza, opisując te zasady, które wymieniłam na slajdzie, tak? Czyli ograniczaj czas przed ekranem, tak? Jako dziecku, ograniczaj mi czas przed ekranem, nie pozwalaj mi patrzeć na ekran przed snem, bo nie zasnę, tak? To jest za bardzo pobudzające, przed snem raczej wyciszające, na przykład audiobooki z bajkami relaksacyjnymi, ale nie oglądanie, tak? Nie wzrok, nie przy jedzeniu, kolejna kwestia, odkładamy wszystkie urządzenia w jedno miejsce, spędzamy razem czas aktywnie, bawimy się bez ekranów i ograniczamy czas na ekrany w podróży. Tak? Myślę, że to, co nie działa, już zdążyłam trochę powiedzieć, tak? Nie nagradzajmy, nie karajmy brakiem internetu, bo dla starszej młodzieży to jest coś dużo więcej niż dla mnie, jak byłam dzieckiem dobranocka. To nie jest ten sam poziom, to jest niewspółmierna kara bardzo często do przewinienia. Nie ustalajmy sztywnych limitów nastolatkom, dla dzieci owszem, ale nie dla nastolatków, bo jeden przez pół godziny będzie sobie przeglądał sieć i się męczył, a ktoś inny będzie próbował nauczyć się rysowania perspektywy przez pół godziny i będzie szukał odpowiednich filmików, żeby to zrobić. Więc zapytajmy, co dzieci robią i dopiero potem ustalajmy te zasady. I nie demonizujmy internetu. Wprawdzie ja dużo mówiłam z takiej perspektywy psychopatologicznej, tak uzależnienia, żeby pokazać, że to też może być niebezpieczne, ale bez przesady, tak? 5%, 10% w porywach to uzależnienie. Pozostałe to jest trochę niewłaściwe używanie, które zamiast pomagać może troszeczkę szkodzić i zróbmy wszystko, żeby nawet nie szkodziło, żeby tylko i wyłącznie pomagało. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się uwagami. Zapraszam również do współpracy, ale jeśli nie teraz, może za jakiś czas pojawią się pytania, to również zapraszam do mailowania, tak? Do mailowania na mój adres w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Bardzo dziękuję.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma, przed chwilą Czesław Niemen, a ja zapraszam Państwa na prognozę pogody.

W tej chwili z Wywiśmowej okolice 16,6 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna, taka sama jak ta termometryczna. Słońce wzeszło o 5.35, zajdzie 4 minuty po 20. Dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 2 godziny i 29 minut. A takiej samej długości dzień, dla ciekawostki takiej dla Państwa, był 24 kwietnia. A dziś w dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu i w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie też z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju, miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 stopni w centrum, do 31 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. A dzisiaj 23 stopnie zobaczą mieszkańcy Trójmiasta, 23-24 Torunia, 21 Olsztyn i Suwałki, 22 Białystok, 24 Warszawa, Łódź, 27 Kielce, Rzeszów, 30 stopni nawet w Rzeszowie. Na Podkarpaciu, przepraszam bardzo, 29 w Krakowie, 27 we Wrocławiu, 24 Zielona Góra, Poznań, 23 Gorzów Wielkopolski i Szczecin i 20 Koszalin. 2 minuty po 7. Wracamy za chwilkę.

Spoglądamy w kartkę z kalendarza. Dzisiaj 20 dzień sierpnia, to 232 dzień tego roku, 34 tydzień roku, czwartek. Przysłowie na dziś: jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. Chodzi tu oczywiście o opady deszczu. A imieniny obchodzą właśnie Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin, Samuela, Sewer i Sieciech. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego, duchowego, a dla wszystkich upominek muzyczny. A że dzisiaj czwartek, więc wieczorem także program kulinarny, taki dzień dzisiaj bardziej. Może Państwo również zachęcą się do gotowania czegoś w domu albo przygotowania. Jest lato, więc jest bardzo dużo i owoców, i warzyw, więc warto zrobić jakąś sałatkę może warzywną. My wczoraj robiliśmy z tego, co jest w ogródku. Jeśli Państwo macie oczywiście, tak, to trzeba kupić dodatkowe rzeczy. Dziś co będziemy gotować w pierwszej godzinie? Kurczak w mleku migdałowym. Co to będzie? Zapraszamy. Upominek muzyczny.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj mięsko nam tu
1: mięsko
0: upichcisz?
1: Będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczony pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc z tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z Orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, kura. Nie pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galgan, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczny.
0: Opakowania, makaron,
1: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja bym, boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, zagoryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak,
1: żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda, no już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie, no chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie, aha, możemy dać za dużo wody,
0: aha,
1: dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jakby
0: twardy.
1: Będziemy go gotować. Tak.
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nierozgotowana klucha,
0: mm-hmm,
1: bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak,
0: te al dente, właśnie makarony, też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: No, o, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, no go można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem. Wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem,
1: raz na jakiś
0: coś tam
1: czas,
0: mamy, tak, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany
0: we wszystkim. Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja, no jaki super pomysł ci widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Ja po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Tak. Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: To jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło. O. Już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy, nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło, nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak, czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne.
1: To ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółka dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz. Tak,
1: nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Zobacz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni. Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesimy z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki. Może co tam być. Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stąd. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron. Mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać. I danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i wygląda tak bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A, na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na was.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej Kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy... Bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale ze właśnie...
0: Zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy. To będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: No, to już jest. Cała... Myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj, jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku, bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze, no to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze. Dziękuję, szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie zmarć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre. Więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana. Właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka, nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie fryteczki zrobiłeś.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo... Tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Mhm. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula. Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgant. Się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaków dajemy imbir, ale tu damy galgant.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Nie? Plaki
0: tak.
1: To gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Poddusiliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? Na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tak sypniemy. A takie ziółka pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy.
0: Na sam koniec.
1: Później będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu, dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 8:00 na zegarach, czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam serdecznie. Spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie. Nadal jesteśmy w zasięgu rozległego, wielocentrycznego niżu z centrami od Wysp Brytyjskich na zachodzie, nad południową Szwecją, na pograniczu Finlandii i Rosji oraz głównym frontem na pograniczu Mecklenburgii. Po stronie niemieckiej oraz ziemi lubuskiej po naszej stronie. Front ten od wschodniego Bałtyku z niewielkimi zafalowaniami rozpościera się na południowy zachód, aż po Francję, południowe akweny Zatoki Biskajskiej oraz północno-zachodnią Hiszpanię w stronę wschodniego Atlantyku, gdzie zatraca cechy fizyczne na wschodnich obszarach rozległego wyżu, na otwartych akwenach północnego Atlantyku, na północ aż po Islandię. Rejon Wysp Brytyjskich jest pod wpływem niewielkiego ośrodka niżowego z głównym frontem chłodnym, za którym z powodzeniem napływa prosto od północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Zatem ten rozległy obszar Europy i północnego Atlantyku z powodzeniem pozostaje w zasięgu Atlantyku, ale pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu wysokiego ciśnienia z ośrodkiem wyżowym, z ciśnieniem zaledwie 1017 hektopaskali. To o poranku. W ciągu dnia nad kontynentem powoli postępować będzie nieznacznie przemieszczanie się frontu w kierunku południowym i wschodnim, z wyraźną tendencją do generowania się zafalowań nad północnymi Niemcami i na pograniczu Hiszpanii i północnej Portugalii. Ten niż z nadwysp brytyjskich będzie powoli kierował się w stronę Skagerraku. Nasz kraj nadal będzie w zasięgu wspomnianego frontu chłodnego z postępującymi, generującymi się falami przesuwającymi się wzdłuż frontu. To one prowadzić będą intensywne opady deszczu, a także możliwe burze. O poranku taka fala frontowa właśnie powoli opuszcza nasze dzielnice północno-wschodnie i bez burz. W ciągu dnia nadal utrzymywać się będzie zachmurzenie konwekcyjne, często bezopadowe. Nasze prognozy mówią, że temperatura po północnej stronie frontu przeważnie 22-24, lokalnie może 25, natomiast na południowym wschodzie temperatura w gorącym powietrzu nieco przekroczy nawet 30, lokalnie nawet 32. Tylko w pasie wybrzeża może nie osiągnąć 20 stopni, wiatr przeważnie z sektora zachodniego, umiarkowany i dość silny, w pasie wybrzeża silniejszy, a w wyższych partiach gór nawet do 90 km na godzinę. W nocy z nad Moraw i zachodniej Słowacji nasuwać się będą intensywne opady deszczu, lokalnie przekraczające nawet 30 mm na godzinę. Opadom towarzyszyć będą burze z silnym wiatrem, mającym siłę destrukcyjną, pamiętajmy o tym, osiągającym prędkość 90 km na godzinę. Opady te będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim nad Lubelszczyznę i południowe Podlasie, na pozostałym obszarze bez takich zjawisk groźnych, ale lokalnie może popadać, przejściowo też będą rozpogodzenia. Tyle komentarza pogodowego, dynamiczna pogoda, taka wydawałoby się jak wiosenna, no ale to cały czas mamy lato, jeszcze ponad miesiąc. A już za chwilkę o Urkiszu się nieco dowiemy. Zostańcie Państwo z nami.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszej nowej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Norbert Szaluś, który od wielu już lat zajmuje się pacjentami onkologicznymi, także nieprosta terapia, nieprości pacjenci. I właśnie to jego poprosiłam o to, aby przyjrzał się ze mną świętej Hildegardzie z Bingen i jej propozycjom. Czy one są dla współczesnego człowieka, czy nie? Najpierw pan doktor pracował wiele lat w szpitalu na Szaserów w Warszawie. Teraz ma prywatną klinikę, w której leczy pacjentów onkologicznych. Zresztą notabene pogratulować należy, bo klinika dostała zaszczytny tytuł Orów Medycyny. To jest tytuł bardzo ważny, dlatego bo w tym plebiscycie głosują pacjenci, czyli to oni wybierają kliniki, poradnie, tam gdzie się chcą leczyć i tam gdzie otrzymują pomoc. Także dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o świętej Hildegardzie z Bingen, o jej propozycji dietetycznej, ziołowej. Czy to jest dla współczesnego człowieka naszego dzisiejszego, który żyje właśnie wśród takiej, można powiedzieć, wysoko przemysłowej żywności. Czy rzeczywiście ta dieta hildegardiańska, a w tym orkisz, który ona tak wskazuje, że nas odżywia, leczy, jest propozycją dla współczesnego człowieka i czy on ma jakieś badania, uzasadnienie? Czy rzeczywiście współczesna nauka i współczesny lekarz może się tym orkiszem zainteresować?
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zajmuję się codziennie praktyką onkologiczną, ale w sensie może nie stricte z samego podejścia typowo onkologicznego, ale skoro się pojawiła święta Hildegarda, to jak Państwo sami rozumiecie, czyli to jest pojęcie szersze, tak? Czyli wspomaganie terapii, tudzież rzeczywiście prowadzenie pacjentów, którym już odmówiono leczenia, którzy chcą czegoś dodatkowego do klasycznego leczenia. Oczywiście pojawiły się nowe trendy w leczeniu onkologicznym, jak immunoterapia i to, jak Państwo wiecie, coraz częstsze te nowotwory, że tak powiem, są leczone tą immunoterapią. Aczkolwiek mówię, jeżdżąc po świecie i głównie po wielu krajach, ale przede wszystkim Japonię, mogę powiedzieć, że tam trwają oczywiście cały czas dysputy, rozmowy, jak poprawić efektywność również tego najnowszego leczenia. Oczywiście są i szczepionki, różne wirusy wykorzystywane do tego leczenia. Aczkolwiek, jeżeli mówimy, wrócimy do takiej typowej, tradycyjnego podejścia, to uważam, że również święta Hildegarda, o czym będę tutaj króciutko mówił, również ma swoją rację bytu poprzez przede wszystkim wspomaganie leczenia, tudzież chemio, radio i immunoterapię, o której krótko parę słów powiem. I fakt faktem, że spora grupa pacjentów pyta o diety. Tak? Bo zajmując się oczywiście tymi preparatami ziołowymi już od wielu lat, bo już ponad 20 lat, to będę Państwu opowiadał, że mają jakie one swoje umocowania. Ja stosuję szeroki zakres ziół, od pewnego czasu również Hildegardę i powiem, jakim tutaj aspekcie. Ale jak zaczniemy od diety i zaczniemy od orkiszu, to wiecie Państwo, że wiele tych diet istnieje na rynku i że tak można powiedzieć. Natomiast dosyć ciekawe, jeżeli mówimy, ja coraz częściej pacjentom też mówię, że jeżeli mamy propozycję, załóżmy, od tej diety restrykcyjnej, owocowo-warzywnej, tudzież pod ostatnią dietę ketogeniczną, uważam, że dieta świętej Hildegardy oparta na orkiszu ma tutaj swoje nieodzowne, że tak powiem, podejście z jednej prostej przyczyny. Orkisz, jak wiemy, jest, ja to też widzę na podstawie swoich dzieci, jeżeli jak jedzą mąkę orkiszową i na przykład zwykle naleśniki, tak jak potrafią się nasycić, co jest związane z zawartością białka. My mówimy o diecie świętej Hildegardy, jeżeli orkiszu, co ostatnio mówiłem na rekolekcjach z postem, że zawartość białka powoduje to, że my wprowadzamy tak zwaną dietę częściowo restrykcyjną do leczenia onkologicznego, która jest bardzo ważna, natomiast bez niedożywienia. Czyli dostarczamy wszystkie niezbędne substancje, białkowe przede wszystkim, bo ci pacjenci, oni są dosyć często wychudzeni, prawda, nie mają siły, energii,
0: apetytu
1: zdecydowanie. Natomiast wiemy, że przy na przykład orkiszu oni odczuwają bardzo długi okres sytości, ale też musimy zaznaczyć, że spora grupa pacjentów również w Polsce, no to jest no niestety z nadwagą. Z nadwagą. A wiele badań mówi na ten temat, że jeżeli wprowadzimy na przykład dietę kaloryczną restrykcyjnie, na przykład z orkiszem, który zaczynam, że tak powiem, coraz bardziej popularyzować wśród pacjentów, to wiemy, że obniżając kaloryczność uzyskujemy lepsze, potencjalnie możemy i wiele osób uzyskuje lepsze efekty w trakcie leczenia chemioterapeutycznego. Czyli pierwsza rzecz to mamy poziom białka, który jest wysokiej przyswajalności. Oczywiście my będziemy tu mówić o tym naszym orkiszu, czy Oberkulmer Rotkorn, który jest prastarym orkiszem.
0: Najlepszym według Hildegardy.
1: Najlepszym według Hildegardy i zbilansowanym, jeżeli chodzi pod względem białka. I ja wielu pacjentom mówię, że jak to najprościej wytłumaczyć, dlaczego ten? I to Państwo sobie sami, że tak powiem, przeróbcie to w głowie. Mam nadzieję,
0: i w kuchni.
1: I w kuchni, no bo wiemy, że tak, jeżeli coś rośnie wysoko, w zimnych temperaturach, przy halnych wiatrach, tak, a rotkorn przy wielu lat był uprawiany dosyć
0: wysoko w górach.
1: W górach, to musi mieć wysoką zawartość związków odżywczych. To ziarno musi mieć wysoką zawartość tłuszczu, białek, żeby ono kiełkowało.
0: Tak.
1: Podobnie z innymi substancjami, które rosną, załóżmy brzoza. Dlaczego brzoza północno-syberyjska jest lepsza od brzozy południowoeuropejskiej? No bo żyje w ekstremalnych warunkach. Podobnie z orkiszem typu Oberkulmer Rotkorn. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ciekawa rzecz, to mamy to, że powoduje, że nie ma takiego nagłego wzrostu krzywej cukrowej, jeżeli chodzi o inne zboże. Czyli jest ten wzrost, ale jest dosyć delikatny. I teraz przechodząc od tego, żeby wiemy, że to jest też u pacjentów ważne, bo oni mówią, a ten nowotwór to się odżywia glukozą, etc. Nie jest to do końca takie proste. Natomiast wiemy, że przy tym leczeniu trudnym onkologicznym jednak ta wartość energetyczna jest niezbędna dla pacjentów. No i jeszcze oczywiście bierzemy pod uwagę wolne kwasy tłuszczowe, które są w bardzo wysokiej zawartości w orkiszu, w tych prastarych i tych odmianach, że tak możemy powiedzieć, zimowych.
0: Tak.
1: To ma i zdecydowanie wyższy poziom i lepszej chwalialności. Ale tam jeszcze jest dosyć ciekawa jedna rzecz, o której Państwu muszę wspomnieć. To te warunki hodowlane naszego orkiszu powodują to, że to jak ci, którzy zajmują się orkiszem profesjonalnym, wiedzą, że ono jest dosyć trudno wymłacalne, można tak powiedzieć, prawda?
0: Dlaczego? To łuskę ma.
1: Bo ma bardzo twardą tą łuskę. A co w tej łusce jest? A właśnie, są bardzo dwie ciekawe rzeczy. To są tak zwane beta-glukany i arabinoksylan. Te dwa związki, które od wielu, wielu lat się zajmuję, może bardziej beta-glukanami, mniej arabinoksylanem, ale obydwa związki są wykorzystywane w immunologii. W immunologii przeciwnowotworowej. Przede wszystkim jak? Zwiększyć skuteczność chemioterapii, zmniejszamy efekty uboczne chemioterapii. Cóż ja to rozumiem pod tym pojęciem? No, czy mówimy beta-glukany przede wszystkim, to zmniejszają na przykład uszkodzenia szpiku kostnego. Czyli co? Hemoglobina tam tak nie spada. Przepraszam, że staram się tak dosyć tak oględnie mówić. Poziom immunologiczny jest zupełnie inny organizmu. Natomiast arabinoksylan ma jeszcze dodatkowe takie, beta-glukany również, ale binoksylan jakby dodatkowym takim związkiem, że zwiększa, to co ostatnio też mówiłem, poziom tak zwanych limfocytów, które się nazywają NK. NK limfocyty, te naturalne killery, są pierwszymi, tak powiem, komórkami, które atakują nowotwór, czy komórki, które się transformują w nowotwór. Czyli jak widzicie Państwo, przechodzimy poprzez tak odżywianie białkowe, tłuszczowe, krzywa cukrowa, tak nam, że tak powiem, nie skacze jak przy innych zbożach, które może skaczeć. Mamy działanie immunologiczne, no a przy tym prawidłowym odżywieniu jeszcze dochodzi ten właśnie taki czynnik restrykcja kaloryczna, bo cóż, długa sytość, to wiadomo, że odżywianie jest prawidłowe, natomiast nie dajmy pustych kalorii. Czyli przy, załóżmy, 1000 kaloriach czy 1200, odpowiednio wysoko przyswajanym białku, zyskujemy energetyczny status podobny jak, załóżmy, przy 1500. I niewielka restrykcja kaloryczna powoduje zwiększenie skuteczności leczenia również immunologicznej, immunoterapii, chemioterapii, ale dosyć ciekawe jest, co prezentowałem i omawiam również, że u tych osób, a coraz częściej niestety mamy do czynienia z osobami, które mają troszeczkę nadwagę, ale tu będziemy mówić, że nie same BMI, ale i inny typ otyłości jest tutaj ważny, to wiemy, że nawet 2-3-4 kg zrzucenia, prawda, z tego BMI czy z tkanki tłuszczowej trzewnej powoduje również wzrost aktywności komórek układu obronnego. Czyli jak ja to mówię, poprzez żywienie. To tu bym taki aspekt. Oczywiście czym innym jest jeszcze zawartość mikroelementów, która jest unikatowa.
0: Tak.
1: W orkiszu mówimy o tych mikroelementach od manganu i tych, które są, że tak powiem, śladowe, jak my tu mówimy. No, czym innym jest mleczko, o którym będziemy pewnie za jakiś czas rozmawiać, ale mówimy, ta wartość odżywcza u tych pacjentów jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z ze zwykłymi zbożami, jeżeli możemy to porównać, ze zwykłą pszenicą tradycyjną.
0: Panie doktorze, a jeszcze wśród sympatyków świętej Hildegardy i jej diety często mówi się o rodanidzie, że to jest właśnie taki, można powiedzieć, immunostymulant, antybiotyk. Czy to też jest coś właśnie ważnego, coś, co w Orkiszu zasługuje na podkreślenie?
1: Mówi się tak, zdecydowanie tak, bo wiemy, że rodanid to jest cyjanowodór, prawda? Różne związane i niezwiązane. Ja muszę Państwu przyznać, rzeczywiście dosyć oględnie chciałem przejrzeć literaturę na ten temat. No wiemy, że wszystkiego świętej Hildegardy nie wytłumaczymy literaturą, badaniami naukowymi i to jest właśnie jej przewaga. Natomiast tak, pokazała się bardzo ciekawa praca odnośnie rodanidu z Orkiszu, która mówi o działaniu, na przykład z mojej perspektywy, o działaniu przeciwnowotworowym. I tutaj mamy ten aspekt, oczywiście są jeszcze te elementy działania przeciwzapalnego. Też jest kolejne takie badanie odnośnie mówione o rodanidzie, gdzie działa przeciwzapalnie. Wiemy, że czy sporo chorób, czy chorób nowotworowych również powstaje poprzez przewlekły proces zapalny. Natomiast oczywiście myślę, że wiele osób, które nas będzie słuchało, będzie szukało rodanidu i znajdzie literaturę, że jest toksyczne, etc. i to jest same zło. Nie do końca, bo to mówimy o związanym i niezwiązanym. Natomiast my mówimy, że to jest w całości stosowane. Tak? Nie wyciągnięty jeden związek, tylko mówimy, że w całości, a w całości w połączeniu z innymi związkami, które ma zawarte, ma zupełnie inne działanie niż wyciągnięty jeden związek poza nawias. Także tutaj, tak jak pani tutaj zapytała, rzeczywiście pani Jolu, no to jest ten element jeszcze działania przeciwnowotworowego, przeciwzapalnego, czyli dodajemy znowu taką małą cegiełkę działania przeciwzapalnego Orkiszu.
0: Czyli byśmy powiedzieli, że skoro na pacjentów tak chorych, czy chorujących ten Orkisz jest zdrowy, czyli w profilaktyce, aby nie zachorować, dla pacjentów zdrowych jest on tym bardziej cenny, tak? Bo może nas w jakiś sposób zabezpieczyć.
1: Zdecydowanie tak, czyli mówimy, zawsze możemy mieć lekki niedobór kaloryczności, w dobrym tego słowo znaczeniu, poprzez odpowiednie żywienie, bo my mówimy, żeby nie było niedożywienia.
0: Tak.
1: Bo obniżamy kaloryczność, ale wiele osób mówi, obniżamy kaloryczność, a nie dostarczamy pewnej ilości białek. No z tego się produkuje przecież gros związków działających immunologicznie, immunoglobuliny na przykład. Natomiast mówię, obniżenie kaloryczności łączy się z dłuższym, że tak powiem, czasem przeżycia, z długowiecznością. My to dobrze wiemy, natomiast faktem musimy przyznać, że przy Orkiszu wiele osób, jak mówię, ten stan wysycenia organizmu, czyli sytości ma dłużej, co jest związane też, że tracą też na wadze. My to dobrze widzimy, czyli mamy restrykcję kaloryczną, wyżywienie na odpowiednim poziomie, a dodatkowo jeszcze tracimy kilogramy, ale przede wszystkim tracimy kilogramy z tkanki tłuszczowej trzewnej, która jest zupełnie czym innym niż BMI, tak. Ale to będziemy chyba o tym mówić.
0: Tak, jeszcze. Bo człowiek nie żyje z tego, co zje, tylko z tego, co strawi i przyswoi. To jest ważne, rzeczywiście
1: tak.
0: Odżywiać codziennie, pamiętać o tym, żeby odżywiać nasze komórki, a nie tylko napychać brzuch. Czyli w zasadzie chyba można powiedzieć, że udowodniliśmy tezę hildegardiańską, że ten Orkisz rzeczywiście w codziennej takiej diecie przeciętnego człowieka może jakby...
1: W skrócie, tak, ale jak Państwo czytacie historię Orkiszu, to wiecie, że był stosowany w Persji. Wielu żołnierzy przede wszystkim stosowało i on był zarezerwowany dla żołnierzy, dla gladiatorów.
0: Tak, właśnie gladiatorów.
1: Z tego względu, że dawał tą siłę, energię, tak, ciepło wewnętrzne.
0: Budował mięśnie, tak.
1: To wszystko jest związane z łatwością przyswajania tych białek, które są w wysokich proporcjach i tych mikroelementów, które budują tą całość. Według mnie również i wtedy był zupełnie też inna wymacalność, prawda? No nie było tych mechanicznych urządzeń, ale
0: to
1: my staramy się tak robić, żeby nie było, prawda? I tu dochodzi ten jeszcze aspekt właśnie tego, czyli ten arabinoksylan, beta-glukany, te związki proimmunologiczne, które dawały taką wartość, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Jeżeli skoro było to zarezerwowane dla takich grup, no to z jakiejś przyczyny musiało być zarezerwowane.
0: Tak.
1: To wiemy.
0: Pan doktor wspomniał o tej właśnie obróbce Orkiszu. Rzeczywiście ona w dzisiejszych czasach też jest bardzo pracochłonna i trudna. I w związku z tym też to informacja dla naszych widzów, że on będzie więcej kosztował.
1: Dokładnie
0: dlatego,
1: tak.
0: Bo jest nieopłacalny, tak jak pszenica zwyczajna, która się zbiera dużo więcej z jednego hektara i łatwiej ją po prostu przystosować.
1: Może ktoś wobec mnie powiedzieć, może parę słów takich, może nie przykrych, ale będziemy tu kontestować, ale Fakt faktem, że jest wiele substancji na świecie, które przynoszą sobie ogromną dobrą wartość, natomiast no niestety to się łączy z czymś.
0: Ceną.
1: Z ceną.
0: Czyli jakość idzie.
1: Jakość idzie wielokrotnie, może nie zawsze, ale w tym wypadku taki. To na przykład, jeżeli chodzi o orki, jeśli wpida się o te hodowle, no to rzeczywiście i wymłacalność, no to jest bardzo czasochłonna. Im starszy, tym i mniej krzyżówek, prawda, gdzieś się wykonuje, to on jest trudniejszy, ale coś za coś, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład czy łuski, czy gdzieś, no to wiemy, że tam jest ta zawartość tych związków, które z mojej dziedziny immunologicznej, onkologicznej mają niebagatelną wartość,
0: wartość i
1: znaczenie.
0: Ale coś za coś, jest droższe, natomiast syci nas na dłużej.
1: Dokładnie to, co powiedziałem na przykładzie moich dzieci. Jak jadły naleśniki ze zwykłej pszenicy 4, to teraz potrafią zjeść
0: wystarczy
1: dwa i wystarczy na
0: są najedzone.
1: Dokładnie tak. Czyli mówię, dziecko najprostszy wyraz taki, szukamy nieraz odpowiedzi bardzo skomplikowanych, a to się okazuje, że dziecko, które ma 6-7 lat, pokazuje
0: intuicyjnie
1: to najszybciej. Tak?
0: Najszybciej,
1: świetnie się najadłem, nie czuję takiego przejedzenia. Przepraszam, to dosyć prosto mówię, ale to wielokrotnie
0: komórka
1: trafi.
0: Ma wszystko, co potrafi.
1: Tak.
0: I no właśnie. I z tym zachęcamy, tym kończąc, zachęcamy Państwa właśnie do przychylnego spojrzenia na propozycję świętej Hildegardy w zakresie dietetyki, a dzisiaj mówiliśmy o orkiszu i Państwa zachęcamy do tego, aby ten orkisz, jeżeli ktoś jeszcze nie włączył do swojej diety, włączyć, przyjrzeć się, popróbować, potestować i zobaczyć, jak się Państwo będziecie czuli. Także dziękujemy bardzo, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I zapraszamy na kolejne odcinki.

Dzień dobry Państwu. Dalsza część książki o księdzu Zygmuncie Trybowskim. Księdzu, który zbudował kościół. Nie było prosto, ale jak to w życiu bywa, daje się radę. Parafia w Simoniu nie posiadała kościoła. Dzierżawiły natomiast kaplice, która była równocześnie czynną salą taneczną. Przed niedzielnymi mszami świętymi trzeba było gruntownie wysprzątać lokal po nocnych zabawach. Więc ksiądz Zygmunt wstawał codziennie o 5 rano i w każdą niedzielę przygotowywał salę na godne sprawowanie Eucharystii. Na domiar złego dzierżawa była bardzo kosztowna, a także koszt wynajmu mieszkania księdza i obiadów nie były tanie. Pierwszym celem nowo mianowanego proboszcza stała się więc budowa kościoła i plebanii. Jak się okazało później, uzyskanie jakiejkolwiek zgody władz komunistycznych na kościelne cele budowlane przypominało drogę przez mękę, ponieważ ksiądz Zygmunt nie mógł wprost zmierzać do budowy kościoła. Najpierw nabył uprawnienia rolnicze i kupił grunt. Następnie utworzył cmentarz parafialny i rozpoczął bez pozwoleń pierwsze prace budowlane. Kiedy władze zorientowały się, że nie jest to jedynie rozbudowa istniejących obiektów, lecz powstaje coś większego, natychmiast wstrzymały prace budowlane. Na księdza spadły urzędnicze przepychanki. Zaczęła się wojna nerwów między nim a władzą. Rosło niezadowolenie wśród parafian. Władze karały go nieprzychylnymi decyzjami administracyjnymi. On natomiast cierpliwie ponawiał prośby o zgodę na budowę i gromadził materiały. Wkrótce jednak na wybrzeżu wybuchły strajki i do głosu doszła Solidarność. Korzystając ze sprzyjających okoliczności politycznych oraz determinacji w dążeniu do uregulowania kwestii prawnych wraz ze swoimi ofiarnymi parafianami w niespełna 2 lata ksiądz Zygmunt wybudował nowy kościół. Jego uroczystej konsekracji dokonał 19 września 1982 roku biskup Zygfryd Kowalski. Kościół powstał według projektu inżyniera Jerzego Broczka z Torunia. Podczas obecności księdza Zygmunta w Simoniu w Polsce od 1975 roku dokonano nowego podziału administracyjnego. W nowych 49 województwach utworzono komendy milicji obywatelskiej. Kościołem zajmował się Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instrukcja wewnętrzna z 1973 roku zlecała mu wykrywanie i zwalczanie wrogiej działalności duchowieństwa i świeckich. Czynności operacyjne polegały m.in. na rozpracowywaniu kontaktów zagranicznych księży, prowadzeniu działań dezintegrujących w kraju i za granicą oraz ochronie księży lojalnych wobec władzy. Zbierano także materiały kompromitujące księży. Budowano wśród nich agentury oraz ścigano tych, którzy podburzali do wystąpień w obronie praw i stanu posiadania kościoła. We współpracy z Urzędem do Spraw Wyznań rozbudowano także sieć tajnych współpracowników TW. Prowadzono teczkę
każdego księdza, tak zwaną teczkę ewidencji operacyjnej na księdzu, która obejmowała zbiór materiałów od momentu wstąpienia do seminarium aż do śmierci kapłana. Władza zakładała także teczki obiektowe, dotyczące funkcjonowania każdej parafii. Zawierały one odnotowane publiczne wypowiedzi duchownych. Księży śledzono i przejmowano korespondencję. W plebaniach i innych obiektach parafialnych zakładano podsłuchy, a z wyjeżdżającymi na wakacje przeprowadzano rozmowy. Cała służba bezpieczeństwa posiadała w 1972 roku około 18 tysięcy TW, a w 1977 roku zaś już ponad 21 tysięcy. Pod koniec lat 70. było już ich około 30 tysięcy. Pozyskiwano też duchownych i ich współpracowników świeckich, organistów, kościelnych radnych parafii. Kościelny Departament IV miał ich odpowiednio. W roku 1970 3770, a w 1977 prawie 5000. W 1977 roku było w Polsce powyżej 18 tysięcy kapłanów, w tym 14 tysięcy diecezjalnych i około 3,5 tysięcy alumnów oraz ponad 7 tysięcy parafii. Nikła była natomiast liczba TW wśród sióstr zakonnych, tylko 12. Liczba księży zarejestrowanych jako TW w dekadzie 1970-80 wynosiła niemal 15%. Dowodziło to wysokiej skuteczności działania tajnych służb PRL-u w kościele katolickim. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który mimo wszystko zbudował kościół.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale
0: zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy, to będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: No, to już cała... jest, myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku. Bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze. No to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie znaleźć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre, więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej, w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka.
0: Z boczniaka, prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana. Właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie chodzi fryteczki o to, że, zrobiłeś.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula.
0: Cebula.
1: Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: Co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgan się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do flaków dajemy imbir, ale tu damy galgan.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Flaki to gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Poddusiliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tam, tak to sypniemy. A takie ziółka tak. pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo to daliśmy galgan, daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy, już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje,
1: tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale to już w talerzu, dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki, ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 9:00. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. A w tej chwili 17,4 stopnia to temperatura na termometrach. W Złej Wsi Małej temperatura odczuwalna 17 stopni. Słońce wzeszło 5:35, zajdzie 4 minuty po 20. Dzień jest już krótszy od tego najdłuższego o 2 godziny i 29 minut. Takiej samej długości dzień mieliśmy 24 kwietnia. A dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km. Na godzinę. A dziś na ziemi chełmińskiej na termometrach ujrzymy od 23 do góra 24 stopni i także pojawią się opady deszczu, więc przydadzą się parasole albo jakiś ubiór, który zapewni Państwu nieprzemakalność. A już za chwilkę pierwsza część audycji o historii firmy Citroen. Zapraszam serdecznie.

Piątkowy wieczór, zatem motokuropatwa. A dzisiaj, tak jak już wspomniałem Państwu, historia firmy Citroën. Czy André Citroën był geniuszem? Jakie były jego związki z Polską? Trochę o historii modeli i rozwoju opowiemy dzisiaj Państwu spokojnie. Postaram się rozwikłać nieco ten temat. Jak naprawdę rozpoczęła się przygoda marki Citroën? Jakie są jej związki z Polską? Skąd wzięły się słynne szewrony, tak to się nazywa? Skąd przybyły? Dziadek André Citroëna zajął się jubilerstwem i zmienił nazwisko na Citroën. Rodzina zaczęła odnosić sukcesy i stopniowo stawała się znana w branży jubilerskiej, a więc i coraz bogatsza. Ojciec André został wysłany do Warszawy, aby rozwijać to przedsięwzięcie. Tam poznał Polkę, którą poślubił w roku 1870. Następnie przeniósł się do Paryża, gdzie urodził się właśnie André, czyli Andrzej po polsku. Człowiek zwany Henrym Fordem Europy. Dziadkowie pozostali jednak w Warszawie. André Citroën w wieku kilku lat po raz pierwszy odwiedził Polskę. Miał tutaj przecież swoich dziadków. Problemy na rynku diamentów spowodowały, że firma jubilerska ojca zbankrutowała. No i młody André Citroën żył w dość trudnych warunkach. Udało mu się dokończyć jednak studia. Najpierw gimnazjum z doskonałymi ocenami w roku 1894. To otworzyło mu drogę na Politechnikę, na której studiował na Wydziale Inżynierii. Ukończył ją bez problemu w roku 1900 w wieku 22 lat. Wtedy tak kończyło się szybko szkoły. Z uwagi na trudną sytuację finansową i rodzinną wstąpił do francuskiej armii jako oficer wojsk inżynieryjnych, no i tam spędził 4 lata. Odniósł sukcesy, a jego pozytywne nastawienie do świata i ludzi mu to zdecydowanie ułatwiało. Doświadczenia z wojska przydały się później, w czasach, gdy był już właścicielem fabryki. Z tych militarnych czasów wyniósł też dużo kontaktów, co pomagało mu później właśnie w rozwoju firmy. Rodzina w Polsce i jej znajomości też pomogły André. Być może to przypadek, być może łód szczęścia, ale początek historii firmy i źródło zarazem legendarnego logo znajdują się w województwie łódzkim w Polsce. André, będąc już w wojsku, odwiedził Polskę pod Łowiczem w miejscowości Osiny, dzisiaj to część Głowna. Zapoznał się z zastosowaniem drewnianych kół zębatych o daszkowym uzębieniu. To właśnie w tym miejscu od roku 1870 istniała walcownia miedzi Edmunda Stępowskiego, która na odbywającej się w Petersburgu prestiżowej wystawie zdobyła brązowy medal. No, André doszedł do wniosku, że wobec tego musiano tutaj już wtedy wytwarzać wyroby wysokiej klasy. W roku 1899 założone zostało Towarzystwo Akcyjne Osińskiej Walcowni Miedzi, Mosiądzu i Drutu, które to już rok później odwiedził wraz ze szwagrem André Citroën. Koła daszkowe były używane w tej fabryce i były używane w Polsce w maszynach napędzanych siłą wody. Dzięki swojej oryginalnej konstrukcji drewniane, a teraz to nie do pomyślenia, drewniane koła nie niszczyły się i przenosiły duże obciążenia. André był zaskoczony skutecznością działania tego rozwiązania i zastanawiał się, co by było, gdyby owe koła wykonać z mocniejszego materiału. Jak Citroën zaczął produkować stalowe koła tego typu? No, musiał kupić patent. Niektóre źródła mówią, że kupił go od swojego stryjecznego brata, inne, że od rosyjskich właścicieli,
oficjalna wersja prezentowana przez firmę Citroen mówi o zakupie patentu od pewnego człowieka w Polsce. To oficjalna. Tak czy inaczej, André Citroen opuścił armię w roku 1904 i opatentował stalowe koła z podwójnym uzębieniem daszkowym, robione już ze stali. Założył małą firmę, którą nazwał pisze się Engrenages, ale powinno się przeczytać Engrenage Citroën. Znajdowała się ona Faberge-Saint-Denis na południu Paryża. Dzisiaj to jest 10. dzielnica tego miasta. Tam też powstało logo opracowane osobiście przez André. Sławne szewrony, czyli dwa daszki wzięte prosto ze wzoru zakupionego w Polsce. A koła stały się niezwykle popularne i trafiły między innymi też do Polski. Możecie je zobaczyć w tej chwili w kopalni w Bochni oraz na pewnym statku, na przykład Błyskawicy w Gdyni. Właśnie tam, w maszynowni tego okrętu, doskonale widać koła zębate André Citroena. Były zainstalowane też chociażby na Titanicu. Logo przechodziło później najróżniejsze zmiany, ale szewrony, które wzięły się od kształtu zębatek na stalowych kołach, pozostawały. Firma szybko się rozwijała. W 1905 roku dzięki współpracy z André Bois, z Jacques Hinstein, powstało na jej bazie nowe, znacznie większe przedsięwzięcie. Hinstein Frere Citroën fabrykę przeniesiono do Essonne. To wydarzenie zbiegło się z rozwojem motoryzacji. Duże zapotrzebowanie na koła zębate oraz inne komponenty do samochodów pozwoliło Citroenowi na spore inwestycje i dalszy rozwój firmy. Zakupiono najnowsze maszyny, wdrożono system kontroli produkcji, przekładnie Citroena montowano w większości francuskich aut. Jako ciekawostkę można uznać fakt, iż przekładni Citroena użyto m.in. w sterze największego statku tamtych czasów, czyli w sterze Titanica. Produkty Citroena kupował także do swoich samochodów, chociażby Rolls-Royce. W młodym wieku, bo w wieku 27 lat, André Citroen był już znanym francuskim przedsiębiorcą działającym w branży motoryzacyjnej. W roku 1908 zostawił produkcję przekładni w dobrych rękach, a sam na zlecenie przejął zarządzanie fabryką Morse, zajmującą się wytwarzaniem samochodów. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i metodom opracowanym w fabryce przekładni, Citroen szybko zwiększył produkcję fabryki Morse do ponad 2000 samochodów rocznie do końca roku 1909. W roku 1913 produkcja wynosiła już prawie 100 samochodów na miesiąc. Były to imponujące jak na ówczesne, jak na tamte czasy osiągnięcia. Uśmiechnięty André stał się powszechnie znany. No i niestety też zazdroszczono mu tego. Był młody, dobrze mu się powodziło, osiągał sukcesy. To wiele znaczyło we Francji, nie tylko we Francji, bo znane były już w całej Europie. W tym czasie fabryka przekładni radziła sobie doskonale, a Citroen po wykonaniu zadania w Morsie wrócił do swojej firmy. Cały czas jednak myślał o rozszerzeniu jej działalności. Duży wpływ na jego późniejsze działania miała wizyta w fabryce i spotkanie w Stanach Zjednoczonych z Henrym Fordem. Citroen zapoznał się w niej z produkcją na linii montażowej i uznał, że jest to przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Korzyści z takiego procesu produkcji były oczywiste. Skrócenie czasu powstania samochodu, oszczędność materiałów i kosztów siły roboczej. Aby sfinansować rozszerzenie takiej działalności i całej fabryki, powołano do życia towarzystwo spółka akcyjna Citroen. Henry Ford przyjechał zresztą później do Europy
i został po królewsku przez Citroena powitany. 27 maja 1914 roku Andrés Citroën wziął ślub z Georginą Bingen, Włoszką. Była ona córką bankiera z Genui. Georgina miała w dniu ślubu 22 lata. Urodziła się bowiem 12 kwietnia 1892 roku. Stanowili bardzo udane małżeństwo. Doczekali się czwórki dzieci. Oraz ostatni, która żyła naprawdę tylko rok, córeczki, Solange, a żona Andrés Citroëna zmarła 20 lutego 1955 roku w Paryżu. Ale rok przychodzi 1914. Wybucha pierwsza wojna światowa. I dwa miesiące po ślubie świeżo upieczony małżonek, który był kapitanem w stanie spoczynku, wraca do armii jako członek regimentu artylerii. Rzeczywistość wojenna przyniosła kolejny pomysł. Zastosowanie nowoczesnego systemu linii montażowej przy produkcji amunicji. Dzięki swemu przyjacielowi ze szkolnych lat, Albertowi Thomasowi, który był w owym czasie ministrem obrony, plan Citroena został zaakceptowany. W 1915 roku przy wsparciu francuskiego rządu powstała fabryka w Paryżu. Produkowano w niej 20 tysięcy nabojów dziennie. Kompleks fabryczny posiadał na swoim terenie nie tylko samą linię produkcyjną, ale również sklepy, kantynę, przychodnie, klinikę dentystyczną. Wszystko to dla 12 tysięcy zatrudnionych tam pracowników. A ślady tego wydarzenia odnajdujemy także w literaturze polskiej. A gdzie? No w takich słowach. Fabryki broni zaczęły pracować, trzeba było odwołać się do prywatnej inicjatywy. Powstały tysiące fabryk i fabryczek, wysunęło to na czoło tej olbrzymiej roboty kilku młodszych przemysłowców, jak i Citroena. Można przeczytać w książce Albert Thomas w Warszawie, autorstwa Stanisława Poznera z 1920 roku. Wielkie wrażenie musiała robić w owym czasie skala przedsięwzięcia i pracowitość André Citroena, skoro zapisał się na kartach tej pozycji. A my wracamy do naszej historii firmy Citroen. André dbał o swoich pracowników dzięki temu i nowoczesnemu systemowi produkcji był też w stanie zapewnić stałą realizację zamówień. Warto tutaj podkreślić, że dbałość o zatrudnionych nie była powszechna w tamtych czasach, dlatego nazwisko Citroën stało się znane daleko poza jego fabrykami. Stał się też André niezwykle popularny nie tylko w środowiskach biznesu, ale także robotniczych. Przyczyniła się do tego także specjalna opieka nad paniami. Tak, właśnie nad kobietami. Te, które zachodziły w ciąże, miały swój specjalny system opieki, wsparcie i dodatkowe środki pieniężne. Wszystko to spowodowało, że fabryka osiągnęła niewiarygodną wtedy wydajność produkcyjną. 35 tysięcy pocisków dziennie. A fabryki, którymi zarządzał wtedy André Citroën, łącznie produkowały aż 55 tysięcy pocisków na dzień. Kiedy wojna zmierzała do końca, mówimy tutaj o pierwszej wojnie światowej, Citroën zaczął szukać nowych możliwości rozwoju i wykorzystania swojej nowoczesnej fabryki. Gdyby w owym czasie istniała jakaś bardziej obiecująca i ciekawsza dziedzina przemysłu, to prawdopodobnie samochody z logiem Citroena nigdy by się nie pojawiły, a jednak Citroen wybrał motoryzację. Mając w pamięci swe wcześniejsze doświadczenia z fabryką Morsa i spotkanie z Henrym Fordem, zdecydował się na inwestycje w produkcję właśnie samochodów. Na początku roku 1917 zaczęto poszukiwania osób, które mogłyby zaprojektować pierwsze takie auto.
po różnych testach i budowaniu próbnych modeli zdecydowano się na projekt Gila Salomona. Czteromiejscowe auto z czterocylindrowym silnikiem powstało początkowo w 30 egzemplarzach. Samochód ważył niewiele, około 600 kg, zużywał około 4 litrów benzyny, ale na owe czasy to było naprawdę bardzo ekonomiczne auto. Standardowo wyposażono go w elektryczny rozrusznik, elektryczne światła i miękki dach. To wtedy naprawdę nie było takie oczywiste, że samochód ma elektryczne światła i elektryczny rozrusznik. O tym wielokrotnie w naszych audycjach opowiadałem. Samochody konkurentów miały to wyposażenie jako dodatkowe, dlatego cena, niecałe 8 tysięcy franków, była stosunkowo niska. W ciągu 4 miesięcy fabryka zbrojeniowa została w całości przestawiona na produkcję samochodów. 28 maja 1919 roku pierwszy Citroen typ A został wdrożony do produkcji. Premierze pojazdu towarzyszyła masowa kampania reklamowa i w ciągu 2 tygodni zebrano ponad bagatela 16 tysięcy zamówień. Sprzedaż prowadzono przez ponad 1000 przedstawicielstw firmy na terenie Francji. W każdym z nich znajdowali się dokładnie wyszkoleni sprzedawcy, doskonale znający swój model samochodu. Ceny napraw i części zamiennych były w całej sieci takie same. Kampania promocyjna uwieńczona została zawieszeniem ogromnego napisu Citroën na wieży Eiffla w Paryżu. Składała się ona z ponad 250 tysięcy żarówek. Konkurenci byli wściekli, bo z każdego miejsca w Paryżu widać było wielki napis Citroën. Citroën utworzył także własną firmę wydawniczą, którą nazwał André Citroën Editions. Zrozumiał, że klientowi trzeba oferować kompleksową usługę. Zajął się więc dodatkowo działalnością związaną z finansowaniem zakupów, ubezpieczeniami. Rozpoczęto też produkcję, może się niektórzy zdziwią, ale zabawek dla dzieci. Firmy Citroena zaczęły przynosić niesamowite dochody. Wyprodukowano ponad 3 miliony zabawkowych samochodzików. Warto dodać, że André przykładał ogromną wagę do promocji i marketingu, wprowadzając w swojej firmie wiele nowoczesnych, jak na owe czasy, oczywistych dzisiaj rozwiązań. Kartki pocztowe, plakaty, sesje zdjęciowe, katalogi, całe strony w gazetach. To był jego świat. Po rozpoczęciu produkcji samochodu planowano produkować 100 sztuk aut dziennie. Było to niezbędne wobec licznych zamówień. Stworzono też 5 odmian nadwozia tego pojazdu. W 1921 roku wyprodukowano 20 tysięcy aut, co przekroczyło łączną produkcję konkurentów, czyli firm Peugeot i Renault w tym roku. Także w roku 1921 rozpoczęto produkcję samochodów dostawczych, takich dostawczaków dla użytku dla firm, tak zwanych pick-upów, można to powiedzieć w ten sposób na nowoczesny język. Przygotowywano także nowy model typ B. Pojawił się on na rynku w czerwcu 1921 roku. Założenia były podobne jak u poprzednika. Mały, lekki i tani pojazd posiadał silnik o pojemności 1450 cm3. Był nieco szybszy od pierwszego i w pełni wyposażony. W tym samym czasie, przy wsparciu inżyniera Adolfa Kegreze, opracowano ciekawe rozwiązania samochodu wyposażonego w gąsienicę. Oczywiście przednie koła zostawały jako skrętne i kierowane, a tył był wyposażony w gąsienicę, był to tak zwany napęd Kegreze, który mógł zostać wyposażony, użyty w trudnym terenie. Takie rozwiązania znajdowały też swoje zastosowania
w armii. System zamontowano w modelach A i B do specjalnych zastosowań. Napęd półgąsienicowy miał wiele zalet. Przede wszystkim sprawdzał się w terenie, był stosunkowo lekki i łatwy w obsłudze. Citroen B2 10CV z 1921 roku został rozsławiony rajdami przez Saharę w roku 1922 i 1923 oraz przez Afrykę w roku 1924-25. Historia samochodów Citroen z napędem gąsienicowym ma także swój polski militarny rozdział, bo w roku 1923 polska armia zakupiła 108 sztuk tych pojazdów. 90 podwozi użyto do budowy samochodów pancernych, a samochody Citroen Cagreze B2 10CV w Polsce używano przede wszystkim w wersji osobowego samochodu terenowego z czteroosobowym odkrytym nadwoziem. Miał on rozkładany brezentowy dach, ponadto istniały wersje specjalne do ciągnięcia na przykład reflektorów przeciwlotniczych i agregatów do nich. Wkrótce pojawił się też model C, 5CV. To 5CV, CV oznaczało moc w takim przeliczeniu specjalnym, do tego jeszcze może dojdziemy, nie wiem czy dzisiaj zdążymy, ale całego artykułu nie będę Państwu dzisiaj, bo chciałem go podzielić na dwie części. Samochód był mniejszy, ten model C, miał mniejszą moc i tylko dwa siedzenia, został skonstruowany specjalnie na potrzeby właśnie pań. Projekt nadwozia był nadzorowany przez Edmonta Moyeta. Podczas produkcji powstały kolejne wersje samochodu, model C2, model C3, tak jak później były używane, tak jak tutaj mamy też model C3 w Radiu Kuropatwa. Wszystkie miały mały, czterocylindrowy silnik o pojemności 856 cm sześciennych, niewielkiej mocy, tylko 11 koni mechanicznych i trzybiegową skrzynię biegów. Wkrótce wyposażono go w nowy rozrusznik, odporny na zimno, co ciekawe. Hamulce działały w tym modelu tylko na koła tylne. Na wyposażeniu znalazło się dynamo, akumulator, elektryczne oświetlenie, zawieszenie. No, nie było zbyt komfortowe, proste było bardzo. W modelu C2 zainstalowano dodatkowe składane trzecie siedzenie. W późnych modelach wariantu C3 rozwiązanie to zmodyfikowano i trzecie siedzenie zostało zamontowane na stałe, nieco z tyłu między dwoma siedzeniami w układzie tak zwanej koniczyny. W latach 1922-26 sprzedano łącznie ponad 88 tysięcy tych samochodów. André Citroën w Polsce był również polski wątek tej historii. W roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny, włożył też spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena, awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. Karasia. Ale to nie jedyny wątek polski, bo w 1928 roku André Citroën pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała to być trzecia inwestycja Citroena za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia tych samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 m2. Rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacje obsługi, a przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroën. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Service. Oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją.
Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typu C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano tutaj polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszty samochodu. W okresie największego rozkwitu łącznie zmontowano od 1000 do 2500 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu, a budynki przetrwały bardzo długo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Tak, rozpoczynamy piątkową motokuropatwę. Jakiś czas temu zaczęliśmy temat historii firmy Citroen i prześledziliśmy tak połowę jej historii. Dzisiaj wracamy, moi drodzy, z polskim wątkiem, kolejnym polskim wątkiem w historii firmy, bo tym wątkiem jest dyrektor techniczny Kazimierz Kazimierczak. Od roku 1925 w Citroenie pracował polski inżynier Kazimierz Kazimierczak. Był bardzo zdolny i włożył spory wkład w udoskonalenie samochodów Citroena. Awansował na stanowiska dyrektora technicznego i pracował na nim aż do roku 1934. Kazimierczak później został dyrektorem fabryki polskich samolotów PZL, gdzie produkowano m.in. samoloty Karaś. W 1928 roku André Citroen pojawił się w Warszawie na oficjalne zaproszenie polskiego rządu. Miała być to trzecia inwestycja Citroena za granicą. Po długich i trudnych rozmowach z przedstawicielami rządu na temat budowy fabryki powstała montownia samochodów. Był to początek przyszłej wielkoseryjnej produkcji. Warszawska montownia miała powierzchnię 7000 metrów kwadratowych, rozpoczęła działalność dwa lata później, w styczniu 1930 roku, przy ulicy Górnośląskiej, na rogu Czerniakowskiej. W pomieszczeniach fabrycznych mieściły się również pomieszczenia naprawcze i stacja obsługi. Przedsiębiorstwo występowało pod nazwą Polskie Towarzystwo Samochodów Citroen. Oprócz montażu prowadziło import gotowych pojazdów francuskiego producenta Servis, oferowano też szereg usług związanych z motoryzacją. Skład fabryczny i sklep znajdował się we własnym lokalu u zbiegu ulic Trębackiej i Wierzbowej w centrum Warszawy. Montowano samochody osobowe typ C4 i C6 z nadwoziami zamkniętymi. Co ważne, częściowo wykorzystywano polskie materiały, co pozwalało zmniejszyć koszt samochodu. W okresie Prosperity łącznie zmontowano od 1000 do 2400 samochodów. Jednak już w roku 1932, po podpisaniu przez polski rząd umowy licencyjnej z Fiatem, warszawska filia Citroena ograniczyła swoją działalność, a dwa lata później została zamknięta z powodu kryzysu. Budynki zaś przetrwały bardzo długo. Nastaje rok 1930, era silników diesla. Od tego roku zaczęto produkować silniki wysokoprężne. Znalazły one zastosowanie w samochodach ciężarowych do właśnie samochodów ciężarowych Citroena. Na początku były to silniki czterocylindrowe o pojemności 1,8 litra montowane w dostawczych modelach Boulanger. Później rozwinięto ten model silnika do pojemności 3 litry. Montowano je do samochodów ciężarowych typu 32DI o ładowności 2,5 tony. Pojawił się też silnik sześciocylindrowy o dużej pojemności 4,6 litra, który montowano do samochodów ciężarowych typ T45. W roku 1930 Citroen posiadał 5 tysięcy przedstawicielstw na całym świecie. 10 oddziałów, 9 towarzystw afiliowanych, z których 5 w Anglii, w Niemczech, w Belgii, we Włoszech i w Polsce produkowało lub składało Citroeny na licencji. Citroen uważał ponadto, że najlepszą reklamą jego samochodów będzie jakość i wytrzymałość eksploatacyjna. Dlatego nie angażował się specjalnie w bardzo popularny wówczas sport. Jednak w roku 1933 zorganizowano pokaz jazdy non-stop, w którym seryjny Citroen wybrany z taśmy produkcyjnej przejechał w ciągu 133 dni 300 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością 93 km na godzinę. To było naprawdę imponujące osiągnięcie, no i dowód znakomitej jakości Citroena. Na początku roku 1931 podpisano kolejną umowę polsko-francuską, na mocy której dostarczono
94 samochody dla wojska z podwoziem półgąsienicowym w wersji C6, P14 i P19 oraz C4, P17. Wszystko to w ramach pożyczki wojskowej, jaką realizowała Francja na bazie porozumień z lat 20. Także w 1931 roku w Warszawie salon Citroena przy ulicy Wierzbowej organizował, ciekawostka, bezpłatne pokazy filmowe. W gazecie Nasz Przegląd z 13 grudnia 1931 roku możemy przeczytać taką oto notatkę. Począwszy od 14 bieżącego miesiąca, odbywać się będą codziennie oprócz czwartków od godziny 5 do 8 wieczorem w podziemiach salonu wystawienniczego Towarzystwa Citroen przy ulicy Wierzbowej 8 bezpłatne pokazy filmowe z dziedziny turystyki samochodowej. Zaproszenia można otrzymać na miejscu. Niestety, moi drodzy, nie wszystko, co to jest dobre, trwa wiecznie i w roku 1932 na rynku pojawiają się dwa nowe modele, C4 i C6, z nowej generacji, cichszymi silnikami i coraz lepszym wyposażeniem. Produkcja jednak spada. Początek lat 30. zbiega się z kryzysem i rozwój firmy zostaje mocno spowolniony. Pomimo wspaniałych osiągnięć technicznych, w firmie dzieje się po prostu źle. W 1934 roku ma miejsce premiera Traction Avant, czyli napęd przedni. Jest to przełom na rynku w dziedzinie napędów, przedni napęd, no i wzbudza prawdziwą sensację na targach w Paryżu. Tysiące ludzi nie mogą uwierzyć w to, jak może wyglądać nowoczesny samochód. Pozostałe modele innych marek są jakby no nieco przestarzałe. Jednak nie jest w stanie pomóc to w czasach kryzysu. Wyniki finansowe Citroena są coraz gorsze. Największym wierzycielem firmy stał się Edouard Michelin, który ostatecznie w 1934 roku przejmuje firmę. Przy dużym wsparciu ze strony francuskiego rządu, zaniepokojonego możliwością upadku tak ogromnych zakładów zatrudniających setki tysięcy osób. André Citroën nie miał potem żadnego wpływu na firmę, stracił wszystkie udziały, no i został ostatecznie zmuszony do odejścia. Silnie przygnębiony, bez chęci do życia i coraz bardziej chory, zmarł kilka miesięcy później, 3 lipca 1935 roku. Oficjalnie powodem śmierci był rak żołądka. A ja się urodziłem 3 lipca, no ale dużo, dużo później. Grób André Citroëna znajduje się w Paryżu na cmentarzu w Montparnasse. Jest raczej skromny. Jeśli będziecie kiedyś w okolicach, warto zajrzeć, zapalić świeczkę. Citroën był naprawdę niezwykłym człowiekiem. Jego wizja, pomysły, pozytywne spojrzenie na świat i zaangażowanie stworzyły przełomowe samochody oraz inspirują świat do dziś. Na cmentarzu przy ulicy Okopowej w Warszawie pochowana jest babcia i siostra André, Jeanette Goldfeder Citroën. To właśnie jej mąż, Bronisław Goldfeder, zainteresował André drewnianymi kołami zębatymi. Wracamy za moment. I jesteśmy już pod rządami firmy Michelin. Przejęcie firmy przez Michelina miało pozytywne strony. Uratowało blisko 250 tysięcy miejsc pracy. W roku 1936 kryzys powoli mijał, a sukces modelu Traction Avant dał firmie stabilne podstawy rozwoju. Otwarto nawet przed

czas rosła, jednak wybucha II wojna światowa. I jej wybuch przerwał te przygotowania, chociaż wiadomo, że w roku 1939 były już gotowe prototypy. Schowano je jednak. W 1940 roku niemieckie wojska zbombardowały fabrykę w Paryżu. Produkcja została przerwana, później fabryka Citroena wznowiła działalność, jednak dyrekcja bardzo skutecznie sabotowała wysiłki Niemców, by dostarczać dla hitlerowskiej armii ciężarówki. Wymyślono bardzo sprytny sposób, który je szybko unieszkodliwiał, mimo że pozornie produkowano je zgodnie z procesem inżynieryjnym, z zachowaniem wszelkich reżimów kontrolnych. Chodziło tutaj o tak niepozorny element jak bagnet kontroli oleju. Co zrobiono, nie wiemy. Sabotaż był jednak tak udany, że ciężarówki psuły się na potęgę. Dzięki temu Niemcy zaczęli rozpowszechniać informacje, że francuskie samochody się psują. Do końca wojny nie odkryli, jak to robiono. Z czasów wojennych zachowała się jeszcze jedna informacja w Warszawie. W halach należących do Citroena przy ulicy Czerniakowskiej zorganizowano szpital powstańczy. Działał on do 15 września 1944 roku. Wojna się kończy. Po zakończeniu II wojny światowej Citroen wznawia produkcję. Już w roku 1945 wyprodukowano blisko 10 tysięcy samochodów, by w następnych latach zwiększać tę liczbę. Firma finalizowała pracę nad przedwojennym projektem. Równolegle opracowano samochód dostawczy mający oznaczenie H, który miał odpowiadać na ogromne zapotrzebowanie powojennego rynku na samochody dostawcze. I tak powstał 2CV, masowy hit i zarazem później samochód kultowy. W 1949 roku Citroen 2CV wszedł do masowej produkcji. Posiadał niewielki, dwucylindrowy silnik pracujący w układzie bokser, chłodzony powietrzem, bardzo prosty. Posiadał oryginalne zawieszenie oparte na wahaczach oraz na dziwnych poziomych sprężynach łączących koła po każdej ze stron samochodu. Początkowo posiadał tylko jeden reflektor z przodu, a 2CV został okrzyknięty brzydkim kaczątkiem, ale prosta konstrukcja i oryginalny wygląd przysporzyły mu wielu zwolenników, dlatego produkowano go aż do roku 1988. Na bazie Citroena 2CV zbudowano wiele innych modeli, Dian, AMI 6, AMI 8, Mehari. Rozbudowano także wersję silnika z 2CV, stosowano później w Citroena GS, GSA, LN oraz Visa. W 1952 roku rozpoczęto montaż modelu 2CV w Belgii. Produkcja firmy cały czas rosła, osiągając ponad 100 tysięcy sztuk rocznie. No i pojawia się, moi drodzy, sensacja. W 1955 roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu zaprezentowano model Citroen DS. Publiczność zwiedzająca targi była zdumiona, zszokowana. Przypominam, 10 lat po II wojnie światowej. Pamiętamy, jak te samochody wyglądały. A tutaj niesamowite, opływowe nadwozie, łagodne kształty, obszerne wnętrze i nieznany wcześniej komfort jazdy zachwyciły po prostu wszystkich. Zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce tarczowe, półautomatyczna skrzynia biegów czy ogromny 500-litrowy bagażnik były czymś, czego jeszcze nigdy nie widziano wcześniej w żadnym pojeździe. Nic dziwnego, że pierwszego dnia przyjęto ponad 12 tysięcy zamówień na ten samochód, chociaż jego cena była jak nowe czasy bardzo wysoka. Mimo to w kolejnych latach produkcja rosła. W szczytowym okresie w roku 1970 wyprodukowano ponad 103 tysiące sztuk tego modelu, a łącznie aż 1 450 115 sztuk we wszystkich odmianach modelu DS.

Model zmieniał się przez lata. Zmieniano gamę silników, uproszczono nieco budowę mechaniczną, ale styl i zachowanie samochodu na drodze pozostało niezmieniono. Nie na darmo. Citroen ADS nazywano boginią dróg. W roku 1959 odmiana DS, model ID, z załogą w składzie Coltelloni Alexandre, wygrywa wyścig Monte Carlo. Późne lata 50. to dla firmy Citroen czas po prostu rozwoju. Powstają nowe montownie, w tym w Kambodży. Produkcja cały czas rośnie, by w roku 1960 osiągnąć ponad 310 tysięcy pojazdów. Już dwa lata później jest to prawie 400 tysięcy, a w roku 69 blisko 506 tysięcy sztuk. Rosną obroty i zyski, jednak duża część pieniędzy jest inwestowana w opracowanie nowych modeli. Citroen przygotowuje nowy model, który ma zastąpić opatrzony już nieco model DS, a konkurencja nie śpi. Więc wyzwanie jest bardzo poważne. Nowy model dostał oznaczenie CX. Jak po tak ogromnym sukcesie przygotować jeszcze lepszy samochód? Równolegle opracowany jest tani, lecz również komfortowy, mniejszy samochód GS. Ale o nich opowiemy za chwileczkę. Tak, wracamy do naszej historii. Kolejny model GS, rok 1970, ma miejsce premiera właśnie tego modelu. Dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi, ale także dzięki wspaniałym właściwościom jezdnym znajduje duże grono klientów. Łącznie wyprodukowano blisko 2,5 miliona sztuk w wszystkich odmianach. W roku 1971 Citroen GS zdobył prestiżowy tytuł samochód roku. GS posiadał hydropneumatyczne zawieszenie i pięciodrzwiowe nadwozie. Wraz z pojawieniem się modelu GSA, który był nieco zmodyfikowanym następcą, wnętrze Citroena zaczęto określać mianem kosmicznego. No i rzeczywiście, panele sterujące przypominały to, co znamy z Gwiezdnych Wojen oraz z innych filmów science fiction, które pojawiały się w owym czasie na ekranach. Jednak niesamowity wygląd nie przeszkadzał w tym, aby wszystko było bardzo funkcjonalne, ergonomiczne i przemyślane. Model CX. W roku 1974 Citroen zaprezentował kolejny samochód legendę. CX. Długo oczekiwany, następca DS, podobnie jak jego poprzednik, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Nazwa odnosiła się do bardzo niskiego współczynnika oporu powietrza, czyli CX. Cała konstrukcja nadwozia, łącznie ze specjalnie ukształtowaną tylną szybą, miała na celu zredukowanie oporu, a więc i zużycia paliwa i hałasu wytwarzanego przez poruszający się pojazd. Rok po premierze Citroen CX zasłużenie zdobył nagrodę Samochód Roku i był produkowany aż do roku 1990. Do dziś jego aerodynamiczna sylwetka przyciąga uwagę, a auto budzi emocje. Szczególnie poszukiwanym towarem na rynku jest odmiana Prestige, przedłużona, oferująca pasażerom tylnej kanapy iście królewską przestrzeń na nogi. Citroen CX był kupowany przez znanych, sławnych, na przykład prezydent Francji Jacques Chirac jeździł takim samochodem. Ale rok 1974 to nie tylko sukcesy. Na skutek trwającego kryzysu ekonomicznego ogromne inwestycje w nowe modele powodują kłopoty finansowe firmy i po raz drugi w jego historii, mimo odnoszonych sukcesów rynkowych, producent znajduje się w kłopotach. Aby im zaradzić, Michelin, właściciel Citroena oraz Peugeot decydują o stworzeniu koncernu, który przejąłby część wysoko kosztowych zadań, takich jak badania i rozwój nowych modeli. Tak powstaje koncern PSA. Citroen i Peugeot są odrębnymi firmami, jednak pewne elementy stały się wspólne, co widać w kolejnych modelach. W 1982 roku zaprezentowano następcę modelu GSA, Citroena BX. Podobnie jak
Poprzednik miał hydropneumatyczne zawieszenie, hamulce oraz w niektórych modelach wspomaganie. Nadwozie było pięciodrzwiowe, a wnętrze oferowało komfortowe warunki podróży dla pięciu pasażerów. Charakterystyczny kanciasty kształt BX-a, no jeszcze do tej pory niedawno można było spotkać również na naszych ulicach. Rok 1986, powstaje najmniejszy samochód w swojej rodzinie, model AX, jednocześnie odświeżono modele BX oraz CX. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1989, kiedy to zaprezentowano kolejny niesamowity samochód. A rok 1989 to samochód Citroen XM. Ten ogromny pojazd, nawiązujący swoim kształtem do BX-a, stał się następcą Citroena CX. Mimo swoich zalet nie znalazł szybko zwolenników. Wielu z fanów marki mówiło o CX-ie, o ostatnim prawdziwym Citroenie, a XM był dla nich synonimem wszystkiego, co nowe, ale wcale nie tego, co dobre. Co ciekawe, podobna historia powtórzyła się potem podczas premiery Citroena C5. XM, mimo różnych zastrzeżeń, był swojego rodzaju przełomem. Blisko 5 metrów długości, 2 metry szerokości stawiały to auto wśród, no, limuzyn. Ogromna przestrzeń w środku i połączeniu z zawieszeniem hydropneumatycznym dawała ogromny komfort i przyjemność z jazdy. Nic dziwnego, że w roku 1990 XM zdobył tytuł samochodu roku. W XM-ie zastosowano całą gamę nowoczesnych, zmodyfikowanych silników, od podstawowego benzynowego 2 litry po blisko 200-konne V6, no i super trwałe 2.1 turbo diesel. W roku 1994 wprowadzono nową odsłonę XM. Ta była już dopracowana i samochód był produkowany aż do roku 2000. W 1991 roku wprowadzono na rynek modele ZX, później pojawiła się Xantia, czyli następca BX-a. W 1994 roku Xantia jest bardzo blisko zdobycia pierwszego miejsca w konkursie Samochód Roku. Zabrakło jej zaledwie 26 punktów. ZX w wydaniu rajdowym odniósł wiele sukcesów w najróżniejszych rajdach. Rok 1996 to model Saxo. Jeździłem takim samochodem. Jeszcze cały czas jeździł nim mój tata. Niedawno zmarły i został ten samochód w rodzinie. 1997 to następca modelu ZX, bardzo udany i popularny model Xara. A w 1999 pojawiła się Xara Picasso minivan. No i kolejne modele już bardzo współczesne. A XXI wiek to nowe konstrukcje. Pierwszy pojawił się długo oczekiwany następca Xantii, Citroen C5. Podobnie jak wiele modeli przed nim, ten także wzbudził liczne kontrowersje. Jednak największe chyba wśród fanów marki. Samochód miał zgrabne, choć niezbyt rzucające się w oczy, obszerne nadwozie i najnowszej generacji zawieszenie hydropneumatyczne, pracujące na syntetycznym płynie hydraulicznym. W 2004 roku Citroen zaprezentował nową odsłonę z nowym wnętrzem i z lekko zmodyfikowanym nadwoziem. No i tak powstawały już nowe modele C3, C1 i najnowsze, które widzimy już na naszych ulicach.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja tu nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, którzy nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi.
1: Tak?
0: Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś, ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz robimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak sami. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład. Tak,
0: dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka, to jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie, natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje, za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak.
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: trzeba,
0: do oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny pomysł.
1: Dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
0: No.
1: Wsadzę tam ręce.
0: Wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: No tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury, ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. Jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. Ja tak chciałem delikatnie, a tu od razu.
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło, teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest, czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące, tak? Ono już to wytraciło tą temperaturę, więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek, no właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Pęta jestem.
0: Naturalne, naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, zobacz, dosni teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę, tylko żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: i rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To
1: będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych. O.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne.
0: Tak.
1: Bo będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki.
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.
1: No, ostrość już jest. Jeszcze odrobinę soli. W międzyczasie włączamy wodę.
0: Tak.
1: Wodę troszeczkę osolimy. Bo jak nie osolimy wody, woda wyciągnie nam wszystko z tego ciasta. Bardzo byłyby mdłe te nasze pierogi. No. Ciasto było przykryte, żeby nie obeschło. Można to przykryć ręczniczkiem, lnianym, czy na chwilę papierowym. Nie wkładajmy do lodówki, jak chcemy to robić od razu.
0: To nie trzeba.
1: Tak, nie. W takim miejscu sobie postoi i jest gotowe.
0: Czyli tu też można różne wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne pestki, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł,
1: tak
0: natomiast
1: jest.
0: Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki.
0: A tutaj stolnica,
1: a tutaj
0: wałek.
1: Stolnica, tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. No trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan. Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów,
1: no proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego, jak pani taka szybko zawija, ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
0: przez to
1: można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam, robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać.
1: No. O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiesz, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: Bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie? Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystkiego. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po prostu nie przywarły. I teraz też je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłuchiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak,
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka, nie? Breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.
0: I na tym możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy świeżo, nie? Szpinak nieprzeciągnięty. Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Ciecierka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna, to jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No, Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale Cieciorka, ciecierzyca, jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To
0: tak,
1: nie o to chodzi.
0: Tak.
1: To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje tak, jeszcze... te nasze potrawy. Zbyt agresywnie. A tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Tak, ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, co? To tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który...
1: Czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej, bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem nie zaskakuje.
1: Ale patrz, dobrze.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny.
0: Luźny, no.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To są niektóre

0: Prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: To
0: niektóre
1: długo,
0: nalewki
1: to
0: muszą
1: długo.
0: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej i akurat typową nalewkę taką zielarską sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno.
1: Czyli
0: generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
0: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka, taka właśnie na,

0: Lech na taki licier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
0: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
0: To znaczy jest to trudno. Oczywiście jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj trzeba
0: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej na bludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
0: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtry do kawy. Mhm. Bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru, z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny i to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na
1: ogień. Nie od razu wszystko.
0: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żebrówka z liściem żebrówki, to akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy I spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
0: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
0: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
0: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
0: tak,
1: dlatego
0: pektyn,
1: mi się...
0: Duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
0: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
0: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
0: Tak, będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
0: Oczywiście, dokładnie. To jest idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
0: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
0: Bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
0: Też tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane i rzeczywiście
2: cukier?
0: Taka nie trzeba.
2: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
1: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
0: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
1: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
0: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
0: Dokładnie, czyli to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
0: Wyraziste, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
2: taka bardziej...
0: Jeżeli ktoś na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
0: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce darenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również same przetwory też bardzo smaczne, właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą no, jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, a tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie, całość.
0: W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Wielokrotowy.
0: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
0: wielokwiat. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym. Pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typy owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś, podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie takie troszkę nalewko, bardziej wikier wpadające, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej.
2: Trochę będę bardziej
0: w głowie. Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też koniec... taka właśnie mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zapytam, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych. Czyli takie drylowane wiśnie zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach, będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: Te syropy takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takim akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drylować, ewentualnie część zostawić niedrylowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrylować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zaś jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to głupki.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek, mirabelki z...
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenie, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
0: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka, właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mm-hmm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jak w sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, tak. Taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo przy drodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu. Wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś się robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40% i będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne, no praktycznie nam nie uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście tak, może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami sos świerku. Młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie. One w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypiemy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam, dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspominał pan.
0: Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami. A taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie. Tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii. Do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Gości, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mając na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pępach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak
0: delikatnie. Dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To się staraku, ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można też uważać, bo ona jest dosyć wonna.
1: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: nie
0: tyle, w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli do tego bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo samej nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta. A może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Polecam państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A, próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Smak, dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. A też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, bo każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się, zgadza się i teraz będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie, z tych buraków. Tak.
0: Toż to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków.
2: O.
0: Jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy
0: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek? Na szczęście
0: kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
1: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład

0: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
1: A czemu nie?
0: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
1: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
1: Wiosną z ogonków liściowych, z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
0: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar.
1: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
0: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
1: Nie, to już podejrzewam, że akurat
0: jakaś śledzinka.
1: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodu, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: To dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
1: Znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego czy przy kwiecie lipy również leczniczo.
0: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, podążając za porami roku sezonowo, bo
1: oczywiście.
0: Od wiosny zaczynamy, bo na zimą to będzie nam trudno.
2: Zaczęliśmy
0: raczej.
2: Zaczynamy
0: od porzeczek.
1: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
0: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
1: Czyli praktycznie przez cały rok.
0: Przez cały rok
1: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
0: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
1: Oczywiście, tak mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte.
0: Dokładnie. Tak samo jak

0: właśnie, tak już mówiłem, o nalewce z kwiat, z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
1: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc dokładnie, to są małe ilości. Akurat
0: alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto zamiast niezliczonej liczby tabletek.
2: Właśnie,
0: to
2: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
1: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
1: my
2: będą
1: sami
2: mieli...
1: mamy pytania.
2: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
0: przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
2: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
2: No tak, powiemy,
1: no to
2: pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Czerwonki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
0: Już mówię. Oczywiście to jeszcze jak najbardziej zapraszamy, będą ciekawe. O, może być albo wtorek, 5.
1: Piątego. Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który... Na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz dokładnie, nam to opowie.
0: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: Naszym gościem
2: są takie grzyby,
1: był...
2: które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też już widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast, trzem gatunków, natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia, bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, i ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudno do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków takich bardzo no, dużych, takich towarowych. Ostatni z pożytków właśnie
pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przydaje, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Koryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc.
Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone? Jak je się dzieli? Bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tylko pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówię, z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców, przepraszam, nie roślin, tylko owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie, jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki, to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć, po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No, jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego jak specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka.

wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No, mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast, no muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupula. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz.
Aha, a

0: Jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium, no a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona. Czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak, w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest no, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne, ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda, to jest właśnie nasionem dębu, prawda, a nasiono nie jest niczym otoczone, prawda, nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej, w zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia, ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że Bóg ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko... No, teraz jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No, a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej i teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy rośliny potrafią podróżować i no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, no nie potrafią. Nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią. No więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda. Bo osobnik... Faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę. A czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga, ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma... bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie, jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on i on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no, to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no, chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie, nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście, albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w ogóle takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Go zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. Barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak, w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no albo odpada tak. Sam ten żołądź, prawda? O, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, takie okrągła, taka w zasadzie no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. Uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie, w zależności od rośliny, one mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię. Czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha proszę bardzo, spadnie to nasionko albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda? No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny, wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia, potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że Topola być może ma nawet, no ja nie, tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, dokładnie co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic, żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sujka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony, ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc prosto, jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczoziele. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek srób, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, to są różne, prawda? To nie jest tak, że zawsze jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często... Niestety, no tutaj w dużej mierze się przyczyniają do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, a chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona. Tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Boskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżero znoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście, jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść 2 razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, ale tego nie ma. Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym z podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury gramatyczne, struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tamtych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko, czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu. Pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa. No i to jest dosyć długa droga. I jemu to się bardzo dłużyło. I pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe. Na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej. Coś, co się powtarza. Obrót Ziemi wokół własnej osi, czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę. Jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc to jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich jest, wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj. To jest ten fioletowy element. I przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy. Jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku. Ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej. Ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie, no potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,556,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca, jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne. I katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika, i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej 1 godzina, to jest dokładnie 1 godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedyni nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Majowe pełniły nabożeństwa rolę i taką religijną, i duchową, i integracyjną, i też taką, można powiedzieć, patriotyczną, dlatego że to wszystko było po polsku. Można było samemu poukładać, przy okazji wyzwania dodać na przykład Królowo Polski albo Królowo Korony Polskiej. Więc to było rzeczywiście takie wydarzenie bardzo, bardzo mocne. No jeszcze do tego ładna pogoda, maj, cieplej się robiło. Majowe rozpoczynało taką nową epokę życia, można powiedzieć, po tej ciemnej, trudnej zimie, bardzo trudnej wiośnie. Monika Waluś, doktor teologii. Nabożeństwo majowe właściwie to jest taka efektowna nowość w XIX wieku. To jest coś takiego bardzo, bardzo ciekawego, co zaspokaja mnóstwo potrzeb ludzkich, bo z jednej strony była to okazja do wspólnej modlitwy wsi, czy jakiejś miejscowości, czy nawet paru wsi. Kościoły były porozpowszechniane gdzieś daleko, dojść do kościoła, znaleźć księdza, który odprawi, zrozumieć mszę po łacinie. To wszystko nie było takie bardzo oczywiste. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której kapucyni, no najpierw arcybiskup Feliński, zachęcają do nabożeństw majowych. Co to oznacza? No, że możemy we wsi postawić obrazek Matki Bożej albo jakąś figurę, możemy przynieść kwiaty, czyli to my przynosimy, my śpiewamy po polsku, my ustalamy jakie pieśni, my śpiewamy litanie, no i potem jeszcze można porozmawiać po takim spotkaniu, zintegrować się, wieść może przy okazji modlitwy w bardzo pozytywny sposób, nie tylko przy alkoholu na przykład. Majowe właściwie wprowadzono powoli. Owszem, we Włoszech były takie zwyczaje, czy gdzieniegdzie w Niemczech, ale kiedy ojciec Prokop Leszczyński czy ojciec Honorat piszą o majowym, widać, że nie zakładają wielkiej świadomości, czyli tłumaczą wszystko od początku, jak zrobić, jak postawić, tłumaczą, że może być figurka, może być i obrazek wycięty, czy nawet wręcz namalowany. I bardzo konkretne rady dają, które nam się dzisiaj by też przydały. Czyli przede wszystkim co proponują? Proponują bardzo realistycznie, żeby codziennie przez te 30 dni robić to samo. Nie zachęcają do wielkich happeningów. Wielkie happeningi mają to do siebie, że się szybko kończą. Mówią tak, codziennie, raz dziennie przyjść przed taki obraz czy posążek, napisać przed tym obrazem na karteczce swoje postanowienie. No i radzą jedno. Jedno, ale na poważnie. Codziennie przyjść, przeczytać to swoje postanowienie, zachęcić samego siebie do realizacji dzisiaj, konkretnie dzisiaj. Zachęta do litanii lorytańskiej lub do dziesiątki różańca. To dawano do dyspozycji. No nie każdy litanii jednak na pamięć umiał, nie każdy świetnie czytał. I propozycja można samemu, można z rodziną, można w parę osób, można całą wsią. Więc też mógł ktoś poczuć się liderem takiego spotkania, czy liderką, to też jednoczyło wieś. Tak naprawdę były to takie prywatne, świeckie rekolekcje 30-dniowe, wymagające nie wyjazdu daleko, nie oddalenia się, ale przeciwnie, odnalezienia się w tych realiach, które tu i teraz były. Wiemy, że wprowadzanie nabożeństwa majowego wcale nie było takie proste i oczywiste. Arcybiskup Zygmunt Feliński, arcybiskup warszawski, bardzo namawiał, żeby podchodzić do nabożeństwa solidnie, na poważnie. Wiemy o tym z protokołu ze Zjazdu Duchowieństwa Archidiecezji. Tam arcybiskup mówił, że bardzo chce, żeby był stały porządek nabożeństwa. Chodziło o to, żeby ludzie, którzy przyjdą do dowolnego kościoła, czuli się na tym samym nabożeństwie, żeby mieli poczucie takiego już, można powiedzieć, obyczaju trwałego. I łączył bardzo mocno, to i arcybiskup Feliński, błogosławiony honorat, nabożeństwo, adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Matki Bożej Majowe. W związku z tym bardzo wyraźnie zaznaczał, że ma być konkretna nauka księdza, zakonnika, no najczęściej byli to kapucyni na takim nabożeństwie. Chodziło o to, żeby nie tylko zaśpiewać, kwiaty dać i zapalić światło, ale żeby było jakieś kazanie. No i dlatego kapucyni zaczęli tworzyć specjalne, można powiedzieć, ściągi do tych kazań, tak? Czyli pewien taki rytm różnych nauk. Trzeba wziąć pod uwagę, może być tak, że ktoś będzie przychodził codziennie i on powinien mieć poczucie, że się rozwija, że coś się dzieje, że jest jakaś ciągłość, ale no jeśli ktoś wparuje raz na jakiś czas, to żeby się w tym odnalazł, prawda?
2: Jak tylko ksiądz arcybiskup Feliński zarządził, czy zaproponował wprowadzenie tego nabożeństwa majowego do kościołów warszawskich, oczywiście kapucyni w Warszawie, w tym ojciec Prokop, ojciec Honorat Koźmiński, zaczęli to propagować i przygotowali specjalne książeczki poświęcone, jak sami zatytułowali, polskiemu miesiącowi Maryi, czyli zawierające dokładne wskazówki, jak odprawiać nabożeństwo majowe, ale też o czym mówić w czasie tego nabożeństwa. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Przede wszystkim chcieli pokazać, jak Maryja w historii narodu polskiego była obecna i jakie łaski otrzymywali i święci, i różni znani ludzie, w tym władcy narodu, właśnie przez nią. Jak była skuteczna Maryja, czyli pewna historia, którą zawierali w tych naukach, ale także przypominali o tym, w jaki sposób mamy, czy oni wtedy mieli rozumieć Maryję, jakie tytuły przysługiwały Maryi, bo oczywiście znana już była litania loretańska, litania do Matki Bożej. Oczywiście ona się cały czas rozwija i możemy powiedzieć, że dzisiejsza litania, a tamta z XIX wieku się troszkę różni. Zresztą jak znamy początki litanii z Loreto, z Włoch, gdzie ona ma swoje początki, wezwania do Matki Bożej wymalowane, wręcz napisane są na kopule bazyliki w tym włoskim miejscu, to wiadomo, że to wynikało z pobożności. Tak ludzie po prostu nazywali Maryję. To wynikało z ich podejścia, rozumienia Maryi. Oprócz tego jeszcze ojciec Honorat, szczególnie w swoim działku Polski Miesiąc Marii, dodał ileś różnych określeń, które dotyczyły na przykład Matka Boża jest lekarką, albo wprost tłumaczył, dlaczego Matka Boża jest matką, dlaczego jest królową, czyli niektóre wezwania, ale niektóre też inne określenia Maryi, które dotyczyły takiej właśnie codzienności.
1: Arcybiskup Feliński zaznaczał, że powinno być i przystrojenie ołtarza w poczuciu święta. Przez całe 31 dni trzeba utrzymać atmosferę święta majowego i też śpiewanie dostosowane dla ludzi, żeby je znali, żeby się nauczyli i mogli razem uczestniczyć, czytanie i właśnie jakieś nabożeństwo i nauka. I oczywiście koniecznie przypominał o zapaleniu lampki przed Najświętszym Sakramentem, czyli tak naprawdę majowe stanowiło takie ciche, eleganckie zaproszenie do codziennego bycia w kościele, codziennego spotkania się, spojrzenia na znajomych, parafię, wieś czy dzielnicę jako na uczestników też nabożeństwa majowego i pracy nad sobą. To bardzo mocno podkreślali kapucyni, zwłaszcza tutaj ojciec Leszczyński i ojciec Koźmiński, pracy nad sobą, nad jakąś jedną lub dwoma wybranymi cnotami. Tu bez takiej mitologii, że się zmienimy wszyscy z 31 wad w 31 dni, ale nad jedną rzeczą popracować i codziennie na tej karterce przed obraz Matki Bożej przynosić. Czcijcie Maryję, strójcie jej ołtarze w sercach waszych kwiatami niewinności, cnoty, pokut, nawrócenia i poprawy. Czyli było takie nastawienie, to też jest w tekstach kapucyńskich, na przykład w żywotach Leszczyńskiego. Kwiaty, które przynosimy przed obraz Maryi w maju, to są nasze konkretne starania. Czyli nie tylko bukiet kwiatów dla urody obrazu, ale też mówił na przykład fiołki przynieście na znak tego, że się staracie o skromność, albo lilię na znak opanowania.
0: Ze wstępu do dzieła błogosławionego Honorata Koźmińskiego Polski Miesiąc Maryi. Spójrzmy tylko na ten świat cały, jak długi i szeroki na obie półkule ziemi. I cóż się nam okaże? Oto wszędzie dusze pobożne zajęte są zdobieniem ołtarzy i figur Maryi, tak w kościołach, jak w domach, a nawet przy drogach. Najpiękniejsze kwiaty idą na ozdobę jej wizerunków. Ołtarze jej, otoczone gromadką wiernych, wszędzie głoszą chwałę Maryi, wszędzie wznoszą się modlitwy.
2: Chodziło też ojcu Honoratowi o to, żeby Polacy wierni w kościołach powracali do tej pobożności maryjnej przodków, czyli pokazując historię, też żeby zobaczyli, w jaki sposób Maryja cały czas towarzyszyła historii narodu polskiego, ale też, żeby dzisiaj, obserwując też pewne odejście od wiary, pewne załamanie, pewną rozwiązłość, która się w tamtym czasie też bardzo mocno przejawiała w różnych złych postawach Polaków, żeby po prostu był to konkretny wymiar takiego powrotu do Pana Boga przez Maryję.
0: Pragniemy, aby wszyscy wierni naszego kraju zjednoczyli się w duchu w czasie tego nabożeństwa. I jak to miało miejsce przed kilku laty, kiedyśmy się zjednoczyli w pielgrzymce do Częstochowy, co nas na pewno ocaliło od wielu nieszczęść, tak teraz łączyć się mamy w tej intencji, abyśmy się mogli odrodzić w duchu żywej wiary i pobożności.
2: Jego całe życie było przez Maryję do Pana Boga. Jeżeli nawet pisze w swoim notatniku akt ofiarowania, to zawsze on jest przez ręce czy przez serce Maryi.
1: To jest to, co potem od tej kapucyńskiej wersji przeżywania majowego bierze też kardynał Wyszyński. Dzisiaj majowe jest dostępne w kościołach, prawda? Czyli jest znacznie łatwiej, bo kiedyś te kościoły były daleko albo nie wszystkie otwarte, nie wszystkie miały pozwolenie na odprawienie codziennego nabożeństwa. Z jednej strony mamy dzisiaj w każdym kościele majowe, gdzie tylko chcemy. Można sobie wybierać i przebierać. Z drugiej strony myślę sobie, że ten duch honoracki, który raczej kierował się ku tworzeniu małych wspólnot nabożeństwa majowego, a więc sąsiadami, ze znajomymi, bardzo integrował społeczność. społeczność. Ludzie się spotykali na majowym. Raz jeden prowadził, raz drugi, raz ktoś coś przeczytał, raz ktoś coś zaśpiewał, inny. Ludzie w ten sposób bardziej czuli się ważni, bardziej pokazywali swoje możliwości, umiejętności, uwrażliwienia. Właściwie myślę, że z jednej strony dobrze oczywiście, że we wszystkich kościołach jest majowe, ale tak jak patrzę tu u nas wśród znajomych, niektórzy też tak robią. Mają jakąś figurkę Maryi, postawią w ogrodzie i razem z sąsiadami śpiewają majowe. Każdy ma 3 minuty cichości ducha na postanowienia. Myślę, że taki powrót do bardziej też czasem lokalnego majowego w rodzinie czy wśród sąsiadów może być bardzo dobry. Można sobie wyobrazić, że po 31 dniach krótkich nabożeństw majowych i pracy nad jedną cnotą człowiek rzeczywiście wychodził odmieniony po takich 31 dniach nabożeństw majowych, niedługich, śpiewanych.
0: Módlmy się więc coraz gorliwiej do Maryi, a na pewno możemy liczyć na zwycięstwo wiary. Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: radio, muzyka, pogoda. A na naszej antenie już za chwilkę koronka do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Drugie słowo pokora. Dusza nie korzysta należycie z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie jest pokorna. Pycha duszę utrzymuje w ciemności. Ona nie wie i nie chce dokładnie wyniknąć w głąb swej nędzy. Maskuje się i unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało.

0: Powiedzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które przechowujemy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżował

0: świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święta siostro Faustyno,
0: módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
0: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A za chwilkę piaskowe kąpiele i grzęda. Radio Kurupatwa, więc trochę też i kur będzie za chwilkę, więc zapraszamy.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Rozmawiam z dr Moniką Łukasiewicz z Zakładu Hodowli w Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani Moniko, będziemy mówić o drobiu, o udomowionym ptactwie domowym, do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki. Ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy, generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojlerach, które dostarczają na rynek polski nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie nad tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu no na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić, pielęgnować swoje pióra, lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka, na głos. W związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duży, czy nieco mniejszy, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane. Zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt. Tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak? Ale generalnie...
0: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwania tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane od tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
0: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych zachowań. Potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
1: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak? I nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi. Myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. No i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma większą możliwość do wyrażania chociażby strachu i jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
0: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
1: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe. Tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak, do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, życzać sobie kąpieli takich słonecznych. Ta w klatce tego nie ma, tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta co jest na zewnątrz może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak? Ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, i ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości. Tak, bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlera, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso, czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolnorosnące i oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolnorosnące kosztują zdecydowanie więcej. I jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizykochemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
0: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 tak. kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi, w takich warunkach niefermowych, że tak powiem?
1: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie, przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszona, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku.
0: Otwarte,
1: szczególnie
0: otwarte okno wystarczy?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Bo jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą. Tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali jej paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe stadko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak? Czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych, czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. W wyposażeniu na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości. To też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkowo możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak, i wywietrzenie kurniczka, i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
0: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
1: No oczywiście wybieg tak, no on, zamknęłam się troszeczkę w okresie zimowym, oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no bardzo wskazany, tak. Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują, czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobierania tej zielonki naturalnej, tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałoby się, a propos tego kurnika, jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przyswarzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby brahma albo kochiny, które ważą nawet 10 kilo, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika, wszystko zależy co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe, one będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały i to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak, chcą czy nie chcą.
0: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
1: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych, czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęś jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klombach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęś jest tym ptakiem związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej, natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazywać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
0: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
1: Troszeczkę się na pewno różni.
0: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
1: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To prawda, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić, jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotne.

0: zakonserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
1: To
0: niektóre
1: długo,
0: nalewki
1: to
0: muszą
1: długo.
0: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej i akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, to znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno.
1: Czyli
0: generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
1: No tak, tutaj właśnie...
0: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różne typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy,

0: jesienią bądź zimą wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
1: typu aspiryna?
0: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod półtrekę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
0: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
1: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. To trzeba
0: uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak, jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym, na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
0: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie tą naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus, tą esencję, to też uważajmy, nie na
1: ogień. Nie od razu, nie od razu wszystko.
0: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę odczekać. I taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żubrówka z liściem żubrówki. To akurat tutaj przy lipie z takim właśnie kwiatostanem ładnym też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy. I spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
0: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie pyszny. Likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
0: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
0: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
0: tak,
1: dlatego
0: pektyn,
1: mi się...
0: Pektyny, dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
0: To są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrywa.
0: A poza tym, jeżeli to będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
0: Oczywiście, dokładnie. To jest tak, idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
0: gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
0: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
1: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
0: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki, inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
0: To się przynazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
0: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście a cukier?
0: Taka, nie, nie trzeba.
2: Nie?
0: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
1: Tak, ja gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
0: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
1: No.
0: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
0: w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
0: Dokładnie.
1: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
0: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
0: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
0: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
1: I własnego upodobania.
0: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
2: No tak.
0: Czyli to po prostu mówię, ja zazwyczaj daję więcej owoców niż to jest w przepisach. Bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
1: Tak, to ma taki charakter.
0: To wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czyli rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
2: No tak, bo ona będzie
0: jeżeli
2: tak
0: ktoś
2: bardziej...
0: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce tigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie na właśnie przełamana troszkę kwasowością, taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten tigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję tigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami, troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
1: Tak.
0: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych, naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
0: dokładnie, różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, a tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie, całość.
0: W przypadku całe zielonego owoce. Orzecha, a. Orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Zostawiam.
0: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak.
0: Dokładnie. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność. I przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy, też możemy zrobić sobie nalewkę normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać je gdzieś tam w szafce i jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam też podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia. A oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będę bardziej...
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też trzeba się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które tak. też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zapytam, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy z sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia. Alkoholowe, a to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie dorylowane wiśnie. Tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45% nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez dosładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: W syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrelowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Mhm. Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czy chcesz poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czy tak uprażyć, wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to glubki.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek, mirabelki z...
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Okej, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
0: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, mhm. ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo przed razem.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym też chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
1: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny.
1: Mhm.
0: No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czy takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno-zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypiemy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie można zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic nam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło i później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Zgadza się, właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić, na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć, na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A no tak, bo to wspomniał
0: pan. Tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to co właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia. I jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun, tak.
0: Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi, dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor, jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak delikatnie.
0: Ale można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam tak łącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
0: To z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
1: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
1: Nie
0: tyle, w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo sami nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta. Może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia. Jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzi do płynu. Niestety u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy
0: jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: A to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: No właśnie, z tych buraków. Tak.
0: To też to wino z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone tak w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić genetkę z buraków.
2: O.
0: Jeżeli jesteś przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: To wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy, więc dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Na kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
1: właśnie.
0: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu. Owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste, wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że...

0: innych rzeczy też, jeżeli Państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
1: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
2: jakaś śledzicza.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodu, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
1: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku sezonowo, bo
0: oczywiście,
2: no,
0: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czy rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok.
2: Przez cały rok
0: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, tak mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.

0: wam.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc dokładnie, to dokładnie. Są małe to, ilości. Akurat
2: alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą rozpuszczenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie to już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
2: to
1: tak.
2: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
2: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
0: Nie
2: to
0: wiem.
2: Za tydzień od razu mówię, że niestety świetny będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne
0: już
1: będą
0: mieli...
1: My sami
0: mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz... No,
2: ja przez... grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
2: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy. Właśnie grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
0: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
2: We wrześniu podejrzewam, że zaraz ja też we wrześniu nie tylko... Jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
1: No tak, powiemy,
0: no to
1: pamiętamy.
0: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
2: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
0: Tam zapraszamy.
2: Już mówię. O, oczywiście to jeszcze najbardziej zapraszamy. Będą ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
0: Dobrze.
1: Super.
0: Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
2: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
0: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
2: Na początku może będzie tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
0: Tak.
2: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B.
1: No, nic nie mają.
2: Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
0: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
2: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
0: A jest inaczej. Naszym gościem
1: są takie
0: był...
1: grzyby, które są można, których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
2: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
0: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
2: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
2: coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
2: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast są gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia. Myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na... rosną, wiadomo, na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy, bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, i ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudne do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie
pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przyda, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat, no bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, taki można powiedzieć, to, co jest na dole albo na górze, zależy, z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kokoryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc.
Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach. Jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tylko pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to? Jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednej, jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swojego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć. Po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki jest taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody, ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie, dlatego ja specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje.
Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast... Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten

się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy czy nie wiem, orzech nerkowca czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, nie udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz. I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać? Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo.
I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium i proszę zwrócić

uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale jak się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona, czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no, nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, i jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest... No, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze warunki takie ochronne. Ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda? To jest właśnie nasionem dębu, prawda? A nasiono nie jest niczym otoczone, prawda? Nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej. W zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia. Ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że buk ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no teraz jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią, nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią, no więc
Nie przemieszczają się, ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 centymetrów, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby. Ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego? Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie Jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no, to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no, chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym w ogóle, takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są, albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił,
chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. Barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda? I w pewnym momencie, no albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? No tak, coś takiego się tworzy. No poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak? Też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki. To są takie ciekawe, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko, jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta i zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób przenoszenia się nasion i o tym właśnie powiem, bo bardzo często te nasiona są przenoszone na przykład na nie tylko dwa sposoby, ale również i trzy sposoby, ale to o tym za chwilę będziemy sobie opowiadać. Dobrze, czyli mam pierwszy sposób, to jest barochoria. Drugi sposób to jest blastochoria. I blastochoria dotyczy kłączy. I na przykład trzcina, zwykła taka trzcina pospolita, ta co rośnie normalnie w stawach, ona potrafi wytwarzać takie kłącza. I te kłącza potrafią mieć czasami po kilka metrów i rzeczywiście to też jest pewnego rodzaju wędrówka właśnie tej rośliny. Natomiast tutaj też od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można trzciny pospolitej, można je zjadać. Takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię to jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie, w zależności od rośliny, one mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie
swoich i te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki, jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany jest z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech, prawda? Czy orzech w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan, no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No, nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech, to nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy, o proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe jak będzie z dębem. Ciekawe jak będzie z dębem, zobaczymy co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O proszę, i dąb, no i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije.
Prawda? No niestety, jak rządzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, który wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, że na liście na tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, aha, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, daleko w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja nie, tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić, nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze, natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, no, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też,
podjadacz lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głóg, a to gdzieś jakiś właśnie bez czarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład, ale oczywiście to nie wszystko, bo no każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc prosto, jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółcze ziele. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest
niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania. Przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak, że zawsze jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często, niestety, no, tutaj w dużej mierze się przyczyniamy do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, a chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona, tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik. Przeczytamy sobie
I jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga. Tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są. Więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu. To nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda? Tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć. I oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień. Wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy. Natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę, oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżero znoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale oczywiście wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie.
0: Tak. Jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka, i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałowych. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni.

0: Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Mm-hmm. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Mm-hmm. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne. Mm-hmm.
0: No uczę się od Ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: Mm. Mm. No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest taki młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiejś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest.
0: Jasne.
1: Dlatego rzucam w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakiś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: I listek. I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak, i właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: tak
1: jak
0: jest.
1: Już będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki
0: skórki
1: do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium, medium rare.
0: Ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwszy raz spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie,
1: do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy
1: tak,
0: pozyskujesz
1: tak,
0: do potrawy.
1: Tak, dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega, mega dopieczone.
0: Aha.
1: Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Nie? Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą

0: mnie urzec.
1: Myślę, że nie wszystkie mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
0: Opiekę ci trochę, tak?
1: Tak, o dziękuję.
0: Żebyś była zadowolona. Żeby nie było, że nie słucham rad.
1: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
0: Pusty mózg.
1: Tak, w formie pieczonej.
0: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
1: Znaczy będą też, przepraszam, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób je znaczy w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
0: Ale pamiętam, że kasztany są słodkie i tak, robiąc na przykład słodki. Ciasto do szarlotki,
1: dodajemy
0: mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
1: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru. W zdrowszej wersji.
0: Kiedyś zrobimy.
1: Tak.
0: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
1: wody
0: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
1: Nie, nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe i z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
0: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztanów.
1: Rewelacja, widzisz jak szybko się uczysz, dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
0: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
1: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
0: Wygląda dobrze.
1: Zapaszyste.
0: Pachnie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało.
1: Mhm.
0: Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
1: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
0: Nie, myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
1: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
0: Tak, i to rewelacja. Samo zdrowie. Samo
1: tak
0: zdrowie.
1: Jest.
0: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką, słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
1: No tak.
0: Tyk.
1: Czyli te elementy hildegardiańskie mamy tutaj. Przypominam, że mięsko też nie dla każdego, w ograniczonych ilościach. Także no, na korzyść kasz i warzyw.
0: Na pewno się nie zmarnuje.
1: Ale też jest nam potrzebne.
0: Tak. Taka wersja bogata.
1: Tak,
0: mówiła, że mamy nie przesadzać,
1: piękne, tak?
0: Tak.
1: Dla osób, które
0: jeden.
1: Z tą cielęcinką właśnie sobie nie dadzą rady, czy nie jest dla nich wskazana, można to zastąpić, prawda, polędwicą z sarny, czy z jelenia,
0: można.
1: Czy jagnięcinką.
0: Można.
1: W lecie jak najbardziej polecana przez Hildegardę jest jagnięcina.
0: Tak?
1: Tak. Płateczki.
0: Teczki są dobre do wszystkiego.
1: Tak, a potrawie nadają fajnego wyglądu.
0: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
1: I danie gotowe.
0: To ty próbuj.
1: Tak jest, pietrucha.
0: Pietrucha i pietrucha z tym sosem.
1: To jest to, tak.
0: Czy balansuje się z tą limonką?
1: O, rewelacyjnie.
0: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
1: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To, co chciałeś, to masz.
0: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
1: Zapraszamy. Dziękujemy. Do gotowania. Dziękujemy.

0: Bajkova kuropatva.
1: I kolejna bajkowa kuropatwa przed nami. 19.30 to oczywiście pora, by poczytać coś wartościowego. A ostatnio czytamy dla was Zbigniewa Nienackiego, Pan Samochodzik i Templariusze. To powieść druga z całej serii Pana Samochodzika. Wydało wydawnictwo Po Jeziorze, a ilustracje w książce, choć dużo ich tutaj nie ma, pan Szymon Kobyliński. Mamy już kolejne przygody dla was przygotowujemy. Zostańcie z nami.

Umiem się skradać po indiańsku, oświadczyła. A nie darowałabym sobie do końca życia, gdybym nie wzięła udziału w podobnej imprezie. Rad, nie rad, musiałem przystać na warunek dziewczyny, bo na wysepkę wśród trzcin mogłem się dostać tylko kajakiem. Nie spodziewałem się zresztą dokonać żadnych rewelacyjnych odkryć. Chciałem po prostu stwierdzić, co to za człowiek nocował wśród trzcin. W walce o skarby templariuszy każdy element sprawy mógł okazać się bardzo ważny. Wiewiórka znowu drapał się na drzewo i zakomunikował, że dym wciąż jeszcze unosi się z morza trzcin. Piecze kupione ryby, skonstatowałem, wsiadając do kajaka. Zastaniemy go przy czynnościach kulinarnych. Zapewne nie spodziewa się wizyty. Popłynęliśmy wzdłuż prawego brzegu jeziora w stronę zielonego morza trzcin, przez które wypływała rzeczka Marycha. Anka miała tylko jedno wiosło, więc z konieczności ja wiosłowałem, a ona siedziała na przodzie i usiłowała przemówić mi do rozumu. Czy pan nie zdaje sobie sprawy, że Karen pana nabiera? Robi słodkie miny tylko w tym celu, żeby jej pan dopomógł odnaleźć skarby. I wcale nie chodzi o to, żeby zarobić na tych skarbach. Bo o ile zdążyłam się zorientować, mają prawo wziąć tylko 10% znaleźnego. To są bogaci ludzie. Ale ona ma ambicje, żeby tam gdzieś za granicą móc się pochwalić. To właśnie ja odkryłam w Polsce skarb templariuszy, którego nikt nie potrafił odnaleźć. Na nic się nie przyda nabieranie mnie, bo ja nie wiem, gdzie szukać skarbów, powiedziałem. A w ogóle pani zdaje sobie powątpiewa, że ja mogę się podobać ładnej dziewczynie? Ach nie, znowu się pan na mnie obraził. Ostrzegam jednak, Karen zrobi wszystko. Byle tylko osiągnąć swój cel. Pani zależy na tym, żebym ja odnalazł te skarby? Zmieszała się. Ona mnie irytuje. Bardzo chciałabym, żeby jej ktoś utarł nosa. Wyobraża sobie, że wszystkich można zmusić do służenia. Jest zbyt pewna siebie i zarozumiała. Przede wszystkim jest bardzo ładną dziewczyną i może dlatego, że każda ładna dziewczyna ma dużą pewność siebie, a przez panią przemawia zazdrość. Uderzyła pięścią w stół kajaka, w dziób kajaka, aż zahuczał jak bęben. A pan jest naiwny. Nic panu więcej nie powiem, nie będę pana ostrzegać. Cicho, syknąłem. Spłoszy pani naszego ptaszka. Przed burtą kajaka wyrosła ściana wysokich trzcin. Z początku rosły rzadko i płynęło się przez nie dość szybko. Dziób kajaka rozdzielał trzciny i zrobił między nimi korytarz, lecz wkrótce zgęstniały i oplatały się wokół wiosła, co bardzo utrudniało popychanie kajaka. Las trzcin otoczył nas z przodu i z boku, zamknął przed nami zieloną, zwartą gęstwinę. Aby nie zmylić kierunku, od czasu do czasu wstawałem z miejsca i ponad chwiejącymi się wierzchołkami dostrzegłem zalesione brzegi. Potem już nawet wiosłowałem na stojąco, jak kijem odpychałem się wiosłem od mulistego dna rozlewiska. Wkrótce jednak trzciny okazały się tak wysokie, że zasłoniły sobą cały widok. Przestałem więc orientować się, w jakim kierunku płyniemy. A w trzcinach panował wielki skwar. Gorąco było nad jeziorem, gdzie rozbiliśmy obóz. Ale tam przynajmniej wiatr od wody trochę łagodniał południowy upał. Tutaj od wiatru zasłaniały nas trzciny. Z góry prażyło słońce. Parowała woda pełna gnijących resztek korzeni, wyrywających zapach mdły i duszące. Wirowały nad nami roje malutkich, ale natrętnych muszek. Na kajaku przysiadły wielkie ważki, mieniące się niebieskimi barwami. Strząśnięte ruchami wioseł spadały na nas z trzcin ogromne pająki i obrzydliwe żuki. W zielonej gęstwinie
Kwakały także dzikie kaczki i popiskiwały przestraszone kurczęta grubymi głosami. Odzywały się kaczory. Wysoko na niebie krążył nad naszymi głowami wielki jastrząb. Zmęczyłem się. A ponieważ wiosło wikłało się w plątaninie trzcin, kajak bardzo powoli posuwał się naprzód. Zresztą nie wiadomo było, czy płyniemy we właściwą stronę. Być może zamiast ku wysepce zbliżaliśmy się do tego miejsca, gdzie wypłynęliśmy. Chyba zabłądziliśmy, niemal radośnie oświadczyła Anka, gdy na chwilę przycupnąłem w kajaku i ocierałem chusteczką spocone czoło. Pani znajduje w tym powód do zadowolenia? A owszem, kiwnęła głową. Nareszcie coś ciekawego. Przecież pan chyba nie sądzi, że przyczepiłam się do pana tylko dlatego, że mi się pan podoba. Nie jestem zarozumiały. W dziennikarstwie pracuję od niedawna. Jestem dopiero po studiach. Do tej pory niczego szczególnego nie napisałam. A chciałabym zwrócić na siebie uwagę czytelników. Swój urlop pragnę wykorzystać na zebranie materiału do cyklu sensacyjnych reportaży. Takich, żeby czytelnikom aż dech w piersiach zapierało, gdy będą je czytać. I przyjechała pani do GIB, gdzie się tylko wypoczywa? Pani nie mogła przewidzieć, że przybędą różnego rodzaju podejrzane typki w rodzaju mnie czy Petersenów i że będzie się tu szukać skarbów templariuszy. Właśnie, że wiedziałam. To przecież ja, właśnie ja napisałam ten artykuł w gazecie i podałam informację o dokumencie u nauczyciela w Miłkokuku. Pani? To pani była tym... Zająknąłem się. Niech pan śmiało kończy. Tym bałwanem, tym durniem, tak? No, coś w tym rodzaju, rzekłem wykrętnie. Wiem, co pan o mnie myśli, ale... Zupełnie mi to nie przeszkadza. Grunt, że zbiorę materiał do reportaży. Opiszę dziwaków poszukujących skarbu templariuszy, a wśród nich poczesne miejsce zajmie pan samochodzik. Opiszę również, jak zabłądziliśmy w trzcinach. Na tym zakończę jeden z reportaży, pozostawiając czytelników w niepewności co do naszych losów. A dopiero w następnym odcinku wyjaśnię, w jaki sposób wydostaliśmy się z gęstwiny trzcin. To pani już wie... W jaki sposób tego dokonamy? W takim razie może mi pani powie, bo niczego innego nie pragnę, jak się stąd wydostać. Należy płynąć przed siebie albo do tyłu. Pani wie, gdzie jest przód, a gdzie tył? Nic nie powiedziała. Zdaje się, że dopiero w tej chwili uświadomiła sobie, że rzeczywiście zabłądziliśmy i otacza nas zewsząd zielona ściana roślin. Rzecz jasna, przesadziłem, można było płynąć do tyłu. Pozostawialiśmy bowiem za sobą ślad w postaci połamanych kajakiem trzcin. Ale mnie jednak chodziło o to, aby dotrzeć do wysepki. I tyle na dziś. Kolejny odcinek już jutro. Tak, plamka też daje znak, że już jest koniec. Oczywiście. Dobranoc.

sit together on the sofa with the music way down low.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. Czas na wieczorną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 20,4 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 20 stopni, a słońce zajdzie za dokładnie 3 minuty, księżyc w pierwszej kwadrze. Godzinę temu najcieplej było w Krośnie 28,5 stopnia, najchłodniej w Łebie 18 stopni. A dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie, rozpogodzenia miejscami głównie na południu, południowym wschodzie oraz w centrum. Przelotne opady deszczu oraz burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 10 stopni na północy, około 16 w centrum, do 18 lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie słaby, zmienny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Sudetach do 60, a podczas burz porywy wiatru do 90 km. Na godzinę, a na południu lokalnie nawet do 110. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 stopni w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. W piątek wiatr będzie słaby, na wybrzeżu i wschodzie także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a na południu wiatr zmienny, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A u nas na ziemi chełmińskiej w nocy 14-15 stopni, jutro dość ciepło, do 25-26 stopni, miejscami nawet może być jeszcze cieplej, szczególnie w miastach. Tyle prognozy pogody, 2,5 minuty po godzinie 20, a za chwilkę porozmawiamy z Jolantą Zajdl z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy o poście. Coś takiego jak post. Często kojarzy nam się źle, że sobie odmawiamy pewne rzeczy. No, może i słusznie. Ale co jest istotą postu takiego zdrowotnego według Świętej Hildegardy, o tym już za chwilkę porozmawiamy z Jolantą Zajdl. Zapraszam.

są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością.

0: wieków twój syrop służy dzieciom i dorosłym.
1: Balsam jerozolimski dla dzieci. 400 lat doświadczenia zakonu Bonifratów. Dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. Sprawdź też balsam jerozolimski na gardło w pastylkach do ssania.
2: W naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
3: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
3: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiaru, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
2: Tak.
3: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
2: Czyli tak, to jest jednak
3: coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś hapsniemy, a tutaj coś tam hapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak

0: współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. Okay. No Hildegarda no, niedokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb do syta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
1: Dokładnie.
0: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taką typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, ojej, że to jest coś takiego radykalnego, że coś
1: tak,
0: się
1: że
0: może
1: odcinamy.
0: Dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda?
1: Mhm,
0: więc rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie, szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy, więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców, może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła, może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą, będzie czyścić ten nasz organizm złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepłe śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa, także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm straci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. Mhm. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia. Warto, i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, doświadczonego. Doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda, nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda, że rzeczy zasłabne, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie czy samopoczucie, więc no tutaj nie zalecam tego właśnie jak ktoś mieszka sam czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać, tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu i tutaj według właśnie tego co Hildegarda zaleca pijemy wywary orkiszowo-warzywne i to naprawdę muszę wam powiedzieć jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda? Czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach, więc, na płynach i To jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda? Czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makro elementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak. Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki, no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makro elementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie, no naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki na nerki, więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład bocheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch, czyli spacery. Musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach, plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na no takie naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
1: Do tego też, Julu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale ja mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Julu?
0: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
1: Tak.
0: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu, czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie, czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się tak czyścił, to będzie tak słucham?
1: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
0: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu i rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki, myślimy sobie taki, właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, takie właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy, to też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana.
2: O, tak.
0: Czyli Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, zbiegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
1: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
0: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
1: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
0: Jak najbardziej.
1: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

0: Mój drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Tak, natomiast wtedy, na małym gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu powiem, pani Aldono wspomniała o rogitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. Przetworach, tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerki ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: to jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? Mhm. No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny.

0: mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
1: Tak,
0: użytkownicy
1: dokładnie.
0: tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: Trafia do kanalizacji.
0: co trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no, to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy,
1: No właśnie, pani Aldona, to też.
0: do wysiewu warzyw. Kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw. Natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No bardzo cenna, tak.
2: Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak, o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda, no bo
1: No tak,
0: gdzieś
1: bo tutaj
0: musi
1: nie
0: być
1: jemy tego.
0: użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat. To też nie
1: Tak,
0: wiadomo, jakie
1: zdecydowanie.
0: są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za 2 lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał.
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no, jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła, słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No. Najmniej kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze, ogród do działania i
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie
1: Nie,
0: zawsze. To
1: nie
0: wszystko
1: zawsze.
0: zależy od tego, musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych,

0: to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten temat, tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, oni też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach, oj, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai brzozowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, No i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować, zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu
0: dokładnie.
1: Rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj
2: malutkie.
0: Mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
1: bo mieliśmy... Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż... Będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie i wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: warstwy. Inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane, Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę.
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
0: taką,
2: że
0: bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
1: tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzeźnie złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, mm-hmm. Tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy
0: tak?
1: Torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak jak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Jak tak, bo to były węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody to
2: maź taka.
1: To ma takie właściwości, no każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę więcej, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak no mniej polecam.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tak jest do używania, do nawożenia.
1: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
1: tak.
0: Nam się wytworzy. to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Tak,
0: bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj.
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie, na tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: Mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych.
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po. No, w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne. Tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu pani...
1: No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj, no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach
1: to już prawie nie było.
0: To była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Mhm. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: tutaj wrzesień był...
0: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze, no dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
1: Bo znany jest i,
2: tak.
1: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, były rosy. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, tak, wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. Mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No, ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No, ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No, wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No, tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są... No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam, parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2, nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie i tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych, więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie, także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby, to wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kun. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą. Będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie... duży kot i to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie takie, taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica. A samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda, czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15-20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane i ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia i to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie, był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest, po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów, 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy Przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica.

Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie. Tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy. I kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje. Więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie.

bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie, być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwal, na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może te 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w Muzeum Geologicznym, a naszym gościem jest w Warszawie
1: Cezary Krawczyński, kustosz Muzeum Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego.
0: Panie Cezary, chcielibyśmy, aby pan przedstawił naszym słuchaczom Muzeum Geologiczne, troszkę historii i to, co robicie w tej chwili.
1: No, Muzeum Geologiczne, jego głównym takim profilem jest oczywiście geologia, czyli to będą przede wszystkim minerały, skały, skamieniałości. Mamy też piękne szkielety mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego na wystawie. Naszą taką maskotką przyciągającą szczególnie najmłodszych jest Dyzio, czyli rekonstrukcja dinozaura drapieżnego z grupy dilofozaurów. Dyzio obchodził 26 urodziny w zeszłym roku.
0: No, to już trochę
1: my
0: czasu.
1: Z tej okazji zawsze też organizujemy takie wydarzenie, taki piknik rodzinny, więc to jest też okazja do takich dodatkowych aktywności w naszym muzeum. Ale generalnie każdy, kto do nas przychodzi, jest oczywiście mile widziany. Wstęp do naszego muzeum jest bezpłatny, czyli można zwiedzać indywidualnie, rodzinnie nasze muzeum, tylko już takie aktywności jak zwiedzanie z przewodnikiem, czy też warsztaty, no to są już takie usługi płatne. Dodatkowo płatne. Mhm. To nasza sala to jest, mam wrażenie, że chyba największa sala muzealna, taka pojedyncza w Warszawie, jeżeli chodzi o warszawskie muzea. Robi rzeczywiście wrażenie, bo to jest duża sala ze świetlikiem na górze. I jeszcze oprowadzamy także po pierwszym piętrze, czyli po takich krużgankach, gdzie też mamy dodatkowo wystawy. No i tutaj no, czasami rzeczywiście w tak dużej sali oprowadzanie jest pewnym wyzwaniem, szczególnie jak mamy kilka grup naraz, bo wtedy trzeba skupić wokół siebie naszych gości, no i próbować też kolegom nie wchodzić w paradę, mówiąc tylko takie najważniejsze eksponaty podczas takiego 45-minutowego zwiedzania, a żeby tak zgłębić to, co mamy na wystawach, no to potrzeba tak przynajmniej tak troszeczkę ponad godzinę. Sala jest naprawdę duża, więc my tak nawet po 4-5 wycieczek czasami mieliśmy jednocześnie. No jest to wtedy logistyczne wyzwanie, ale wtedy po prostu niektóre grupy zaczynają od górnej sali wystawowej, a inne po prostu zaczynają na dole, w naszej głównej sali muzealnej.
2: Główna, czyli dinozaury.
1: Tak, tak, tak. Na dole mamy dilofozaura, ale rekonstrukcję, czyli naszego Dyzia, ale mamy także oryginalne okazy tropów dinozaurów, przede wszystkim z regionu świętokrzyskiego. No to daje rzeczywiście taką możliwość też obcowania naszych gości właśnie z oryginalnymi okazami. No i mogą się też nasi zwiedzający dowiedzieć, że w Polsce także kiedyś żyły dinozaury.
2: Jakie są najczęściej zadawane pytania?
1: Często mamy takie pytanie na przykład odnośnie i budzące też pewne zdziwienie, jak na przykład pytają się ludzie, a ile to na przykład mamy taki pień Araucarii z okresu karbońskiego, no i się tam pytają, no ile to ma lat? No to my mówimy, że nie lat, tylko setek milionów lat. Tak? To ten pień ma, liczy sobie około 310 milionów lat, więc no to wtedy robi to duże wrażenie, no i budzi pewną też konsternację, ale dodatkowo ten pień kopalnej Araucarii mamy zestawiony z okazem współczesnej Araucarii, która tam jest właśnie prezentowana w naszym muzeum tuż obok, żywe drzewko, które w zasadzie można powiedzieć jest taką żywą skamieniałością, ponieważ Araucarie tak mniej więcej od 160 milionów lat niewiele się zmieniły. Przodków miały już w okresie dewońskim, no ale ten nasz pień z okresu karbońskiego jest takim unikatem, no można powiedzieć na skalę światową, tak, bo to jest na terenie Europy, to jest jeden z największych pni znalezionych właśnie z okresu karbońskiego.
0: I on został znaleziony w Polsce, tak, panie Cezary?
1: Tak, został znaleziony w Polsce, w okolicach Chrzanowa, tak, tuż po wojnie, tak, w latach 40., gdzieś tam na przełomie lat 40., 50. on został wydobyty i trafił tutaj do zbiorów Muzeum Geologicznego.
0: Panie Cezary, jakby pan zachęcił słuchaczy do nauki albo do spojrzenia na tą naukę o Ziemi, bo tym jest geologia, prawda?
1: Znaczy, no, geologia jest rzeczywiście nauką taką fascynującą, bo daje nam odpowiedź na temat tego też, jak nasz świat współcześnie funkcjonuje, ale geolodzy właśnie badają, jak na przestrzeni tych ponad 4,5 miliarda lat historii naszej planety, jak to się wszystko zmieniało, jak zmieniał się układ kontynentów, klimat, więc tą historię staramy się odtwarzać. Tak samo dzięki badaniom skamieniałości możemy poznać, jak to życie wyglądało w dawnych epokach geologicznych, jak ewoluowało, jak to się wszystko zmieniało, skąd też to życie się wywodzi.
0: Wzięło, tak.
1: Tak, jaka jest też nasza historia jako kręgowców, bo też nasze korzenie są w morzu, tak?
0: Dokładnie.
1: To trzeba sobie też uświadomić. No jest to niewątpliwie ciekawa nauka, w której każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie, dlatego że osoby, które fascynują się na przykład minerałami, czyli takim pięknem tej przyrody nieożywionej, no znajdą na naszych wystawach bardzo ładne okazy minerałów z Polski, ale także z całego świata. Fani z kolei meteorytów, no, mogą u nas spotkać w zasadzie chyba jeden z najpiękniejszych polskich meteorytów, meteoryt Baszkówka, który spadł w okolicach Warszawy w 1994 roku, czyli 30 lat, już w zeszłym roku właśnie była rocznica 30-lecia spadku tego meteorytu. Jest to unikatowy obiekt, dlatego że jest to meteoryt orientowany, który w trakcie wchodzenia w atmosferę nie rozpadł się na mniejsze kawałki, tylko leciał zorientowany cały czas w jedną stronę, tak troszeczkę jak kapsuła astronautów powracająca z misji kosmicznej. Stąd też ma piękne takie struktury odtopieniowe. I na naszych wystawach można oryginalny okaz od niedawna podziwiać, więc to też warto z tego względu nasze muzeum odwiedzić. No i przede wszystkim szkielety, czyli szkielet mamuta włochatego Gaja, który jest w polskich muzeach unikatem, dlatego że to jest rekonstrukcja szkieletu wykonana z oryginalnych kości. Mniej więcej 95% tego szkieletu są oryginalne kości, tylko niektóre tam elementy mniej dostępne albo uszkodzone były, rekonstruowane, ale jest to wszystko naprawdę w zdecydowanej większości to są oryginały. Tak samo szkielet nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, które mamy na naszych wystawach. Nasza wystawa jest też stała, jest też tak właśnie zaplanowana, że mamy, można powiedzieć, przegląd tego, co działo się ze światem żywym na przestrzeni dziejów, tak, od prekambru aż po czasy współczesne, więc tak, ta wystawa skamieniałości jest, która jest obecna na sali głównej muzeum, jest właśnie w ten sposób zaprojektowana, że przenosi nas niejako w czasie.
0: Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że w Polsce także były wulkany.
1: Tak, zgadza się rzeczywiście. My na sali mamy model wulkanu, który, jak się go odpowiednio potraktuje, to dochodzi do erupcji tego wulkanu. Oczywiście to jest największa atrakcja dla dzieci, właśnie uruchamianie tego wulkanu, ale można się dowiedzieć właśnie dzięki temu modelowi, jak właśnie wygląda taki wulkan w środku, ale także gdzie takie wulkany występują na świecie. Są takie strefy na Ziemi zwane pierścieniem ognia, gdzie te właśnie wulkany występują. Ja nie będę tutaj w szczegóły wnikał, ale warto wiedzieć, że w Polsce także wulkany występowały. I to jeszcze stosunkowo niedawno, tak? Jeszcze w neogenie, w Sudetach jeszcze mieliśmy aktywność wulkaniczną. Jest taka kraina wygasłych wulkanów, którą można też właśnie podziwiać w naszym kraju.
0: Panie Cezary, tutaj też zainteresowała mnie pewna rzecz, ponieważ byliśmy w kopalni soli w Kłodawie, 600 metrów pod ziemią. I też taką, jak widzę w ulotce, macie państwo informację dotyczącą soli kamiennej, tak?
1: Tak, tak. To znaczy my mamy, tak, z kopalni w Kłodawie mamy taki wolno stojący okaz takiego rdzenia wiertniczego, takiego wielkootworowego. To jest ciekawy okaz. Dzieci bardzo też lubią właśnie testować, czy to jest na pewno sól. To jest okaz, który jest, do, jest z możliwością dotknięcia, tak? Nie tak jak wszystkie okazy w muzeach, że są tutaj za szybą. To niektóre okazy my udostępniamy także do dotykania. To jest ciekawy okaz, ale prawdziwym unikatem to jest bryła soli z Wieliczki, która jest prezentowana w holu naszego muzeum. Specjalnie mniej więcej tak około 1,5 roku temu oczyściliśmy tę sól i dostała też nową gablotę z takiego bardzo przejrzystego szkła, więc prezentuje się teraz genialnie, a jest to ciekawy okaz wydobyty na początku XX wieku, prawdopodobnie gdzieś około 1905 roku, pochodzący z grot kryształowych w Wieliczce. I oprócz tego okazu to jeszcze trzy takie okazy są prezentowane też w innych muzeach na świecie. No, to były czasy jeszcze zaboru austriackiego, tak? Tak. Czyli jeden z okazów jest na przykład w Pradze, jeden w Wiedniu prezentowany, ale nasz to jest no, najbardziej taki unikatowy okaz prezentowany w Polsce, więc też warto, warto go obejrzeć. Mamy takie dwie amfory prezentujące ropę naftową z polskich złóż ropy. Ona jest też prezentowana właśnie z taką solanką, taką podzłożową, bo to zazwyczaj właśnie w złożach mamy taką sytuację. Ropa jest lżejsza, tak? Ropa się utrzymuje w tych górnych partiach złoża, natomiast podścielona jest najczęściej właśnie wodą, ale to są wody o dużym zasoleniu, czyli są to solanki po prostu. No i w naszych właśnie tych amforach, które zostały tutaj zakupione na stulecie Instytutu w 2019 roku, bo nasz Państwowy Instytut Geologiczny został powołany ponad 100 lat temu, w 1919 roku, czyli jest bardzo stary. Muzeum też od razu było jakby w jego strukturze. No i te amfory z ropą właśnie w 2019 roku na stulecie Instytutu zostały, można powiedzieć, przywrócone, dlatego że w przedwojennej ekspozycji, która uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych i w czasie powstania warszawskiego, to one zostały właśnie odtworzone tak, jak to było przed wojną jeszcze. Tak, no wiadomo, że nie każdy zostanie geologiem, który przyjdzie do nas na wystawę, ale no chcemy zachęcać nie tylko dzieci, ale także i dorosłych do tego, żeby no też zastanowili się trochę na temat właśnie tej przeszłości geologicznej Ziemi, jak ta Ziemia jest zbudowana, czego my możemy się dowiedzieć właśnie badając Ziemię. I też no, trochę jaki wpływ my jako ludzie mamy na tą ziemię, bo wiadomo, eksploatujemy surowce naturalne, co nie jest bez wpływu na środowisko, więc no, też staramy się przybliżyć.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Przybliżyć tego typu gałęzie, znaczy bez surowców mineralnych i takich złóż jak ropa naftowa, no nasza cywilizacja też nie mogłaby się rozwijać, więc dokładnie, trzeba tak właśnie w taki zrównoważony sposób podejść do tego problemu, bo bez po prostu niektórych obecnych, na przykład bez złóż miedzi, byśmy nie mieli nic, tak? W zasadzie dokładnie. Telefonów komórkowych, samochodów elektrycznych, smartfonów i wszystkiego, właśnie telewizorów i tak dalej. Więc tutaj geologia niewątpliwie jest nam potrzebna, no ale trzeba także dbać o nasze środowisko naturalne, więc trzeba to robić, minimalizować straty, tak.
0: Panie Cezary, ja mam jeszcze pytanie takie już kończące może naszą dzisiejszą audycję. W herbie, w znaku Instytutu Geologicznego są dwa skrzyżowane, to są młotki, tak?
1: Tak, jest w godle jest mente et malleo, czyli tak. Myślą i młotem.
0: Myślą i młotem.
1: Myślą i młotem, czyli właśnie to jest takie motto przyświecające geologom, także że właśnie młotka geologicznego się używa, oczywiście i to do tej pory, geolodzy używają, czyli to się nie zmieniło, no ale trzeba właśnie myśli także użyć.
2: Jeśli podjeżdżamy do Was, czy jest możliwość zostawienia autokaru i dokładny adres, gdzie się mieścicie?
1: To znaczy dokładny nasz adres to jest Rakowiecka 4, a wejście do muzeum jest od ulicy Wiśniowej. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o taki parking na autokary, to raczej tutaj w tym rejonie jest troszeczkę ciężko, ale miejsca parkingowe dla samochodów osobowych są jak najbardziej, no ale jesteśmy też blisko metra bardzo, więc to myślę, że ta komunikacja nie jest zła. Teraz jest jeszcze linia tramwajowa wzdłuż ulicy Rakowieckiej, jest w budowie, więc liczymy, że niedługo jeszcze łatwiej będzie można do nas tutaj dotrzeć.
2: Tak jak Piotr powiedział, bursztyn również jest na pewno w instytucie.
1: Tak, bursztyn rzeczywiście, no to jest bardzo ciekawym. Bursztyny są tyle ciekawe, że są, można powiedzieć, taką też kapsułą czasu. Liczą, jest to skamieniała żywica drzew iglastych mniej więcej tak sprzed 40 milionów lat, jeżeli chodzi o ten bursztyn bałtycki,
0: tak.
1: Bo są jeszcze inne bursztyny starsze, młodsze. W każdym razie bursztyn czasami zawiera także inkluzje w postaci na przykład zatopionych owadów, pajęczaków, roślin. Rzadziej kręgowców, jest taka słynna jaszczurka w Gdańsku. To są rzadko spotykane obiekty, ale rzeczywiście no, dzięki badaniom bursztynu można, oprócz tego, że jest to piękne, bursztyn jest wykorzystywany w jubilerstwie, to jeszcze daje nam możliwości badania organizmów sprzed 40 milionów lat zachowanych w po prostu unikatowy sposób. Tak? Takich, które się zazwyczaj nie zachowują, bo skamieniałości owadów, pajęczaków są niezwykle rzadkie, dlatego że one mają bardzo mały potencjał fosylizacyjny, czyli po prostu po śmierci rozkładają się zazwyczaj w całości, nic po nich nie zostaje, tak?
0: A tutaj mamy...
1: Mają szkieletów mineralnych, więc no, ciężko jest, żeby przebyć szczególne warunki, żeby się zachowały do naszych czasów, a bursztyn właśnie takie warunki stwarza. Więc to jest też taka ciekawostka. Też na wystawie mamy troszeczkę, może nie mamy takiej wystawy dedykowanej bursztynowi, ale parę okazów każdy u nas znajdzie.
0: Bardzo dziękujemy panie Cezary za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Gościliśmy dzisiaj w Muzeum Geologicznym, a po Muzeum Geologicznym oprowadzał nas dzisiaj
1: Cezary Krawczyński. Bardzo mi miło było z państwem rozmawiać.
0: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20:39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: O, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz nawet jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicą nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja nam jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000 po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład nie?
1: Są męskie zgromadzenia, są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenie to są pijarze. Pijarze. I pijarze samo im wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To to naprawdę wielka czyli, sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam właśnie.
1: Chyba to najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie i ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących, dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem przez święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty, co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Te wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale takich tradycji około, około kulturowych to nie ma. Nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, mhm. to może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, mhm. Liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, mhm. bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, mhm. to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają nawet tak, tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie.
0: To się tam dzieje?
1: Myślę, że to my z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego on się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno, bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze te kolory. I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości, ja uważam, możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że my ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. Tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak tu ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, no, i one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te...
1: Jak... Zwyczaje.
0: Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda... Sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje ci się, że jesteś w Europie, a druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: No to ci jest to droższe.
1: Ciężko jest tam pracą. Dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane jest z przemysłem drzewnym, dlatego że 90%, 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy albo do
2: Ameryki.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu. Też.
1: My mamy to u siebie, ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć. Minimum
1: przeciąć na dysk. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakiś gałąź przemysłu, który tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tutaj wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
0: To nie ma problemów.
1: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest te koszty tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał,
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest robiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę tak podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, bo oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakisi, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i dać go zjeść.
0: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
0: że nasze smaki są, tak, bo nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią
0: się... Czy te smaki się różnią od naszych tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład tak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli my w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie jest niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
1: Takie słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe. I ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest to przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taki
0: gęste coś.
1: Z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny, ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówiłem, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku, 10 miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzonych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, to są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: są.
1: Ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy na co dzień, to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem, takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładają po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoń i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone. Potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
0: I ojciec też
2: i aligatory. Jadł ojciec?
0: No musiał.
1: Tak, jadłem jak najbardziej. Jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
0: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
1: Nie. Właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do dziecka.
0: Ja trochę żartuję sobie.
1: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
0: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem nie czy tak czymś. Nie.
1: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem, tak?
0: Mm-hmm.
1: Tak jak Gazela, czy nawet przyznam, że jadę też Słonia, ale jest coś takiego, że tutaj Słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
0: zjeść
1: Słonia, to Słonie zjeść Słonia i w ogóle zabić Słonia, to jest taka sytuacja, że Słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Mm-hmm. Jest to ich też największa populacja Słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
0: niszczyć,
1: atakować ludzi.
0: Atakować nawet,
1: tak. Wtedy, tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego Słonia kroi i tego Słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
0: Że dla każdego wystarczy.
1: Tak, jak tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki aha, jeleń.
0: Dziczyzna taka.
1: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas...
1: Jest na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porke pig to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych. Tylko, że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko, że on ma takie długie kolce jasne. Mhm. I się wydaje, że może część z nas kojarzy jeżo z wierzchem.
0: Tak, to kojarzymy.
1: Tak, i tutaj ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierzch do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
0: Nie dziwię się.
1: Nie ma jego i...
0: Aha.
1: Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
0: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: I coś jeszcze.
0: Ojciec był krótko już w Gabonie, teraz ktoś zaprasza, tak? I tutaj na stole są różne rzeczy. I teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować
0: do kieszeni? Do habitu się nie zmieści, bo tak.
1: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał w Tokajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakoś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka, takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
0: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu, na kościach.
1: Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porke pig, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład po tego zwierza, bo uważam, że jest to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
0: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
1: Są owady.
0: Też?
1: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto, czy po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak ver, zaraz prawdę, bo ja przepraszam, ale zapomniałem jeszcze polskiego.
0: Nic nie szkodzi.
2: Poczekam. Pewnie robak mrówka.
1: Po prostu to jest... To, nie, to jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem.
0: Ale podobne...
1: To, że to jest... Mhm.
2: Do czego to takie, podobne?
1: To jest podobne do dżownicy bardziej. Takie dżownicy, tylko to jest krótka taka dżownica. Mhm. I to, że je... To są takie robaki, takie...
0: takie larwy, coś takiego, nas, tak jakby.
1: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach, one ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, takie kurniki u nas są na przykład, to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże, czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie za długa, taka beczułka troszkę. Mhm. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. Mhm. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek, mhm, lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czyli nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. Mhm. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, mhm, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to no, mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
0: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem,
2: kurczaka.
0: Bo to Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
2: Tak.
0: No zje tego.
1: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
0: No tak, to się nie zepsują się.
1: Tylko ona cały czas rusza w tej butelce. Mhm. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
0: Świeżutka.
1: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity. Są tutaj termity, czyli te takie duże termitory, mhm, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach. I to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
0: nie
2: jest
0: dziwię się.
2: Jeszcze.
0: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
0: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
1: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu. No. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
0: rośnie i tam już...
1: Z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I to... rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku to można dobrze mają, zrobić? Bo... Ojcze, ile razy do pewnie roku
0: pewnie dwa,
2: można...
0: co? Albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
1: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
0: To duże, to naprawdę
1: jak jest dobry bananowiec. Jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree, tutaj też problem, że chipsy z bananów się robi, jak u nas robicie przez ziemniaków, to robicie przez bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
0: nazwy.
1: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, to takie, na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa, chyba timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki, można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: ale są bardzo drogie
1: i nie są, tak, i nie są popularne i jest za duża wilgotność, myślę, że ona by tu gniła.
0: Chyba tak, raczej.
1: Z tego powodu, ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo, taki liście określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, takie słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Maniok to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, takie taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa.

0: lubię gotować.
1: To czuć.
0: Choć nie słychać. Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, w którym mieszkam. Jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
1: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
2: to jest inaczej, to już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
1: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
2: tylko
1: będą.
2: Inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety testujemy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. Dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
2: No tak, bo tak, skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo dużo mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
2: to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
2: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
1: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
1: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe, między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
1: Tak. Tutaj też...
0: I też z tym jedzeniem figuriny z innymi.
1: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
1: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy,
2: chłopaki,
0: mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
2: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście? Czy
1: malaria
2: to po prostu,
1: i te wszystkie...
2: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że że będziesz teraz raz to

0: tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to te to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 80% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada, powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom, ale uważam, że jest to też przesadzona opinia, co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
1: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną. Mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
1: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak, tak.
1: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
1: Nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
2: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 30 lat jest w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma, choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
2: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
1: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drżuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
1: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: U nas my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, aha, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana, osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
1: No to tak, to wtedy,
0: i wtedy można pić bezpośrednio wodę z kranu.
2: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabiera
2: i...
1: piwo. Zabiera piwo. Wtedy piwo tylko.
0: Nie, wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nie widzę. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę. Bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest pewnego źródła, tak.
2: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec, bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
1: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
2: to ogarniacie
1: jakiś teren.
2: No tak, i wtedy tak, jak tak, też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
1: Aha. W ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest taka specyfika, że jest tutaj taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestive. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak. I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na 3 miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez 3 dni tabletki na pasożyty
1: bardzo ważne jest.
0: Które sobie mogą być po prostu, i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
2: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
1: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy 4 placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak to nam się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie 4 placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych 4 placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, 4 parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że My tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej. Jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta. Bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I w tej, na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca, mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża. W niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mysze święte w szpitalu, w szpitalu regionalnym, w szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, czy przy naszych placówkach związanych z zbudowaniem kaplic, zbudowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: To jeszcze brakuje.
0: To nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony. Mam takie postanowienie, że pierwsze te 2 lata chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
1: Bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko,
0: Tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest posługa.
1: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o piątej.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
1: urwanie
0: było
1: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby wyspać się udało mi wyspać.
1: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Melem w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000, jest 2000,
1: no.
0: Tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stało się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
1: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem,
1: i tak
2: jak
1: dalej,
2: to nazwać,
1: tam różni, tak,
2: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy, dużo tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Buiti, religia, to jest religia Buiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski z tym duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie przeknął, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, do jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. I tam często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, u nas też są widzenia, nie? No, są wróżki.
1: Tak,
0: jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, do przebóstwienia, taki nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy
1: nadprzyrodzony.
0: I także zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w pogańskie rytuały, tak.
2: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
1: będzie,
0: jest
1: tutaj, na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmeju. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: I bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie sami się podążają takie wioski, w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
2: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
1: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to
2: To nie jest pod tory.
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można przez nich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy. Charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
1: nie
0: do
1: dotarła.
0: Których, nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
2: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
2: Czyli
0: po dwóch latach.
2: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaski.
1: A, Białej Podlaski.
0: Gdzie
2: Tam, gdzie Honorat. Tam, gdzie Honorat.
0: Tak.
2: Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówisz o tym, co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich
1: I
0: potem to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu. Trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
2: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są te same, bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
1: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
1: Aha, w ten sposób.
2: Zadepczemy.
1: Przed rozdeptaniem.
2: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście. bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze. A czy byśmy... No, choroby myślę, że to nie jest.
1: Nie, to teraz chyba nie jest problem. Nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
2: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno. Tak. No to jest tak. To jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
2: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
1: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
2: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
1: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
2: A tam sobie w taki...
0: Mało o tym się mówi i mało jest.
2: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
1: Tak, to nam się wydaje, że...
0: Sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
1: Właśnie.
2: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując oczywiście, co najbardziej...
1: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje,
2: tak,
1: bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
2: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związany wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to też jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźliście nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, to wszyscy mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie jest pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i innych rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
1: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
2: I nie,
1: wirtualnie.
2: Chyba ostatni raz.
1: Nie, na pewno nie ostatni raz.
2: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę. Też tak myślę.
1: Sporo nas osób...
0: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
1: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
2: Ale
1: z Polski, z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z nimi nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech ode mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
1: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: Pozdrowić ojca serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Pomachać
1: z małej
2: mu.
1: Miejscowości, Zławieś Mała.
2: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
1: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec, lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, więc także jest taka temperatura.
1: Także to my w studio tyle może mamy tutaj tak.
2: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
1: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
1: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem, pokój i dobro.